na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

SK Krašník.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

Radio SK.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: SK Kraśnik News.
5: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. A na początek powiemy o mieszkańcu Kraśnika, który chce pomóc chorującym na nowotwór. Na koniec kolejna część historii ulicy Wesołej.
4: SK Kraśnik.
5: Kraśniczanin Mirosław Schneider 10 lat temu pokonał raka, a teraz chce pomóc innym, którzy walczą z nowotworem. Wszystkim potrzebującym oferuje bezpłatne wsparcie w ramach terapii zajęciowej. Jak sam mówi, spacer i rozmowa są kluczem do sukcesu.
6: W roku 2012 ujawnił się nowotwór złośliwy. Przez rok czasu trwała walka. Udało mi się z tego wszystkiego wyjść. I po 3 latach, to znaczy krótko po jak gdyby wyjściu ze szpitala, kiedy już zacząłem funkcjonować, jeden ze znajomych poprosił mnie: Mirek, idź, i tutaj no, ze zrozumiałych tam względów nie podam nawet imienia, idź do tego i tego, bo też się dowiedział, że ma raka, załamał się i dowiedział się o chorobie pod koniec listopada, a już na początku lutego zmarł. Po prostu sam fakt, jak się dowiedział, spowodował, że no załamał się. No i przyznam, że tej prośby jak gdyby nie spełniłem, ponieważ jeszcze nie, bo to było krótko po moim wyjściu. Nie czułem się jeszcze psychicznie na tyle silny, ale postanowiłem już w ten czas, że gdy już tak dobrze wyjdę z tego, to nigdy nikomu w takiej sytuacji nie odmówię. No i minęło 10 lat, czuję się bardzo silny i jednocześnie uważam, że mam wiele do przekazania, ponieważ ani nie wchodziłem w jakieś szarlatańskie procedury, ani jakieś tam mikstury, jakichś tam tych takich dziwnych diet, jakichś takich podpowiedzi z nachorek, z nachorów, z tych nie korzystałem, tylko po prostu sam sobie wiele rzeczy ułożyłem. Na pewno też troszkę korzystałem z internetu, z doświadczeń innych osób i uważam, że zbudowałem w mojej głowie taką wizję tej choroby i wizję wychodzenia. A że to, do czego doszedłem, nie jest jakąś tam taką moim tylko przekonaniem, to mnie jak gdyby budują i upewniają w tym statystyki. Ten rodzaj nowotworu, który ja miałem do 10 roku po leczeniu, dożywa 10%. A więc skoro jestem w tych 10%, to mam coś do powiedzenia, coś do przekazania. Przy czym przez te 10 lat podróżowałem dużo. Nigdy nie miałem ani kaszlu, ani tataru. Często osoby, które są krótko po leczeniu, szukają porady i mówią: Mirek, jakie leki brałeś, jakie diety stosowałeś? A ja nie brałem żadnych pigułek, ani jednej przez 10 lat nie wziąłem. I gdy już doszedł ten okres 10-letni i uznałem, że jest to pewnego rodzaju uniwersytet, ukończyłem w zakresie terapii, to chciałbym się z tym wszystkim dzielić, pomagać ludziom. Ukończyłem kurs, posiadam certyfikat z zakresu terapii zajęciowej. Niemniej, tak jak już wspomniałem, ja ukończyłem uniwersytet. Uniwersytetem jest te 10 lat układania sobie w głowie zawzięta, silna, chęć do życia, pewność, że to nie wróci. Nawet nie ma we mnie obaw, że gdyby wróciło, że sobie nie poradzę. I w związku z tym ogłosiłem na Facebooku, że jestem gotów ludzi wspierać i przy czym nie chcę za to ani złotówki. Bo samo określenie terapia zajęciowe dla wielu osób może być mylne. Każdy może myśleć, że terapia zajęciowa to jest szydełkowanie, malowanie czy wycinanki. Nie. Terapia zajęciowa to jest wszystko. Nawet można się z kimś z chorym spotkać i obejrzeć wspólnie film i przedyskutować z nim. Ja mam do zaoferowania na przykład spacery. Chętnie bym przychodził i mówię, chodzi o osoby, które są w trakcie leczenia, jak również do 3-4 lat po. Jeszcze wiele osób nie potrafi się odnaleźć. Po prostu wspólny spacer, rozmowa. Mam to wyczucie, co mówić do tej osoby. Swoje doświadczenia opisałem na blogu Turystyka i Zdrowie. I bardzo często mam telefony ludzi z Polski. Nawet niedawno, około miesiąca temu, zadzwoniła taka pani z Sopotu i mówi: Panie Mirku, uratował Pan mojemu mężowi życie. Co to jest ogromny łaskotajnik dla duszy. A pytam się, a w jaki sposób? Po prostu był załamany. Przez przypadek trafiliśmy, ma taki sam rodzaj nowotworu jak Pan, trafiliśmy na Pana bloga, przeczytaliśmy, przy czym ten blog, tak jak z nazwy wynika, to jest Turystyka i Zdrowie. Opisuje na nim zarówno swoje doświadczenia, jak również wyjazdy i stale podkreślam, że wyjdziecie z tego i będziecie tak jak ja podróżowali. I mąż, gdy przeczytał te Pana doświadczenia, jak również to, że jest duża szansa, że pod tym rodzajem nowotworu wraca się właśnie do turystykowania, do tej pełni życia, to wróciła w nim chęć do walczenia i walczy. I nie tak dawno dzwoniliśmy do siebie, wyszedł, już jest coraz lepiej. A więc może jest to moja zasługa, może on i tak miał, był przeznaczony był do pozostania, nieważne. W tych ludziach jest przekonanie, że ja im pomogłem. Właśnie w trakcie tych telefonów, jakie tam otrzymuję od ludzi, często słyszę coś takiego, że chorzy chcą, czy rodzini, bo żeby ta walka była skuteczna, to również muszą uczestniczyć w tym rodzinie i muszą być świadome, jak to wszystko robić. I ci ludzie, z którymi rozmawiam, właśnie mówią, że chcą porozmawiać z kimś, kto przeszedł, o jego doświadczeniach, o jego poradach, bo w internecie jest ogromna ilość blogów różnego rodzaju, gdzie ludzie się wymądrzają, są różnego rodzaju fora na Facebooku. Przez jakiś okres wchodziłem na tego typu fora dyskusyjne i zabierałem głos, ale od pewnego momentu doszedłem do wniosku, że nie ma sensu. Dlaczego? Czytam czyjś tam komentarz, czyjeś tam wywody, wymądrza się, doradza, a ja w pewnym momencie zadaję pytanie, a pan czy pani przeszła to? No nie. No to jak pani doradza? Bo pani przeczytała 5 innych blogów i już ma z tego wiedzę i ktoś dla zabicia czasu popisuje się w internecie tym, co wie. Wiedzę to ma ten, który właśnie przeszedł. I mówię, od wielu osób, które dzwonią do mnie z całej Polski, usłyszałem właśnie to, że rozmowa z kimś, kto to przeszedł, z jego doświadczeniami, z jego myśleniami, to jest ten element najważniejszy na tej walce. No i oferuję to mieszkańcom Kraśnika. No, nie wiem, z czego są takie obawy, nikt się nie było żadnego odzewu. No, liczę, że może ktoś, kto wysłucha tego wywiadu ze mną, nie trudno odnaleźć ze mną kontakt. Mówię, jestem otwarty, nie chcę żadnych pieniędzy, po prostu na umówioną godzinę mogę przyjść, czy posiedzę, wypiję z tą sobą kawę, czy po prostu zabiorę na spacer, możemy pójść do lasu. Mogłem pospacerować po Kraśniku, znam historię Kraśnika Fabrycznego. Mogę dużo poopowiadać, co kiedyś gdzieś było. I mówię, ta rozmowa jest szalenie ważna, szalenie ważna. Spacer w moim uczuciu to jest najlepsza terapia, najlepsze lekarstwo, najlepsza pigułka, mikstura, jaka może być zaaplikowana osobie będąca w trakcie walca albo krótko po.
5: Mirosław Schneider na swoim blogu Turystyka i Zdrowie opisał swoje doświadczenia związane z chorobą nowotworową.
4: SK Kraśnik.
5: A przed nami ostatnia już część spaceru po starej ulicy Wesołej w Kraśniku i tego, jak ta zmieniała się na przestrzeni lat. Podzielił się z nami tym Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
0: Prawa strona ulicy Wesoło do ulicy Krakowskiej. Ten budynek jeszcze stoi. On jest odnowiony teraz. Teraz trochę inaczej wygląda. To jest ten właśnie budynek na rogu Krakowskiej i Wesołej. Tutaj parę rodzin mieszkało, bo to jest piętrowy. Ta żydowska kuczka chyba już została zlikwidowana i trochę tu inaczej to wygląda, ten budynek. Ale w każdym razie tutaj pani też Marianna Jaroszewicz-Lis mnie tu wspomaga i wspomina, że tu mieszkał pan Machałek. Na parterze budynku wchodziło się od strony ulicy Krakowskiej przez taki mały ganeczek. I tu jest widoczny ten mały ganeczek przez obmurowane na zewnątrz schody. Na pierwszym piętrze mieszkali państwo Margielowie. Jest tu widoczne okno z balkonem i z Zosią Margiel pani Marianna chodziła do szkoły razem, do podstawówki, nawet siedziały razem w ławce, bo to wspomina właśnie. Natomiast pani Zofia Rokicka wspomina, że tutaj mieszkali jej rodzice w tym budynku koniec lat 40., pierwsze lata 50. I oni mieszkali na samej górze, po tych schodach takich stromych trzeba było wchodzić. Tam widać nawet te strome takie schody. O. I tu na samej górze mieszkali właśnie państwo Rokiccy. I tu właśnie pani Zofia wspomina. Pan Koślak Roman wspomina, że pan Machałek to skupował dolary, nawet stare złote i srebrne monety. I z siostrą Urszulą sprzedali mu dwie srebrne monety. Właśnie tam skupował. Natomiast pan Margiel był milicjantem, tak to nazywa. Być może, że tak było. Pan Margiel się urodził w Potoku Wielkim i stamtąd pochodził. Zdjęcia zrobił pan Jacek Siedlecki. O, pan Jacek to też historia Kraśnika. Prawdopodobnie w okresie międzywojennym przez jakiś okres czasu była tu siedziba PKU Kraśni, czyli Powiatowej Komendy Uzupełnień w Kraśniku. Gdzieś znalazłem takie, tylko nie mogę teraz odszukać, ale właśnie taką informację, że tutaj w pierwszym okresie czasu, bo później PKU przeniosła się na ulicę Oboźną do państwa Woskowiczów. Także dalej pan Zbigniew Stój wspomina, że za tym budynkiem tutaj po jego prawej stronie, czy lewej stronie, w zależności jak stoimy, był warsztat. W tym taki warsztat mechaniczny i w tym warsztacie pracował prawdopodobnie pan Oleszko. Bliżej na ten temat tego warsztatu nie znalazłem nic, natomiast w tej chwili to jest zaplecze Poczty Polskiej i tego warsztatu tu nie ma. Ta część następna to już nie istnieje. To jest taki segment budynków łączących Narutowicza i Wesołą, taki charakterystyczny dla Kraśnika. Dalej to był właśnie tutaj taki pusty plac, to był bazar, czy targowisko, czy targ, jak go tam nazwiemy. W każdym razie to była ulica przechodnia między rynkiem a ulicą Wesołą i tu był targ, tu się mieścił. bo to też różne targi w zależności od przeznaczenia, bo były i bydlęce, i takie drobne, i tak dalej. Także tutaj, zresztą do tej pory tutaj ten pusty plac jest. Jest to niezagospodarowany, tam samochody stoją, bo teraz na Wesołej zatrzymać się to jest ogromny problem. I właśnie zaraz za tym targiem i tą ulicą, następny budynek, to mieszkali państwo Surdaccy. Bogdan i Weronika, a to kupił ojciec Bogdana, Tomasz Surdacki, który pochodził z Urzędowa. W 1949 roku przenieśli się z Urzędowa do Krośnika, właśnie na ulicę Wesołą. Pan Surdacki z panią Weroniką mieszkają sobie w koszarach do tej pory. Ich córka mieszka, wyszła za mąż i mieszka w Urzędowie, zwróciła do stron rodzinnych dziadka. No, w każdym bądź razie pan Surdacki jest znany, zacny kraśniczanin, działacz społeczny. W fabryce przepracował ponad 40 lat, awansował tam 27 razy, także znają go. Teraz jest na emeryturze. No, zna Kraśnik od podszewki, a szczególnie ulicę Wesołą, wspomina to, opowiadał mi także, dużo się od niego też dowiedziałem na temat tej ulicy Wesołej. Natomiast żona pana Bogdana, pani Weronika Slamun-Sławecka, z Zakrzówka, czy tam z Bystrzycy pochodząca, chyba z Bystrzycy, to pielęgniarka z wykształcenia, z wyższym wykształceniem. Przez wiele lat w Kraśniku funkcjonowała szkoła medyczna. Policjalna, czy liceum, szkoła medyczna w każdym bądź razie, i ona przez wiele lat była kierownikiem szkolenia praktycznego. Pani Weronika, wiele tutaj pielęgniarek się wykształciło pod jej okiem właśnie, później zlikwidowali, ale to na pewno pamiętają panią Surdacką, zresztą zespół szkół numer 1 przy Armii Krajowej, zawsze jak są uroczystości, to panią Surdacką zapraszają, pamiętają o niej, także to zacna rodzina państwa Surdackich sobie tu mieszkała. Później wyburzyli w 1978 roku te ich budynki, to i zaczęli budowę tego segmentu, do tej pory chyba jeszcze nie ukończony ten segment. W jednym domu, tylko po przeciwnej stronie, jak gdyby, ale w tym samym domu, mieszkał sobie pan Madej Franciszek z żoną Bronisławą z domu Mierzwa. Pan Madej pochodził z Bychawy. Sobie tutaj mieszkał i miał dzieci. Syn najstarszy Wiesław jest doktorem geodezji. Pan Wojciech jest doktorem ekonomii. Pani Apolonia weterynarię ukończyła. Pani Wanda Madej i najmłodsza lekarz medycyny Elżbieta Madej po mężu Józefacka. No to w Kraśniku znana, ponieważ przez wiele lat występowała w zespole piłki ręcznej, którą prowadził pan Niezabitowski, i wtedy właśnie osiągały te piłkarki ręczne z Kraśnika, w drugiej lidze wtedy grały, no dość znaczne sukcesy. No, także tutaj pan Schneider opisywał, można to się dowiedzieć. W każdym razie pan Niezabitowski zresztą do tej pory żyje, zacny człowiek, niedawno otrzymał medal. Działali razem z panem Leszkiem Pasiecznym w LKS Tęcza Kraśnik. Tu zakładali w 1967 roku ten klub, żeby to, bo ten zespół mógł funkcjonować i tak dalej. Także właśnie jedną z tych piłkarek była pani Elżbieta. No i tu jest nawet zdjęcie z numerem 7, to jest pani Elżbieta w owym czasie, piłkarki ręczne, słynny zespół z Kraśnika, do tej pory wspominany, to jest właśnie też współudział pani Elżbiety Madej, która mieszkała na ulicy Wesołej. Dalej mieszkał pan Jan Rycerz, o którym żeśmy mówili, miał córkę Urszulę właśnie, Bronę z domu Rycerz, oraz drugą córkę miał, jedna Urszula, druga Halida. jest lekarzem okulistą zdalnym w Lublinie. Mieszka w Lublinie, bardzo znany lekarz okulista, to jest właśnie Halina Janina Rycerz. Natomiast mieli jeszcze syna Zbigniewa, absolwenta Politechniki Lubelskiej, też kończył budownictwo i jest specjalność jego to budownictwo miejskie i przemysłowe. Wszyscy mieszkają w Lublinie, także w Kraśniku nie pozostał nikt, został tylko na cmentarzu tata. Następnie w tej kamienicy z panem rycerzem mieszkała rodzina pana Michała Cieliczki. Pan Michał Cieliczka przywędrował z Galicji do Kraśnika i tu służył w 24 Pułku Łanów. Tu się ożenił z panią Marianną z domu Kościjańska, a jego synem był Józef Cieliczka. W 31 roku się urodził i właśnie Józef Cieliczka mieszkał na ulicy Wesołej. Jest to pan Józef Cieliczka właśnie ze swoim szwagrem. Bratem tego Józefa Cieliczki był Roman Cieliczka, znany tutaj, ponieważ to muzykant. Chóry tu prowadził kościelne, udzielał się społecznie, także też jako kombatant występował. Także no, znany tutaj jest rodzina Cieliczków. Natomiast pan Józef Cieliczka miał córkę Ewę, moja znajoma mi tu przysłała o Józefie Cieliczko. Józef Cieliczko był murarzem i sobie tutaj mieszkała ta rodzina. Później mieszkali na ulicy Lubelskiej w tak zwanych barakach. To z przodu te dwa jeszcze są przy PZU i PKO, natomiast oni mieszkali z tyłu, w tak zwanym Trzciniaku, to kraśniczanie to wiedzą, o co chodzi, a tamten to już został rozebrany. Także później mieszkali przy Urzędowskiej, a teraz pani Ewa mieszka na Lubelskiej. Następnie, jak spojrzymy na plan ulicy Wesołej, to były budynki takie szeregowe i tutaj właśnie mieszkał pan Michał Pawłowski, to był mistrz cukiernictwa. Jego wnuczka Alicja Orłów z domu Olszańska wspomina właśnie dziadka, ale także matkę, córkę tego pana Pawłowskiego cukiernika, Marię Olszańską z domu Pawłowską. On terminował, ten pan Pawłowski Michał, w Warszawie, ale pochodził z nad Wisły, niedaleko Annopola. Tam się ożenił z panią Heleną z domu Barańską i w 34 roku tak się złożyło, że przywędrował do Kraśnika. W 41 roku ta jego córka Maria wyszła za mąż za pana Olszańskiego, a po wojnie wywędrowali do Gliwic. Mieli także córkę Bogusławę, która wyszła za pana Bigaja. Pani tutaj wspomina właśnie swoją mamę, tą Olszańską. W czasie wojny była ratownikiem sanitarnym w domu pana doktora Ziętka. To ten kurs taki przechodzili i ona to wspomina właśnie. Dziadkowie są pochowani na cmentarzu właśnie tutaj. Natomiast ta rodzina Olszańskich razem z tą panią, która to wspomina, panią Alicją Orłow z domu Olszańska, wywędrowali i w Kraśniku nie mieszkali. O, ten pan Michał Pawłowski, no, był tu znany w Kraśniku cukiernik, mieszkał przez wiele lat i właśnie tam sobie przy tej Wesołej mieszkał. Tu Pawłowska Helena przysłała zdjęcie właśnie, jak tu ten kurs się odbywał i tu sporo nawet z Kraśnika osób brało udział w tym kursie ratownictwa medycznego, ponieważ pan doktor Winkler tutaj założył z ramienia Czerwonego Krzyża taki szpital i tak dalej, także ale zresztą pan Winkler Julian to osobna historia Kraśnika, znany też doktor. Za Pawłowskimi mieszkał Tadeusz i Bronisława Stój. Tadeusz pochodził z Galicji, tutaj też przywędrował do Kraśnika. Faktycznie to pochodził, bo tu granica przebiegała między Kongresówką tak zwaną, a Galicją, niedaleko Kraśnika. I tak sobie przechodzili raz w Galicji, raz ten. Pan Tadeusz urodził się w Kongresówce, później zawędrował do Galicji, a później znowu przeniósł się do Kongresówki i tu mieszkał w Kraśniku właśnie, na ulicy Wesołej. Tu się ożenił z panią Nowicką Bronisławą, a pani Nowicka Bronisława pochodziła właśnie z Suchyni. Także ze wsi Suchyń. I tam sobie mieszkali. Pan syn Zbigniew Stój mieszka sobie na ulicy Lubelskiej. To jest znana postać. Jego brat w piłkę nożną tu grał w zespole kraśnickim. A z rodziny Stójów jest jeszcze pan, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i tu pomaga Kraśnikowi, też znany. Także wolontariusz. Pan Stój właśnie wychował się na ulicy Wesołej, teraz mieszka na Lubelskiej. I wspomina właśnie, że chodniki na ulicy Wesołej w owym czasie były wykonane z macew żydowskich, które pochodziły z najstarszego cmentarza Kirkuta żydowskiego przy ulicy Podwalnej. Jak będziemy spacerować po ulicy Podwalnej, to tam napotkamy właśnie stary cmentarz, bo dzisiaj to już tam nie istnieje. Nawet nic nie ma, ale tu właśnie wspomina pan Stój, że te chodniki były tam wyłożone tymi starymi macewami. I to w czasie wojny Niemcy zrobili i tak to zostało. Później to oczywiście zostało zmienione i teraz inne są chodniki. Także a jezdnia to kocie łby. Pamięta właśnie pan Stój, Zbyszek, jak tam czarna maś płynęła z masarni i zablecza gospody naprzeciw państwa Pawłowskich, o których żeśmy mówili, przy ulicy była pompa ręczna. Taka, to pan znowu zajmował się z ulicy Piłsudskiego. To też możemy porozmawiać kiedyś właśnie, jak to był taki nowoczesny zakład właśnie budowy tych pomp wodnych. Natomiast tam, gdzie mieszkali państwo Danilowie, oni się budowali, przy budowie była skocznia w dali wzwyż, bo piasek tam rozłożyli do budowy, niezbędny do budowy domu. I pan Zbigniew właśnie wspomina, że tam skakali sobie. A i fajerkami tam się bawili, tak, bo to kiedyś było tak, że fajerki się toczyło za pomocą pogrzebacza albo innego metalowego pręta i tak po ulicy Wesołej sobie tam brykała młodzież. Za państwa Stójami mieszkał dekarz, nazywał się Złotkiewicz z rodziną. Stefan Złotkiewicz, zapalony kibic tęczy Kraśnik, to doznają w Kraśniku, wspominają go właśnie, ale pan Złotkiewicz pochodził z Lublina. Tutaj się żenił. Mieszkał sobie w Lublinie na Czwartku. Znana dzielnica Lublina, Czwartek, tak. Teraz włączona do Lublina, ale kiedyś to właśnie było to. Na Czwartku sobie tam mieszkał. Jego ojciec, jeżeli dobrze pamiętam, to był furmanem. Gdzieś pochodził, gdzieś spod Kurowa chyba, ale to niepewne. W każdym bądź razie pan Słodkiewicz tutaj był dekarzem, Pan Pyzik go wspomina, że to był taki tęższy, trochę rubaszny pan, zawsze wesoły. No a pod koniec życia to już robił tylko rynny z blachy, natomiast już po dachach nie chodził. Później była trochę przerwa i stał budynek, w którym pan Dec, senior, prowadził najpierw piekarnię. Tam była piekarnia. Pan Dec, Adam, syn jego, później prowadził tam restaurację. A Czesław Dec, pochodzący z Suchyni, tutaj najpierw gdzieś tam mieszkał na Piaskach, a później właśnie po wojnie przeprowadził się na ulicę Wesołą i tam miał piekarnię. Czesław Dec miał córkę i syna. I to później wspólnie właśnie założyli restaurację. To była słynna restauracja, tam taka śmietanka kraśnika się schodziła. Niektórzy wspominają także, że po kościele, o w niedzielę, to trzeba było wstąpić do pana Deca. Tak, tam szczególnie kaczkę sobie wspominają, że dobrze przyrządzał. Także to zresztą pan Adam Dec był też myśliwym.
5: Historie na temat kraśnika opisane przez pana Romana Lewasowa znajdziecie na jego facebookowym profilu. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
4: SK Kraśnik News.
5: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Zaczniemy od zachęcenia was do

z deską, były kiedy miałem jakieś może 8 albo 9 lat, pamiętam w Biedronce mama kupiła deskę, wtedy próbowałem nauczyć się jakby skakać, jeździć, ale to w ogóle nie wyglądało jak taka jazda i nie podejmowałem takich kroków, które były odpowiednie dla początkujących, więc było ciężko, więc rzuciłem deskę w kąt i zająłem się po prostu zabawą, tam powiedzmy w piaskownicy czy gdzieś. Dopiero jak miałem 12 lat, to na takim kanale Disney XD pojawił się serial dla dzieci, właściwie dla młodzieży, Zig i Luther, gdzie właśnie opowiada o dwóch skejtach, przyjaciołach, którzy tam przeżywają różne jakieś przygody. Właśnie od tej bajki zaczęła się moja przygoda na deskorolce. Zobaczyłem, jak oni śmigają i poprosiłem mamę, żeby kupiła mi deskę. Miałem jeszcze kumpla, który już wtedy jeździł troszeczkę i coś tam umiał. Potrafił skakać, robić ollie. I właściwie, no tak w skrócie, to przygoda moja zaczęła się od bajki Zig i Luther na Disney XD. Dla mnie deskorolka to jest po prostu życie już. Mogę śmiało o tym powiedzieć, że to jest mój sposób na życie. Gdyby nie deska, na pewno nie byłbym osobą taką, jaką jestem teraz, bo ona kształtuje, uważam, że kształtuje mój charakter i sposób jakby bycia. Dzięki deskorolce po prostu jestem w miejscu, w którym jestem. Wiem, że to brzmi banalnie, ale nie chcę tutaj się rozpowiadać na ten temat. Poznałem wielu ciekawych ludzi, jeżdżę też w różne części kraju, na różne zawody, eventy. I tak, no deskorolka po prostu daje mi radość z życia, dzięki niej poznałem wielu, wielu wspaniałych ludzi, wiele przygód przeżyłem, dużo zobaczyłem i daje mi to radość, po prostu mogę rzucić kawałek drewna pod nogi i jechać miastem i się z tego cieszyć. Powiem, że ja jestem chyba typem człowieka, który raczej się mało naprawdę stresuje. Nie wiem, czy na pewno deska się do tego przyczyniła, więc jest to jakaś odskocznia od problemów, mniejszych lub większych. Dla mnie to jest dobre spędzenie czasu. Nawet jak nie ma kumpli dookoła, to samemu świetnie się jeździ, ale wiadomo, jak są ziomale, no to jest fajniej. Dodam jeszcze, że w deskorolce wspaniałe jest też to, że jak na przykład pojawimy się w jakiejś innej części kraju, na przykład nawet gdzieś w Ameryce czy w Europie i powiedzmy mamy jakiś problem i musimy sobie poradzić, to jak zobaczymy kogoś z deskorolką, jakiegoś skate'a, to jakby od razu jesteśmy jakby kumplami, nie? Nie ma tak, że mimo, że widzimy się pierwszy raz, a mamy deski, czy nawet ja nie mam deski, ale widzę, że on jest skate'em, zagaduję i jakby od razu jesteśmy, wiesz, dobrymi znajomymi i wiem, że mogę liczyć na pomoc od niego. To jest właśnie wspaniałe i wiele, wiele osób w różnych wywiadach, wielu skate'ów i światowej właśnie klasy mówi o tym. Jeśli chodzi o podstawy nauki jazdy na desce, typu stanie, zjeżdżanie z jakichś tam pochyłych zjazdów, to u mnie to przyszło jakby od razu. Nie miałem problemu, żeby tam ustać, odepchnąć się, pojechać, zakręcić, zawrócić, ale wiem, że wielu osobom sprawia to kłopot. I nawet to potrafi być problemem, że czasami ludzie pytają, jak wy na tym stoicie, jak jeździcie, robicie te triki, jak ja nie mogę na tym ustać i już od razu równowagę tracę. Dlatego no, każdy, myślę, to jest sprawa indywidualna, dość mocno. U mnie osobiście nie było z tym problemów, oczywiście nauka trików to już jest trudniejsza sprawa. Myślę, że na pewno dobrą radą będzie nie poddawanie się, bo deskorolka, nawet samo ustanie i tak dalej, może być naprawdę trudne i trzeba po prostu być zdeterminowanym, wytrwałym do tego, żeby jeździć, nie poddawać się. Gleby też bardzo bolą, niestety, ale to jest po prostu część nieodłączna sportu ekstremalnego, jakim jest deskorolka, skateboarding. Więc po prostu się nie poddawać, no i na pewno też się nie wstydzić, jak widzimy kogoś starszego na desce. Tutaj każdy jest jakby otwarty i mega pozytywnie nastawiony na młodych, początkujących deskorolkarzy. Często jest taki problem, że początkująca osoba się po prostu właśnie wstydzi podejść, zagadać. A to jest, my nawet sami czasami podchodzimy, jak widzimy, że coś ktoś próbuje, ten

0: opowiadamy, także śmiało podbijać po prostu do nas i my zawsze doradzimy jakimś dobrą radą. Kompletną taką podstawą w trikach na desce to jest na pewno ollie, czyli sam podskok z deskorolką oczywiście w powietrze. Drugim takim wymarzonym trikiem każdego początkującego skate'a, no to jest na pewno kickflip, czyli deskę jakby wykopujemy przednią nogą i ona obraca się o 360 stopni wokół chyba własnej osi. Ja nigdy tego nie rozkminiałem w ten sposób, ale myślę, że dużo osób kojarzy triczek kickflip. No dalej naprawdę to jest szeroki wachlarz trików na deskorolce. Możemy je robić jeszcze jakby na dwie nogi, czyli jadąc jakby na przodzie deski, przenosząc, jak jedziemy sobie normalnie, to możemy przejść po prostu na jej przód. Wtedy mamy na przykład tak zwaną pozycję noli. Na noli też mamy jakby kickflipa, no jakieś showity i wszystko. Ale no kickflip to jest taka podstawa, znaczy oli to jest podstawa, a kickflip to jest taki pierwszy wymarzony trik każdego skate'a, co jest naprawdę czasami może przyjść i po roku, a czasami powiedzmy gdzie się nauczyć w 2 miesiące, czy szybciej nawet. Jeśli chodzi o sezon zimowy, no to jest dla nas dość ciężki okres w jeździe na desce. Nie mamy w Kraśniku, ani nawet w Lublinie i na Lubelszczyźnie żadnego krytego obiektu, więc my musimy sobie radzić jakby sami. My w Kraśniku razem z Mosirem, z pracownikami po prostu odśnieżamy skatepark. No trzeba jeszcze go odkuć z lodu, jeśli takowy gdzieś tam się pojawia. No i co? No i jeździmy, mamy światło na skateparku, więc możemy śmigać do tej 20, ale to naprawdę już wytrwali tylko jeżdżą wieczorami, bo naprawdę temperatura minusowa, ręce zamarzają, beton bardzo twardy, także każda gleba boli naprawdę podwójnie, jak nie mocniej. Także w zimę, no ciężko się jeździ, ale naprawdę jak się ma zajawę i chęci, to i w zimę można jeździć i ważne, żeby po prostu utrzymywać jakby tą formę, żeby nie zapominać triczków i tak dalej, mięśnie też, żeby się gdzieś tam nie zanikały, ale też moim zdaniem w zimę dobrze jest po prostu, może nawet nie tyle co chodzić na siłownię, ale gdzieś w domu się rozciągać i tak dalej, żeby po prostu te mięśnie, ścięgna i te wszystkie inne rzeczy trzymać no, w napięciu, w rozgrzaniu, w gotowości. W Kraśniku no, głównie jeździmy na skateparku na Mosirze. Czasami przenosimy się na przykład do parku Jana Pawła II. Tam jest w miarę taka spoko nawierzchnia, gdzie możemy jeździć, bo wiadomo, po kostce takiej terkoczącej, no to jednak ciężko nam się jeździ, my potrzebujemy płaskiej nawierzchni. Więc tak, no myślę, że skatepark na Mosirze to jest takie miejsce główne, gdzie my jeździmy, chociaż no deska jakby pochodzi z ulicy, nie było skateparków kiedyś i śmigało się po tak zwanym streetie, no my też czasami gdzieś tam wychodzimy na ulicę, chociaż teraz już trochę rzadziej tutaj w Kraśniku, bardziej w Lublinie. No i sobie właśnie jeździmy po jakichś takich ulicznych, bardziej po infrastrukturze miejskiej jakby sobie śmigamy, tak. Tylko że na przykład no, miasto nasze niestety nie jest przystosowane do... My mamy ścieżki rowerowe, co prawda, okej, ale one jakby są z takiej kostki, gdzie ona po prostu terkocze i ciężko się jeździ, ale no tak, miasta, w których te ścieżki rowerowe powiedzmy są troszkę lepsze i takie asfaltowe nawet, czy tam z odwróconej kostki, jak to się mówi, to deskorolka jak najbardziej wtedy może posłużyć jako środek transportu, oczywiście. Jeszcze mam taką jedną małą poradę dla młodych i dla starszych, którzy też chcą zaczynać przygodę z deskorolką, że ważne jest przed jazdą, aby dobrze się rozciągnąć. Ja wiem, co mówię po sobie jakby, bo wiele przeżyłem kontuzji i teraz mam problemy jakby ze zdrowiem, ze stawem skokowym, dlatego ja polecam polecam się rozciągać, ćwiczyć troszeczkę przed samą jazdą, a jeśli już mamy jakąś kontuzję, to żeby podejść do sprawy poważnie i nie bagatelizować tego i naprawdę zająć się rehabilitacją, pójść do lekarza, bo naprawdę później mogą być z tego problemy, także najważniejsze to, żeby dbać po prostu o swoje zdrowie. Ogólnie ja osobiście jeżdżę bez ochraniaczy, bez kasku, bo już jakby przyzwyczaiłem się do tego, chociaż to jest słaba wymówka, ja wiem, ale część osób jeździ na przykład w ochraniaczach na kolana, na łokcie. Jest kilka osób z kaskami, ja jestem jakby zachęcam do jazdy w kasku, na początku przynajmniej w ochraniaczach. I też najczęściej zauważyłem, że te ochraniacze pojawiały się u osób, które jakby już są po kontuzjach dopiero, nie? Także jakby skater mądry po głupocie czy szkodzie, nie pamiętam jak to było, ale tak. Także noście kaski i ochraniacze, bo to też jest ważne i poprawia, myślę, taką pewność, że jednak jak się przewrócimy, no to będzie bolało mniej.
1: Deskorolki możemy używać także jako środka transportu na co dzień. Jest to też taka aktywność, którą możemy uprawiać przez cały rok, nawet zimą na krytych obiektach. W Kraśniku takich nie ma, ale lokalni skaterzy jeżdżą na skateparku. Jeżeli jest taka potrzeba, to odśnieżają plac i kruszą lód.
2: SK Kraśnik.
1: Włodzimierz Konarski jest kolekcjonerem z Kraśnika. W swoich zbiorach ma około 200 młynków do kawy. Niektóre z nich ważą nawet kilkanaście kilogramów. W większości cały czas można używać, pomimo ich wieloletniej historii. Z kraśnickim kolekcjonerem młynków rozmawiał nasz reporter Artur Mazurek.
3: Jest pan kawoszem, czy w jaki sposób zaczęła się pana przygoda akurat ze zbieraniem młynków do kawy? Czy kawa jest takim nieodłącznym elementem pana życia, czy to po prostu przypadek?
4: Nie, no jestem kawoszem, bardzo lubię kawę. Zresztą mamy w księgarniach ekspresy do kawy. Zawsze starałem się, żeby w tych ekspresach była dobra kawa i kawa taka z ekspresu. Natomiast młynki traktuję jako dekorację. Od samego początku chciałem po prostu coś fajnego wystawić, a to, że lubię kawę, no to... A widziałem kiedyś taką fajną restaurację gdzieś w drodze, jak wracaliśmy z gór i właśnie w tej restauracji było kilkadziesiąt młynków, takich bardzo ciekawych i no, stąd też pomyślałem, że to jest fajny pomysł. I od tamtej pory, już od kilkunastu lat, zbieram młynki.
3: Czyli po tej wizycie w tej restauracji się zaczęła pana przygoda z kolekcjonerstwem? Czy...
4: To znaczy, ja już wtedy miałem kilka, czy tam może kilkanaście sztuk, bo no jakby wcześniej zbierałem lampy naftowe, jakieś, no w ogóle jakieś lampy. No cały czas interesowałem się jakimiś takimi starymi rzeczami, ale traktowałem je głównie jako element dekoracyjny, szczególnie tutaj właśnie w księgarni. No za niektóre tutaj nawet no, sporo płaciłem, bo to są też takie młynki, które imitują stare. Bo na rynku, na aukcjach internetowych można znaleźć młynki, które niby są stare, ale są współcześnie zrobione, tylko po prostu imitują stare młynki jakieś takie. Ale to też właśnie Szczepan Ignaczyński uświadomił mi w pewnym momencie, jak kiedyś tam kupiłem, tak się podnieciłem, że jaki piękny młynek kupiłem stary, no ale sprowadził mnie na ziemię pan Szczepan, bo przyszedł, powiedział, no to przecież to współcześnie zrobione. Tam stare to może być to żarno w środku, wykorzystane z jakiegoś starego młynka rzeczywiście, który się rozleciał, a tu resztę wszystko jest zrobione współcześnie, jakiś tam kowal czy metaloplastyk to zrobił, bo to akurat był taki mosiężny młynek z metalu. No nie? Ale ta, wcale nie, to nie dyskwalifikuje, bo te młynki też są ciekawe, no bo nawet te, które są współcześnie robione i one mają imitować stare, to dlaczego nie, jeżeli są inne niż takie, które mam. Nawet jak przeglądam jakiś tam portal aukcyjny, to już widzę, czy to są młynki, czy to jest młynek stary, czy to jest młynek restaurowany, czy on jest odnawiany i tak dalej.
3: A jak pan zdobywa te młynki? Czy to jest przeszukiwanie właśnie takich targów staroci, czy też jakieś inne formy? Jak to wygląda? Szukanie takich starych, można powiedzieć na pewno, zabytkowych młynków?
4: Sporą część z tych młynków, które mam je od kraśnickiego kolekcjonera, z którym się jakby wymieniałem na książki. On oferował mi właśnie młynki, a ja i w zamian za to wybierał sobie jakieś książki w księgarni. Natomiast dużo też młynków kupiłem na portalach aukcyjnych. ale też w momencie, kiedy gdzieś jestem w świecie i mam okazję być na jakimś takim targu staroci, to pierwszą rzeczą, za jaką się rozglądam, to są młynki. Wcześniej mieliśmy tą kolekcję w większości w księgarni w Lublinie, natomiast w momencie, kiedy tą księgarnię zamknęliśmy, cała kolekcja jest w księgarni tutaj na Kościuszki, można ją oglądać. Wszystkie, może nie wszystkie, ale prawie wszystkie młynki są wystawione. Część nie jest wystawione ze względu na to, że może są niekompletne, jeszcze wymagają jakiejś tam renowacji.
3: Właśnie o to chciałem zapytać, czy jakby ktoś chciał właśnie zobaczyć tą kolekcję tych młynków, to czy może po prostu tutaj przyjść sobie sam zobaczyć, czy na przykład może się też z panem mówić i wtedy pan parę słów o niektórych młynkach może coś powiedzieć?
4: Mogę oczywiście powiedzieć, jeżeli mam tylko czas i no to wtedy jak najbardziej mogę poopowiadać, natomiast no, księgarnia jest otwarta dla wszystkich przez 6 dni w tygodniu i zapraszamy, oczywiście nikt nie będzie wymagał tu od nikogo, że koniecznie trzeba coś tutaj u nas kupić, ale można sobie przyjść, napić się kawy, posiedzieć, pooglądać stare młynki i zapraszamy jak najbardziej.
3: Wspomniał pan o takim odrestaurowywaniu niektórych tych przedmiotów, jak one mają już tak na przykład niektóre prawie 100 lat, to czy jest to skomplikowany proces, żeby je jakby utrzymać albo odrestaurować do takiej...
4: To znaczy tak, no zdarzało mi się, że kupowałem młynki niekompletne, a to brakowało korbki czy szuflady albo uchwytu do szuflady. No i w takich momentach zwracałem się o pomoc do właśnie tego kolegi kolekcjonera, mogę tu oczywiście go wymienić, do pana Szczepana Ignaczyńskiego, który no, albo sam, albo też miał jakichś kolegów, którzy pomagali w remontowaniu tych przedmiotów.
3: A czy są takie, do których czuje pan jakiś szczególny sentyment, czy mają jakieś takie konkretne znaczenie dla pana, albo jakieś takie młynki, które no, pan dobrze jakoś się wspomina, jakby, czy wiąże się z nimi jakaś historia?
4: Znaczy, no mam kilka takich młynków, które, no jeden z najcenniejszych, no to jest taki ponad 100-letni oryginalny, w pełni oryginalny młynek amerykański, którego właśnie mam od tego kraśnickiego kolekcjonera, od kolegi kolekcjonera, ale są też takie, które gdzieś przywiozłem z bardzo daleka, no nie jest tam jakiś, który przywiozłem z Ameryki Południowej, natomiast no generalnie nie mam jakiegoś takiego specjalnego sentymentu do któregoś tam konkretnego. No, traktuję je po prostu jako dekoracja, a w tej chwili to przede wszystkim już szukam takich, których nie mam, bo wszystko się powtarza. Fabryki, które produkowały te urządzenia, produkowały je w dużych seriach. No i tych młynków w dalszym ciągu na świecie, mimo tego, że niektóre już mają kilkadziesiąt lat, jest dość sporo, ale taką jest kilku takich największych producentów, szczególnie tu w Europie, to była taka firma bodajże EB, która produkowała, niemiecka firma, która produkowała młynki, i zresztą takie znane firmy jak Peugeot, też mam takie młynki tej firmy, no, znamy ją z produkcji samochodów, ale to też firma, która produkowała młynki do kawy. No, to nie jest wcale taki nowy wynalazek, ponieważ pierwszy młynek do kawy to jest bodajże XV wiek. Same młynki do kawy są starsze niż wynalezienie druku, niż książka drukowana. Natomiast jakby taka masowa ich produkcja już na dużą skalę, no to jest koniec XIX wieku. No i tu możemy jakby wymienić dwa podstawowe rodzaje. Są to młynki ręczne i elektryczne. I te elektryczne też były już pod koniec XIX wieku. A drugim takim podziałem, który jest dość istotny, to są młynki, które mielą kawę za pomocą żaren, które są to takie no, jakby dwa elementy, które wibrują, które przesuwają się obok siebie. Między nimi jest szczelina, tam wpada jakby ziarno i ono jest mielone. Ta szczelina jest układa się w taki tak stożkowo i to ziarno, im jest bardziej zmielone, tym wpada głębiej i jest wtedy mielone na drobniejsze elementy. Jest tam oczywiście regulacja, można to regulować, ale są też młynki, które tną ziarno, bo znamy też oczywiście takie młynki elektryczne, które mają w sobie noże. No i znawcy kawy, bariści absolutnie nigdy by nie skorzystali pewnie z takiego młynka, który tnie kawę, ponieważ raz, że podczas takiego mielenia wytwarza się duża temperatura, co szkodzi właśnie kawie i smakowi później. Dlatego najlepszym młynkiem jest wolnoobrotowy młynek żarnowy. Czy to elektryczny, czy to ręczny, ale podkreślam wolnoobrotowy. Tam nie może się wytwarzać duża temperatura.
3: Na przestrzeni lat to jakoś tak drastycznie zmieniała się jakby ich budowa, specyfikacja, czy one tak w miarę były takie podobne do tych dzisiejszych?
4: To znaczy ja ani historykiem nie jestem, ani znawcą młynków. Ja nie chcę tu twierdzić, że jestem jakimś fachowcem i znawcą historii młynka, bo nie, bo tak nie jest. Tak jak powiedziałem na początku, traktuję te przedmioty jako element dekoracyjny. W pewnym momencie oczywiście z tej kolekcji, w momencie, kiedy ta kolekcja zaczęła się rozrastać, no to interesowało mnie, no, i przede wszystkim chodziło mi o to, żeby zdobywać jakieś nowe. Natomiast na pewno jakaś różnica była między tymi, które były powiedzmy 300 czy 400 lat temu, a tymi, które są współcześnie. Natomiast te, które jakby ja posiadam, no to najstarszy jest powiedzmy z końca XIX wieku, a reszta, no to wszystko one mają w granicach tam między 100 powiedzmy a tam 30-40 lat. I jakby zasada działania i konstrukcja ich, no, bardzo się nie różni. Jest tam zawsze, są tam zawsze żarna. Różni się obudowa, no bo ja na przykład mam młynki, które są wykonane przez osoby jakieś, nie przez fabryki, tylko taką metodą chałupniczą. Na przykład są zrobione ze starej łuski od pocisku, z takiej mosiężnej łuski. Ona jakby stanowi obudowę. I mam młynki drewniane, mam młynki stalowe, ale też miedziane czy żeliwne. No, większość chyba to drewniane, ale są też młynki z bakielitu. Kiedyś tworzywa sztuczne, no nie było tak jak w tej chwili, i było takie tworzywo, które się nazywało bakielit. Ono takie dość kruche było. I takie młynki bakielitowe też mam. Mam młynki, powiedzmy, które mam taki młynek, który ma powiedzmy tam ze 40 lat, jest zupełnie nowy, nigdy nie był używany, jest w pudełku, jest do niego jeszcze gwarancja, instrukcja obsługi. Jest jakiś taki czeski tam młynek sprzed, tylko to ma z czasów komunistycznych. Także no, jakbyśmy przeszli się w ogóle wzdłuż tej kolekcji, to pewnie o każdym coś tam mógłbym powiedzieć i skąd on, może nie pamiętam tego, skąd każdy gdzieś tam wziąłem, no ale no wiele na pewno pamiętam. Mam młynki takie, które się mieszczą w dłoni, ale mam też takie, które ważą po kilkanaście kilogramów, no nie?
3: Jak się takich młynków używało? To trudno sobie wyobrazić, bo tak wydaje mi się, że taki młynek to jest leciutki, że można go sobie przestawić z jednego miejsca na drugie, a taki 12 kilogramów to...
4: No nie, nawet widziałem taki program w telewizji na temat jakiegoś tam lombardu i ktoś do takiego lombardu amerykańskiego przyniósł właśnie taki młynek o takiej konstrukcji, jaką ja mam, tylko mój młynek waży powiedzmy tam 4 czy 5 kilogramów, to jest metalowy młynek, natomiast ten ktoś przywiózł właściwie młynek, który ważył myślę, że około 100 kg, bo to był wielki młynek, ogromny, metalowy, który, no, jego się stawiało gdzieś w jakiejś tam restauracji czy w barze, na tym barze. On stanowił od razu piękną ozdobę, ale służył też jak najbardziej do tego, żeby mielić w nim kawę. Zresztą ja pamiętam z dzieciństwa w Kraśniku Fabrycznym był taki sklep, nazywał, potocznie na niego mówiliśmy kawiarenka, i tam właśnie panie sprzedawczynie świadczyły usługi mielenia kawy, bo nie każdy miał wtedy młynek w domu, i tam po prostu kupował, jak ktoś kupił sobie kawę w sklepie w ziarnie, a nie miał młynka, to można było pójść właśnie do tej kawiarenki i tam można było tą kawę zmielić. I przy okazji w tej kawiarence, właśnie do tego chciałem dojść, w tej kawiarence pachniało kawą, jak się wchodziło tam nikt nie pił tej kawy na miejscu, albo prawie nikt, bo to chyba też można było, z tego co pamiętam, można było chyba wypić na miejscu, ale ale rzadko kiedy widziałem, żeby ktoś pił, ale tam pachniało tą kawą ze względu na to, że tam ta usługa była, że mieliło się tą kawę klientom. Ja jakby ktoś tutaj u mnie chciał, żeby pomielić sobie kawę i żeby w księgarni pachniało kawą, to bardzo chętnie zapraszam. Wiele młynków, które wisi u nas na ścianach, są sprawne, można sobie nasypać do nich kawę i można sobie mielić.
3: A sam pan używa? Wiesz, na co dzień?
4: Nie, ja nie używam na co dzień, dlatego że mam ekspresy takie, które od razu mielą kawę, więc nie potrzebuję mielić.
3: A czy smak kawy jest jakby uzależniony od tego, jaki młynek posiadamy?
4: Myślę, że nie, natomiast na pewno jeżeli to będzie młynek, który tnie ziarna, ta kawa będzie zmielona na pył podniesie się jej temperatura i na pewno będzie to dla mnie jest to gorszy smak. Może ktoś taką lubi, natomiast ja uważam, że jest to zdecydowanie gorszy smak, natomiast kawa, moc kawy czy smak, intensywność smaku zależy od tego, jak drobno jest zmielone ziarno i jak potem długo przepływa przez to zmielone ziarno woda, pod jakim ciśnieniem, jaka jest temperatura tej wody. No jest to dużo, dużo różnych takich składowych, na które się składa właśnie końcowy efekt, ten smak kawy, ale to ja nie jestem baristą, nie znam się aż na tyle, sam lubię kawę, mam ekspresy i w pracy, i w domu i staram się, żeby zawsze tam to była jakaś dobra smaczna kawa, zresztą taka, jaka mi smakuje.
3: Teraz może jakbyśmy trochę zmienili temat, jakby mógł pan powiedzieć, co pan jeszcze posiada w swojej kolekcji, tutaj wchodząc do księgarni to pokazywał pan szkolną ławkę, tutaj widziałem też chyba starsze trochę radio. Ale co
4: to... No na pewno to radio jest starsze od pana. Ode mnie, może i ode mnie, nie, chociaż ode mnie też może być starsze. No co ja tu posiadam? Posiadam no dużo rzeczy. Posiadam kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lamp naftowych, lampki elektryczne. Oczywiście nie wszystkie one są tutaj na miejscu, natomiast no, posiadam co jeszcze takie ciekawe rzeczy jak ostrzałka do szabli czy ostrzałka do żyletek, taka stara, jeżeli pan wie w ogóle co to jest żyletka jeszcze, bo już teraz jest to zapomniany atrybut jakby męskości, wszyscy golimy się już od wielu lat nożykami, zresztą my się chyba akurat nie golimy, bo zarówno pan jak i ja nosimy zarost. No cóż jeszcze, no musiałbym wyjść i sobie przypomnieć, wyjść na, no o, proszę bardzo, tutaj wisi akurat stara lampa kolejowa, tutaj stara lampa górnicza. I co tu możemy mieć jeszcze? Tutaj na przykład stoi ponad stuletnia maszyna do pisania. Oryginalna, amerykańska, sprawna maszyna do pisania.
3: Działająca?
4: Tak, działająca, oczywiście. Taki dość kosztowny i ciekawy eksponat. Mam w swojej kolekcji też sporo starych książek. Kiedyś udało mi się kupić od jakiegoś człowieka, który tu właśnie przyszedł do księgarni, taki jakby zbiór, czasopism, jest to gazeta gospodarcza z okresu międzywojennego. Jest tam kilkadziesiąt roczników tej gazety. Jest to wszystko spięte w taką jedną wielką, grubą księgę. Bardzo ciekawa rzecz. No, można stamtąd jakby uzyskać kupę informacji, jak wyglądało życie gospodarcze w okresie międzywojennym, jak wyglądały chociażby reklamy w prasie i no, bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale mam też taki zbiór na przykład starej takiej gazety humorystycznej, która się nazywała Szpilki. Taki satyryczny magazyn, dziennik wychodził kiedyś i też no, bodajże z lat 50. i 60. kilkadziesiąt numerów jest spiętych w taką całość. Mam też sporo jakichś takich starych książek, tam powiedzmy z XIX wieku, jakieś no, początki XX wieku, ale to akurat w domu wszystko już trzyma.
1: Pan Włodzimierz w swojej kolekcji posiada także lampy naftowe i pojedyncze eksponaty, takie jak stare radio czy maszyna do pisania. Na co dzień jego kolekcję można oglądać w księgarni przy ulicy Kościuszki w Kraśniku. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek opowiemy Wam o Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych. Na zwiedzających czekają tam nie tylko historyczne maszyny i mundury. Usłyszycie też o twórcy ludowym z Terpentyny. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: Niewielu kraśniczan wie o tym miejscu, ale w mieście znajduje się Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych. Znajdziemy tu historyczne maszyny, mundury oraz wiele innych urządzeń, którymi posługiwali się strażacy na przestrzeni lat. Poza zobaczeniem eksponatów, na niektórych możemy również zagrać. Jest tu wiele instrumentów, z których korzystały między innymi pożarnicze orkiestry. W zbiorach izby są także dwie rzeźby, o których więcej mówi opiekun placówki, Szczepan Ignaczyński.
5: Widać, że to ma znamiona światowidu, prawda? Ale jest to, jeżeli to określimy, że jest to światowid, ale on z głową Chrystusa jest. Koło są cztery twarze Chrystusa. I to w 1936 roku oryginał taki wyrzucił Bóg w miejscowości Chorodło. Ludzie ustawili to, miejscowy kowal zrobił metalowy krzyż, wbili z góry, oryginał miał 3,8 metra, nasz ma 2,5 metra i czcili to zarówno prawosławni, jak i katolicy. Ale w 1939 roku Niemcy to spakowali, zabrali do Monachium i sucho tym zaginął. Zinn, profesor Wiktor Zinn, kiedy to rysował, miał wtedy 14 lat, bo poszedł do tego stolarza, który robił akurat skrzynię, żeby to bezpiecznie wywieźć, zwymiarował to, narysował ten rysunek, się ostał, że tak powiem, wydał go w albumie, Zinn jeszcze wtedy żył, w 2004 roku, to chyba krakowskie wydawnictwo jakieś wydało i tam właśnie jest rysunek tego, a my na 30-lecie tej placówki, bo w Kraśniku już jest 30 lat, w tamtym roku minęło akurat, zrobiliśmy z takim strażakiem kopię tego, tylko że nasza 2,5 metra. Na wszystkich ścianach są atrybuty męki pańskiej. Ja wykonując to zobaczyłem, że tych atrybutów jest aż 25, tu jest kilkanaście. Jednym z atrybutów jest drabina. A drabina jest też atrybutem strażaków, prawda? I my tą drabinę tutaj rozciągnęliśmy, jak widać, na całą wysokość słupa. Między szczebelkami są niektóre atrybuty. I Jan Paweł II zawsze, jak spotykał się ze strażakami, to mówił, na strażaków zawsze można liczyć. I tu, jak widzimy, na ścianie frontowej jest tenże napis Jana Pawła II. Także to jest taka nowość. A druga nowość, chociaż to już zrobione zostało chyba z 20 lat temu, może więcej, dla szkoły w Gościeradowie po piersi Rejmonta ze scenami lato, jesień, wiosna i zima. Szkołę zlikwidowano, szkołę rolniczą w Gościeradowie, no i udało nam się pozyskać tą rzeźbę tutaj do naszego muzeum, a z kolei no jaki związek ma ze strażakami. No, znalazłem tam w chłopach Rejmonta, czyli tegoż pisarza, którego tu mamy po piersie, dwa opisy ognia. Raz, że tam Boryna stał w brogu, podpalił brog, gdzie tam syna nakrył, zjagnął, a drugi raz od uderzenia piorunu. Piękne są opisy literackie i teże opisy umieściliśmy obok tej figury. Przechodzimy do tematu skarbonki. Jest tutaj w muzeum blisko 1100 skarbonek z całego świata. Niektóre mają blisko 300 lat, a w całym zbiorze jest 35 skarbonek strażackich, stricte strażackich. Też niektóre są sprzed I wojny światowej, niektóre są współczesne. I do niedawna największą moją skarbonką była ta skarbonka, ten bęben. A jak orkiestry dęte kiedyś były zapraszane do grania na zabawach ludowych, tanecznych i innych, więc bębnista miał tutaj w bębnie taki otwór. Jak ktoś sobie zażyczył jakąś piosenkę, się spodobała, rzucał monety do tejże skarbony, a później urobkiem, że tak powiem, dzielili się muzykanci pod koniec imprezy. W tym roku mija 10 lat, jak Jan Paweł II został ogłoszony świętym. I śmiem twierdzić, że w Kraśniku właśnie 10 lat temu był jedyny plener rzeźbiarski na świecie o tematyce Jan Paweł II i jego nauczanie. Przyjechali rzeźbiarze z całej Polski, to może za dużo powiedziane, ale na przykład był kolega ze Szczytna, z Radomskiego, byli z Włodawy, z Parczewa i dwóch z Kraśnika. Powstało 12 prac. 4 z nich umieszczono przy miejscowej szkole, no ale ząb czasu zaczął te rzeźby niszczyć, jak przy okazji remontu szkoły, czy w jakimś innym zgromadzono te rzeźby w magazynie i nawet i słuch o nich zaginął w tym sensie, że no, nie wszyscy nawet wiedzieli, że tam są. Mnie się jakoś udało odzyskać te rzeźby 4, zrobiłem ich konserwację. Tu jest jedna właśnie rzeźba Mariusza Opoki z Adeliny, tam niedaleko Chodla, a tu na tej planszy widzimy te białe właśnie postaci, wszystkie rzeźby, które powstawały na tym plenerze i tak jak powiedziałem, 4 udało mi się tu umieścić. A tu mamy kolegę takiego strażaka Roberta Jarnuszkowca, który pierwszą ścianę, czyli frontową ścianę niemalże sam wykonał, którą tam tak do tego. Tu właśnie widzimy na zdjęciu, jak ona powstaje. No Robert już niestety u nas nie pracuje, przeniósł się do swojej rodzinnej miejscowości Tarnowskiej Góry, a było tyle, pracował tu 5 lat. O tyle ciekawa postać, że kończył tu filozofię na kulu i był jednocześnie strażakiem. Także no bardzo ciekawy i bardzo zdolny, troszeczkę za późno do mnie przyszedł, chociaż on sam sobie poradzi bez żadnego nauczyciela, ale w ostatnim roku służby w Kraśniku do mnie się zgłosił i razem sobie tutaj pracowaliśmy. Mając 1100 skarbonek, pozwoliłem sobie już wyodrębniać jakieś grupy, prawda? I tu mamy grupy skarbonki postaciowe, postaci charakterystyczne, Urban, Wałęsa, Charlie Chaplin, jakiś Sheik, tam jest generał Pershing, tu jest Lincoln, postać Indianina, czy jakiś inny grup, także bardzo dużo, czy te zegary, też to wszystko są skarbonki. Ale czemu o tym mówię? W tym roku mamy stulecie złotego polskiego, prawda? Od właśnie 100 lat temu złotówka została oficjalnie przyjęta za tą monetę. Mamy nawet gdzieś tam fotografię tychże pierwszych złotówek. I z tego okresu, czyli z ponad 100 lat temu, sprzed 100 lat, mam kilkadziesiąt skarbonek, nawet niektóre są takie z napisami jeszcze niemieckimi, na przykład Breslau, Wrocław, prawda? Königsberg, no dzisiaj jest miasto w Rosji, a nasz Królewiec, czy Bałten, Bytom i nazwa Bałten plus na przykład bank Sparkasse, Stadt Sparkasse Bałten, prawda? Czyli Miejska Kasa Oszczędności w Bytomiu i wiele takich innych nazw. No szkoda troszeczkę, że to nie wypłynęło, chociaż jeszcze rok mamy, ten rok właśnie stulecia złotego. Może jeszcze ktoś dzięki Państwa radiu się tutaj zjawi i coś tam wymyśli, jakąś relację, nie wiem, głosową tylko, czy filmową, ale jest co oglądać i zapraszam właśnie za pośrednictwem radia wszystkich i Kraśniczan, i nie Kraśniczan, bo nie wiem, czy już mówiłem kiedyś, ale 80% Kraśniczan w moim wieku nie wie, że tu jest Muzeum Pożarnictwa, a tak jak mówię, w tamtym roku minęło 30 lat, jak tu placówka jest. W ogóle za 4 lata będziemy obchodzili 50-lecie w ogóle powstania tej, bo założona została izba w Kazimierzu nad Wisą, tak jak powiedziałem, za 4 lata będzie 50-lecie, jak już nie, a 30 lat u nas. Grupa skarbonek, około 140 skarbonek z postaci baśniowych głównie, ale są jakieś filmowe, czy już, które odchodzą lektury do lamusa. Tutaj mamy gdzieś dzieci, jestem zaskoczony, jak rozpoznają tego dzwonnika z Notre Dame i nazwę prawidłowo, mówią Quasimodo, czy Robin Hood, czy tam jest Harry Potter, czy kilka innych, na przykład Złota Kaczka i takim małym dzieciom, no 7-8 lat, jak ma chłopak czy dziewczynka 7 lat, to ma wymienić 7 skarbonek i prawidłowo określić, z jakiej bajki. Jeżeli to mu się udaje, dostaje ode mnie nagrodę skarbonek. Od czasu do czasu coś się pojawia, chociaż bardzo rzadko. Muzeum nasze jest niedotowane. Ja jeżdżę po giełdach kolekcjonerskich, no ale jak dla siebie zakupuję głównie skarbonki, które nie mam, prawda? No nie stać mnie jeszcze, żeby zakupować, a pojawiają się na giełdach różne eksponaty. No, są to rzeczy już drogie, funduszy na to nie mamy, więc przeorganizowaliśmy ten kącik muzyczny. No dlaczego są tu w muzeum instrumenty pożarnicze? Bo mamy dość dobrą orkiestrę dętą w Kraśniku i instrumenty, które zostały już spisane z inwentaryzacji, trafiają tutaj i tutaj jak widzimy i najpierw był tylko tamten bęben z Krawonka, a teraz mamy jeszcze dwa bębny otrzymaliśmy i trochę instrumentów doszło. Buzon nam doszedł, saksofon, jeszcze kilka lat temu ta buława batuta, tak? Dyrygencka. Buława batuta.
6: Potężna.
5: Tak, także i tu mamy taką jeszcze, też pozyskaliśmy bęben, ochotnicza straż pożarna w Kraśniku. Bęben jeszcze jest sprawny, ale już trafił tutaj do nas. Proszę Państwa, dzwonnice takie już 273 lata temu nakazała Maria Teresa z Habsburgów w swoich włościach ustawiać ludziom. Dzwony dzwoniły nie tylko na trwogę, ale jak ktoś znaczny się na przykład urodził czy zmarł, to też, bo mówiąc trwoga, myślę o pożarze, o powodzi czy jakiś tam ataku na przykład nieprzyjaciela na daną miejscowość, czy choćby atak wilków, to też ludzie informowali się. I tak bardzo szybko do tych dzwonów zaczęto dodawać zadaszenia, a później ktoś wpadł na pomysł, żeby jeszcze świątki tam umieszczać. I tak powstały kapliczki dzwonnice, których w Polsce już zostało bardzo niewiele. W niektórych miastach, głównie na południu, stoją takie dzwonniczki. Tu u nas w naszym regionie lubelskim nie wiem gdzie jest. Ja zrobiłem taką rekonstrukcję tejże dzwonnicy. No ma mała jest mała, bo to do potrzeb muzealnych, do sali. Aha, i jeszcze co ciekawego doszło. Znaczy, nie tyle doszło, co wyremontowaliśmy zdezolowaną. No, remont polegał na dorobieniu takiego słupka, bo jeszcze można spotkać przy strażnicach, głównie w terenach wiejskich, jak syreny są umieszczone na... I my zrobiliśmy taką rekonstrukcję tego słupka, a syrena jest sprzed 1938 roku. Robiła to fabryka katowicka MOI, nazywa się, i tu widzimy na motocykle też o tej nazwie robię. I tu właśnie na fragmencie silnika jest ta sama sygnatura MOI, tak jak i na naszej syrenie. To było roztrzaskane, ale mam takiego kolegę sprytnego, który potrafi to zrekonstruować. Wyremontowaliśmy, ustawili i ta, na przykład te syreny, które są znane kibicom, działają tak, że jak kręcimy, możemy zatrzymać rękę, syrena będzie dalej grała, ona chodzi, a ta syrena z kolei, no jak chodzi syrena, to i korba chodzi. Korba nie ma tego rozprzężenia od mechanizmu. Także to jest też taka nie tyle nowość, co po remoncie jest funkcjonalne, można zobaczyć. A tak to dochodzą jakieś odznaczenia, to co możemy sami pozyskać we własnym zakresie, z własnych funduszy, prądownice, no i to wszystko, co tutaj jest taka sala, że tak powiem, trofeów, o, bo mamy dość dobrą orkiestrę, jak wspomniałem, i orkiestra, jak uczestniczy w różnych przeglądach, festynach, przywozi puchary, medale, odznaczenia, dyplomy, i to tutaj jest umieszczone, a także są często zawody robione sportowo-pożarnicze, jednostki między sobą współzawodniczą i nagrody, które przywiezie dana grupa, tutaj też umieszczamy. Nie istnieje w Kraśniku, tam w okolicach partyzanta stał. To była strażnica wybudowana przez społeczeństwo dla strażaków tak gdzieś przed wojną, może nawet przed pierwszą, nie pamiętam w tej chwili. To maleństwo, które widzimy na dachu, to jest ta wielka syrena dwutonowa, jedna z najlepszych w okolicy, bo tu są dwa takie elementy, bęben chodzi. I tu ta dawała inne dźwięki, ta dawała inne, ale jak grały razem, to była tak taka piękna modulacja była słyszana kilka kilometrów stąd.
6: I jak to się uruchamiało?
5: Silnikiem elektrycznym na prąd. Podobna zasada działania jak ta na korpę, którą, bo to jest, tylko chodzi o to, żeby duże obroty wprawić to, a że to jest, no tak jak mówię, już nowocześniejsza historia, że włączali sobie tam jakiś guzik, przycisk i silnik uruchomił te dwa bębny. Ta chyba jest jeszcze? Jest jeszcze.

0: budowała 30 lat. Tak jak mówię, ma muzeum i strażnica została gdzieś tak też oddana do użytku. Po kilku latach gdzieś to sprowadzili aż z nadmorza. Ten pulpit sterowniczy taki dyżurny siedział i widzi pan, łączył się na przykład do muzeum, jak z tamtego budynku do nas nacisnął i my mogliśmy odebrać. Niemalże z całym światem się łączył, bo tam straż miała chyba uprzywilejowane łącza, więc połączenie było możliwe, a przynajmniej w okresie, w obrębie województwa lubelskiego, a Kraśnika to na pewno. I ten pulpit był tutaj funkcjonalny tylko przez kilka lat, bo technika wyparła to, że dzisiaj dyżurny siedzi przy takim małym pudełeczku, a ekran ma nad sobą, wszystko widzi, gdzie co się dzieje. I to no, na szczęście, że ktoś pomyślał, żeby tego nie wyrzucić, i trafiło do muzeum. Tu gdzieś tak z okolic Gdyni to było przywiezione. Chodzą tu dzieci, tak nie wie pan, mają mini szkolenie z zagrożeń, jakie mogą występować. Jak słuchają, powiedzmy, wykładu, to sobie siadają, a tu oprowadzamy ich po całym, wie pan, pomieszczeniu. Tu salon z kominkiem, że kominek, że jest niebezpieczna sprawa. Węgielki mogą wypaść, powstaje pożar, czy takie kabelki, wie pan, porozrywane, że to też jest niebezpieczne, czy telewizor może być tam jakimś zagrożeniem. Tu mamy kuchnię, widzi pan, kuchnia też żelazko, że z tego powstaje pożar, prawda? I przy okazji odpytujemy dzieci z tego, czy znają numer, czy potrafią się połączyć, no bo to znać to znają, ale wie pan, niektórym dzieciom się udaje, to ich uczymy, że trzeba się przedstawić, z jakiej miejscowości jest, gdzie to mniej więcej, i za chwilę dyżurny, bo dzisiaj numer 112 załatwia wszystko, prawda? Jak rozmawia dyżurny z dzieckiem, to on za chwilę na ekranie ma punkcie, gdzie, w jakiej miejscowości, w którym miejscu, i odpowiednią służbę, zależy co tam dziecko powie, co się stało, wysyła w pierwszym miejscu, ale często się tak zdarza, że zjeżdżają się wszystkie, i policja, i straż pożarna, i pogotowie ratunkowe. Jak wie pan, czy świeczuszki, prawda, jak ktoś się nieumiejętnie posługuje, że z tego może być pożar, czy z wszystkich takich tutaj namalowanych na ścianie historii, no rozmawiamy, jak to mama robi śniadanie, dziecko śpi, ale mama dostała telefon, prawda, zagadała się, przychodzi, a tu już w kuchni pełno dymu, pali się, i co mama ma zrobić? No dzieci, 112, no właśnie, 112, takie jak dla dzieci po prostu szkolenie małe, ale myślę, że dużo daje. Niektóre dzieci przychodzą, już wie pan, dużo wiedzą z tej tematyki, ale niektóre dowiadują się dopiero od nas. Tu mamy taką zaimprowizowaną łazienkę, piecyk gazowy, że też z tego są zagrożenia. Podobna sytuacja, jak mama się zagada, mówi, robiła ci kąpiel, napuszcza wody do wanny, ale mama zagadała się, wyszła sobie, przychodzi, a tu już pełno wody w łazience. I kogo wzywamy? No dzieci mówią, straż pożarna. No taki labiryncik a la mieszkanie.
1: Każdy, kto chciałby zobaczyć wystawę, może kontaktować się w tym celu z Kraśnicką Strażą Pożarną.
2: SK Kraśnik.
1: Roman Pruszyński z Terpentyny w gminie Dzierzkowice jest twórcą ludowym i zajmuje się plastyką obrzędową i zdobniczą. Na co dzień zajmuje się tworzeniem wycinanek oraz pisanek. Jest również kolekcjonerem. W swoich zbiorach ma prawie 1000 wycinanek różnego pochodzenia. Tworzeniem wycinanek zaczął zajmować się z czasem, jednak od najmłodszych lat pisał pisanki. To, co zauważył, to, że coraz bardziej odchodzi się od sztuki ludowej, nad czym ubolewa.
3: Jest pan twórcą ludowym, tworzy pan pisanki i wycinanki. Zacznijmy może od tego drugiego. Kiedy zaczęła się pana przygoda z wycinankami?
4: Wycinanki zacząłem robić tak w okolicach koniec lat 60., początek 70. Na początku używało się ich do wykonywania zdobień różnego rodzaju, na przykład przy wykonywaniu zaproszeń, czy wystaw różnego rodzaju. W tym czasie pracowałem w świetlicy gminnej, gromadzka najpierw, później gminna, więc tam trzeba było czasami coś po prostu wykorzystać. Później po przyjęciu do stowarzyszenia, później były konkursy. W 70 roku bodajże był pierwszy konkurs na sztukę ludową młodzieży lubelszczyzny, i wtedy, już nie pamiętam, a chyba za pisankę dostałem drugą nagrodę, a w drugim konkursie jeszcze dostałem wyróżnienie za wycinankę. A czy wtedy w zasadzie w lubelskim to wycinanki robił chyba tylko Bronek Pietrak, z tym, że on robił je trochę innym sposobem, bo to był kowal, więc on je wykuwał dłutkami. Jego synowie też zaczęli wtedy robić, ja dołączyłem. Było kilka twórczyń, które wykonywało w lubelskim wycinanki. Natomiast moje trochę odbiegały od tych innych, bo zacząłem trochę się wzorować na wycinankach Ignacego Dobrzyńskiego, najbardziej znanego lubelskiego wycinankarza, na temat którego już opracowania powstawały na początku XX wieku.
3: To w czym takim razie się charakteryzują pana wycinanki?
4: Moje wycinanki najczęściej są koliste, znaczy niekoniecznie, bo czasem trzeba wykonać w innym kształcie, ale najczęściej są to koła zamknięte jakimś wykończeniem i wzór, ornament jest... Znaczy mocno zdobny, że tak powiem. Czasami wygląda jak koronka. Znaczy, czasami wykorzystuję też elementy takie jak godło lubelskiego koziołka, czy jakieś zoomorficzne koguty, ptaki.
3: Jest pan także kolekcjonerem. Proszę powiedzieć, ile pan posiada wycinanek w swojej kolekcji?
4: Znaczy swoich to prawie nigdy nie posiadam, bo się rozchodzą. Natomiast mam kolekcję, no chyba około 1000 może wycinanek twórców, najczęściej już nieżyjących. Takie jak Czesia Konopkówna, jedna z najbardziej znanych wycinankarek polskich, Skórki, czy też Zosia Wiechno-Chijałkowska wykonywała wycinanki łowickie, Murasowej na przykład, no i wielu, wielu innych.
3: A czy udostępnia pan jakoś swoje kolekcje, czy można je oglądać na co dzień?
4: W tej chwili są wykorzystywane do wydawnictwa, które w najbliższym czasie się ukaże o wycinankach. Będzie to pozycja wydana przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Już jest na ukończeniu. A tak czasami po prostu wykorzystywałem. Dla niej robiłem kiedyś chyba ze dwie wystawy wycinanki takiej przy okazji swoich pobytów i swoich pokazów.
3: A czy sam proces tworzenia wycinanek jest w jakiś sposób skomplikowany, czy jest to zajęcie, którym może się zająć każdy?
4: Najważniejsza rzecz to trzeba mieć dobre nożyczki i dobry papier. Z papierem jest w tej chwili problem, bo ten, który obecnie można nabyć, po prostu po złożeniu zostawia białe ślady. Farba nie trzyma się podłoża, tak jak to było w papierach, które... lata temu sprowadzała Syberia z Belgii dla twórców i to był papier naprawdę dobrej jakości, bo i barwy nie tracił i po prostu nie, po złożeniu nie zostawał śladów. To jest największy mankament w tej chwili, jeśli chodzi o wycinanki. Natomiast dobre nożyczki i troszkę pomysłu, w najgorszym wypadku trochę makulatury zostanie.
3: A czy gotowe wycinanki można podzielić na jakieś kategorie, czy w sensie, czy charakteryzują się one jakąś tematyką?
4: Nic nie, po prostu no, są w tej chwili służą głównie do ozdoby, więc to zależy od wielkości wycinanki. Można ją robić godzinę, można i 3, 4 i 5 godzin robić, jak jest duża, nie? Bo to jednak tych elementów do wycięcia jest zawsze. No, ja często wykonuję też jakieś okazjonalne wycinanki, na przykład w okresie Targu Sztuki Ludowej, jaką zrobiłem swojego czasu z królem Kazimierzem, która tam jako element dekoracyjny wydawnictwa o Targach Sztuki Ludowej poszedł 50., któreśmy wydali właśnie w 2018. Tego typu rzeczy właśnie. Czasem na kartki świąteczne, czy to wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, czy jakieś okolicznościowe. Także często też wykorzystywane przez wydawnictwa jako elementy zdobnicze. Ostatnio na okładce książki o sztuce ludowej Lubelszczyzny się ukazała moja wycinanka.
3: To przejdźmy teraz do pisanek. Czy przygoda z tym rzemiosłem zaczęła się w tym samym czasie co wycinanki?
4: Pisanki to robię odkąd pamiętam, czyli odkąd potrafiłem utrzymać pisak, jajko w ręce, to zacząłem robić pisanki. Ojciec mój wykonywał, nauczycielem był tutaj w miejscowej szkole. I jak przychodził okres świąteczny, więc wtedy trzeba było wybrać jajka, ugotować, bo w tej chwili się wykonuje na wydmuszkach, natomiast kiedyś się wykonywało na gotowanych, na twardo pełnych jajkach, więc to był cały proces taki. Zawsze trudności większe były niż teraz z barwnikami, więc też trzeba było tam gromadzić to. I później i w domu, i w szkole, bo ojciec prowadził kółka zainteresowań, więc i świetlice także, i z dorosłymi, i z młodzieżą szkolną były wycinane. Ja się plątałem i robiłem także.
3: Czy można wyróżnić jakieś konkretne techniki wykonywania pisanek? Bo na co dzień kojarzymy zazwyczaj takie malowanie jajek na święta. Czy właśnie wyróżniamy jakieś konkretne techniki, czy jest to zazwyczaj jeden konkretny sposób?
4: Znaczy, przede wszystkim to zawsze zaznaczam, że nie każde ozdobione jajko to pisanka. Pisankę się pisze, więc używa się do tego wosku, specjalnego pisaka, czyli albo jest to kawałek, lejek taki zrobiony z cienkiej blaszki, albo blaszka zgięta, albo stalówka nawet stara, taka do pisania. Czasami szpilka, wtedy ona zostawia takie. Natomiast te wszystkie inne, na przykład wyskrobywane, to już jest charakterystyczne, są na śląsko-polskim kroszonki, barwione na jeden barwnik, to kraszanki z kolei, czy wyklejanki, takie jak te łowickie, robione na wzór wycinanek. Natomiast nie, pisanka to jest pisana. I teraz woskiem wykonujemy. Można wykonać pisankę jednobarwną, czyli wzór jeden wzór na ciemnym tle, czy tam wielobarwną, więc wtedy zaczynamy od pisania od tego, że na białym jajku nanosimy woskiem rozgrzanym pisakiem wszystko to, co ma być na pisance białe. Wkładamy do żółtego barwnika, nanosimy znowu wszystko, co ma być żółte, barwimy na czerwono. Najczęściej, bo niekoniecznie, piszemy to, co ma być czerwone. Możemy dołożyć jeszcze zielony, niebieski, fioletowy i na koniec najczęściej czarne tło dajemy. I wtedy po wyschnięciu tego tła, już po wyjęciu, jeżeli to jest wydmuszka, więc musimy otworzyć zatkany otwór, zatykamy, żeby się barwnik nie dostał do środka i ogrzewając wycieramy z wosku, więc tam, gdzie był wosk, zostaje kolorowy wzór. Jeszcze inną techniką jest batik trawiony, bardzo rzadko wykonywany w tej chwili, ja wykonuję ten od czasu do czasu, gdzie nie piszemy na białej skorupce, nie nanosimy wzoru, zaczynamy od żółtej i tak samo powielamy, z tym, że na koniec, nie wycierając jeszcze wosku, wkładamy to, kiedyś się wkładało do kwasu z kapusty. W tej chwili, żeby to szybciej szło, to więc kwasek cytrynowy to może być, czy kwas wyciśnięta cytryna. W tym miejscu, gdzie nie jest wosk, barwnik jest wytrawiony i powstaje kolorowy wzór na białym tle. Mało tego, jeszcze ponieważ skorupka jest lekko strawiona w tym miejscu, więc ten wzór jest przy zamkniętych oczach wyczuwalny.
3: Czyli te pisanki, które znamy ze świątecznych koszyczków, to tak naprawdę nie są prawdziwe pisanki, tak? Dobrze rozumiem?
4: Nie zawsze, ale na przykład w tej chwili jest jakieś, nie wiem, dziwne promowanie jakichś tam dekupaży i takich innych zdobień. Natomiast z taką tradycją ludową niewiele to ma już wspólnego.
5: Pan Roman Pruszyński od prawie pół wieku należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2008 roku otrzymał srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
5: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o Anno Polaninie, który dokonał niezwykłego osiągnięcia na rowerze, na koniec o badaniach nad mumią. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
5: 72-latek z Anno Pola przejechał na rowerze wszystkie gminy w Polsce. Marek Piluch swoje niezwykłe wyzwanie rozpoczął 16 lat temu i dopiero na początku lipca ubiegłego roku zaliczył ostatni samorząd w kraju. Z Markiem Piluchem rozmawiał nasz reporter Artur Mazurek.
6: Panie Marku, no jest pan jedną z niewielu osób, które na rowerze przejechały wszystkie gminy w Polsce. Może zacznijmy od tego, jak to się zaczęło. Skąd w ogóle pomysł na dokonanie takiego wyczynu i kiedy to się zaczęło?
7: Po mojej pierwszej takiej zagranicznej, nazwijmy to, wyprawie do Chorwacji wróciłem

0: Jednym z takich naprawdę czynnych użytkowników to jestem najstarszy. Jest dwóch ludzi starszych ode mnie, ale oni no tak troszeczkę już, że tak powiem, pomału odchodzą. Tam na tym forum też był kolega z Gdańska, jest do dzisiaj, Remigiusz, który no, notabene on jest oficerem rowerowym w Gdańsku przy Urzędzie Miejskim. I on kiedyś napisał taki post, dlaczego nie zawsze jeżdżę najkrótszą drogą. I powiedział, że on tak nie jeździ, ponieważ on chce być we wszystkich gminach w Polsce, on je zalicza, tak to nazywamy, on zalicza gminy, no więc czasem trzeba jeździć troszeczkę krętą ścieżką, żeby tych gmin więcej odwiedzić. No i po jakimś czasie, że tak powiem, namówił mnie na uczestnictwo, na forum się to przyjęło, mnóstwo ludzi dołączyło, mnóstwo ludzi spoza forum też to robi i powstał też portal zaliczgminę.pl. Tam jest w tej chwili około 5000 użytkowników. Oczywiście część to ma tam po 2-3 gminy. Nie wiadomo, czy wystartuje więcej, ale jest grono ludzi, którzy rzeczywiście jeżdżą, którzy mają w planie prędzej czy później wszystkie przejechać. Ja dokonałem tego 2 lipca po 16 latach i jestem jako 23 uczestnik tego portalu, prawda, mam komplet gmin przejechanych. Tu muszę jeszcze dodać, że przypuszczam, że jako jedyny z tych uczestników przyjąłem zasadę, że nie podwożę roweru pociągiem. Większość ludzi, przypuszczam, że wszyscy, powiedzmy, wsiada w Warszawie z rowerem do pociągu, wysiada pod Gdańskiem, tam przejedzie ileś tych gmin i pociągiem wraca. Ja natomiast wyjeżdżam z domu rowerem, robię swoje w terenie i wracam do domu rowerem. Jest to czasochłonne, ale po prostu jest to, że tak powiem, okazja do jeżdżenia. Lubię te moje wyprawy rowerowe, mnie to bawi, mnie to cieszy i tak sobie, taką sobie przyjąłem zasadę. W związku z powyższym, żeby te wszystkie gminy przejechać, ja przejechałem, jak wyliczyłem już po fakcie, 54 619 km i zajęło mi to 323 dni. Oczywiście nie 323 doby, tylko jak powiedzmy jechałem 100 km, to żeby zaliczyłem jeden dzień, jak jechałem 200, też jeden dzień, prawda, to trwało. Taka większa z moich tych wypraw po gminy, to wyjechałem sobie z Annopola rowerem w kierunku, powiedzmy, Szczecina. Tam taka jest gmina Nowe Warpno, na takim cyplu między Zalewem Szczecińskim a granicą niemiecką. I tylko tam się nie jedzie przypadkowo, tam można dojechać tylko w celu odwiedzenia tego Nowego Warpna, prawda? Bo jak jadę do Krakowa, to nazwę to przypadkowo. Ileś tam gmin po drodze sobie przejadę. Pojechałem tam, później wróciłem do Szczecina i przez całe Pomorze Zachodnie i Pomorskie Województwo zygzakiem, proszę pana, przez Hel i wróciłem przez Łowicz, gdzie odwiedziłem rodzinę i znowu do Annopola. Także najczęściej takie wyjazdy nie są, że wracam tą samą trasą.
1: Jak pan zaczynał, to były gdzieś takie tutaj krótsze trasy, gdzieś właśnie tutaj koło Annopola, czy...
0: Oczywiście zaczyna się od krótszych tras. Ktoś, kto chce zaliczyć wszystkie, to robi taki początkujący błąd, że swoją miejscowość w kółko objeżdża, co jest absolutnie... no nazwijmy to nonsensem, bo później przez te miejscowości się jeszcze będzie 15 albo 20 razy przejeżdżało. No ale jak ktoś zaczyna, no to prawda, hura, ambicja i tego zaliczymy kilka gmin, jedzie w kółko swojej miejscowości. Część tych zdobyczy gminnych to powstała, nazwę to przypadkowo. O, powiedzmy, jechałem sobie na zlot mojego forum nad morze, no to ileś tam gmin po drodze odwiedziłem, prawda? Jechałem, powiedzmy, odwiedzić córkę w Krakowie rowerkiem, to też ileś tam gmin po drodze odwiedziłem. No i powstały takie ścieżki i powstało mnóstwo białych plam, które później trzeba było pracowicie, proszę pana, zapełnić. Gdzieś tak koło 2015, może 16 roku już zacząłem takie wyprawy celowo, znaczy się jeździłem celowo w celu zdobycia gmin. zapełniałem te białe plamy, proszę pana, i jeździłem tak, żeby jakiś konkretny obszar w pełni, nazwijmy to, pokryć.
1: Pamięta pan jakieś takie momenty na tych trasach, które jakoś może były kryzysowe, trudne, czy może też w drugą stronę jakieś takie warte zapamiętania, które gdzieś panu na stałe w tej pamięci utkwiły?
0: Kryzysowe, trudne zawsze się zdarzają. Człowiek czasem po prostu

0: nawet na przykład w 2023 roku, jak się wybrałem właśnie w kierunku tego Szczecina, to była wcześniutka wiosna, to był przełom kwietnia, maja, znaczy wcześniutka jak na rowerowe podróże. Proszę pana, jakiegoś dostałem przeziębienia, kataru, coś takiego. Myślałem, że mi to przejdzie, ale nie dawało rady. Noce były koszmarne, bo ciągle kaszlałem. Po 7 dniach ze Stargardu zdecydowałem się wrócić pociągiem. Wykurowałem się, zaczekałem na cieplejszy okres. Pociągiem wróciłem znowu do tego Stargardu i kontynuowałem trasę. Także poniekąd odstępstwo od zasad, ale no życie tego wymagało, prawda? Zdarzyło mi się, że gdzieś spod Poznania wracałem i koło miejscowości Koło coś za Achillesem mi się zrobiło, musiałem siąść w pociąg, prawda? No wróciłem pociągiem, nie dało rady inaczej, bo mógłbym sobie krzywdę zrobić. No to takie rzeczy się zdarzają, prawda? Jakieś szczególne przygody? No bywają, proszę pana, przede wszystkim spotkania z ludźmi, wie pan? Spotkania z ludźmi. Ciekawych ludzi spotyka się po drodze. Gdzieś pod sklepem sobie siądę, żeby bułkę zjeść i powiedzmy kolą popić. Często używam coli, ale w zasadzie tylko na rowerze. Ona ma sporo cukru, daje trochę energii, ma troszeczkę kofeiny, troszeczkę pobudza. Dobra jest w tym przypadku. Wie pan, ktoś się przysiądzie, a zapyta kto, a jak, a dlaczego. Taka sytuacja była na przykład, ja przez rok, ponad rok, prawie półtora, dojeżdżałem do pracy rowerem. No 26 kilometrów w jedną stronę z miejscowości Dwi Kozy pod Sandomierzem do Annopola. I proszę pana, no to blisko półtora roku trwało. Okazało się, że ludzie mnie rozpoznawali po drodze. Przyzwyczaili się do tego, że ja o tej, powiedzmy, o 6 wyjeżdżałem, a po 3 wracałem, prawda? Jak kiedyś złapałem tak zwanego kapcia, no i w rowie tam zmieniałem dętkę, to się 3 samochody zatrzymały osobowe. Panie, może pana podwieźć, bo my tu pana codziennie widzimy, ma pana kłopot. Nie mówię, już właśnie kończę, już sobie radzę, nie? A raz miałem taki trochę śmieszny przypadek. Wracałem z pracy, no już było widno, to było jakaś chłodna pora, nieistotne. I w Zawichoście jadę pod góreczkę taką, idzie 3 panów, już po jednym piwie widać. Oni są już po jednym piwie i proszę pana, pytam jeden z nich, kierowniku, a tak z tego Annopola do Dwikus to jak długo pan jedzie? Trochę mnie zaszokował, że on wie skąd, dokąd ja jeżdżę, prawda? No ale mówię, teraz jest zima, to tak gdzieś godzina 15 minut, a w lecie to poniżej godziny. On na to, o kurcze, trochę innego słowa użył, nie? No dobra, oddaliłem się troszeczkę, a on tak jeszcze z daleka pyta, panie, ale pan to już to jak jest tak po 50, nie? Ja mówię, proszę pana, od 12 lat. On znowu, o kurczę, nie? Taka dosyć zabawna sytuacja była. No i pojechałem dalej oczywiście. Co ciekawe właśnie, że ludzie widzą, rozpoznawali mnie, prawda? No trwało to około półtora roku, później się przeprowadziłem troszeczkę, już tylko 3 kilometry dojeżdżałem.
1: Ta pana podróż 16 lat trwała, tak jak pan wspomniał. Czy przez ten okres tych 16 lat gdzieś może były takie momenty zwątpienia, że...
0: Nie.
1: Czyli,
0: nie, zwątpienia nie było, natomiast były przez 2 lata nie przejechałem ani jednej nowej gminy ze względów zdrowotnych. Operacja jedna, druga z nogami czy inna. No nie byłem w stanie w dalszą podróż się wybrać.
1: Okej, ale jak pan zaczynał tam na początku te 16 lat temu, to stawiał pan sobie jakiś cel, żeby to w jakimś określonym czasie przejechać, czy
0: mnie po prostu... Mnie się wydawało, że ja to zrobię znacznie szybciej. Ja wtedy byłem, nazwę to singlem tak zwanym. Nikt i nic mnie nie ograniczało w czasie. Ja jeździłem mnóstwo. Potrafiłem w ciągu roku tych gmin około 400 sobie nowych przejechać i wydawało mi się, że to tak potrwa. No ale później wiek i sytuacja osobista i to wszystko spowodowało, że no musiałem troszeczkę wolniej i dopiero w tym roku to skończyłem.
1: Mhm. I gdzie pan zakończył? Jaka gmina była tą ostatnią?
0: Proszę pana, gmina Niechlów w województwie dolnośląskim. Ona tak była... Miałem taki plac biały, taką białą, dużą plamę w województwach lubuskie i dolnośląskie. Ta gmina jest dolnośląska. Śląskim. I ja najpierw, że tak powiem, robiłem Dolnośląskie, później się przerzuciłem na północ w kierunku Lubuskiego, a ten Niechlów musiał zostać z Dolnośląskiego, bo on był po drugiej stronie Odry. Nie było w pobliżu mostu i gdybym koniecznie chciał razem z innymi dolnośląskimi, to bym sporo drogi nadłożył, a patrząc na mapę spostrzegłem, że jak będę wracał spod Zielonej Góry, to ten Niechlów będzie po drodze, prawda? No i tak też było. No miałem od ostatniej gminy z Lubuskiego do tego Niechlowa, który był ostatnią w ogóle gminą, miałem 60 kilometrów i tak mi się troszeczkę czas dłużył, no ale jak pod wieczór dojechałem, wie pan, no napisałem na Facebooku, co najmniej dwie osoby spoza tego portalu zaliczyły, także 25 z tego, co ja wiem. A może ktoś się nie reklamuje, wie pan, i swoje robi, ludzie są różni. Dla mnie jest to osiągnięcie. Dostałem mnóstwo gratulacji od znajomych z Facebooka, od znajomych z forum rowerowego, od znajomych innych z dawnych lat, bo ja w czasie studiów tą rolę, co obecnie pełnił mnie rower, wtedy był kajak. Byłem w pięknym krakowskim klubie kajakowym Bystrze, proszę pana, do dzisiaj znajomości utrzymujemy, spotykamy się w pewnym gronie z tego klubu co roku, proszę pana. Dostałem od ludzi mnóstwo gratulacji, mnóstwo pięknych słów na swój temat, także no coś miłego po prostu.
1: A co teraz pan planuje? Jak już wszystkie gminy pan przejechał, to jakieś dalej...
0: Proszę pana, tak jak już i na forum, i w tej telewizji mówiłem, ja teraz troszeczkę latka lecą, możliwości maleją, zdrowie już nie takie jak kiedyś, ale jeździć zamierzam. Może przede wszystkim po Polsce, może gdzieś po bliższej zagranicy. Ja dwukrotnie byłem na wyprawach w Alpy. No raczej już teraz tego nie powtórzę, bo jednak wspinaczka pod te znane z Tour de France czy z Giro d'Italia, przełęcze, no to jest no, poważna sprawa. I kiedyś, tak jeszcze 10 lat temu, kiedy ja tam byłem ostatni raz w 2010 roku, czyli 15 lat temu, to nie był dla mnie problem. A teraz już mniejsze górki, jak ja jadę ciężkim rowerem z sakwami, z namiotem, z kuchenką małą, to wszystko waży koło 40 kilo i ciągnąć to wszystko pod górę, to dla mnie już jest po prostu wysiłek. Tak jak mówię, raz mnie w tym roku pokonał taki podjazd pod Chęcinami, musiałem zejść z roweru i go prowadzić. Jak powiedziałem, schowałem ambicje w kieszeń, wie pan, ale był to dla mnie, no, cios taki był, ambicjonalny, ale tak już będzie, tak już musi być, nic na to nie poradzę. Możliwości maleją troszeczkę.
1: No to też...
0: Taką sobie jeszcze wymyśliłem zabawę, proszę pana, że po drodze fotografuję tablice z nazwami miejscowości, które są imieniem żeńskim. Mhm. Anna, tam Felicja,
1: Elżbieta.
0: Tak. Mam Elżbietę, mam Irenę. 22 takie tablice. Ja mam stronę internetową transatlantyk.bike. I tam ta kolekcja jest i ona pomalutku rośnie, z tym, że nie mam już ciśnienia, że ja chcę mieć wszystkie te tablice. Nie. Traktuję to wyłącznie jako zabawę. Tak, jak planuję trasę i widzę na mapie, że jest tam gdzieś jakaś właśnie Anna czy Felicja, to ja tam sobie podjadę, nie dołożę tych kilka kilometrów. Ale nie na zasadzie, że ja muszę, że chcę wszystkie, że tego nie. Już tylko zabawę.
1: To jeszcze tak na koniec, jakby mógł pan może zdradzić jakąś taką ciekawą, malowniczą trasę gdzieś tutaj w okolicy, czy na Lubelszczyźnie, czy gdzieś tutaj Annopol, powiat kraśnicki. Jakieś takie jedno miejsce, gdzie się warto tym rowerem wybrać.
0: Proszę pana, moim zdaniem Polska jest przepiękna i wiele miejsc się warto wybrać. Pod Annopolem na przykład mam taką trasę, że sobie wyjeżdżam pierwsze tam pół kilometra w kierunku na Lublin, skręcam w lewo na Księżomierz, później tam na Ludmiłówkę i przez stare boiska, przez Natalin do tej drogi Józefów Annopol. Tam wjeżdżam w Świeciechowie i wracam do domu. To jest jakieś, o ile dobrze pamiętam, 55 kilometrów. Malownicza trasa z wieloma pagórkami, które mnie do dzisiaj cieszą, mnie górki. Ja lubię, lubię ten sport, mimo że no, możliwości troszeczkę zmalały, ale się jeździ.
2: Teraz 72-latek planuje zwolnić, ponieważ wiek robi swoje. Hobbystycznie zbiera też zdjęcia nazw miejscowości, które brzmią jak imiona żeńskie, na przykład Elżbieta.
3: Eska Kraśnik.
2: Zbadali szczątki mumii liczącej 2000 lat, należącej do egipskiego chłopca. Dokładnie prześwietlili je radiolodzy z Lubelskiego Szpitala Wojewódzkiego. To w ramach współpracy placówki z Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu i Muzeum Narodowym w Lublinie. Dzięki zastosowaniu tomografu komputerowego i algorytmów sztucznej inteligencji lekarze byli w stanie odtworzyć obraz wewnątrz mumii o milimetrowej precyzji bez naruszania jej delikatnej struktury.
4: Maciej Mazga, jestem kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej.
5: W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia kardynała Wyszyńskiego w Lublinie jest bardzo specyficzny sprzęt. Pozwala on nawet na badanie takich bardzo delikatnych pacjentów i nawet niektórych bardzo starszych. Jest wśród tych urządzeń m.in. tomograf 80-rzędowy, komputerowy. Co to jest za urządzenie? Na co ono pozwala?
4: Jest to aparat nowoczesny, jest to aparat, który jak każdy tomograf podczas jednego obrotu układu lampa detektor wokół ciała pacjenta czy badanego obiektu wykonuje szereg rekonstrukcji tych plasterków, które potem na monitorach stacji diagnostycznych oglądamy. Liczba tych plasterków podczas jednego obrotu lampy, w dużym uproszczeniu to powiem, pozwala właśnie na określenie tego parametru, jakim jest rzędowość. 80 rzędów jest to parametr, który oznacza, że podczas jednego obrotu układu lampa detektor wokół ciała pacjenta otrzymujemy 80 warstw bardzo cienkich rekonstrukcji w tym przekroju poprzeczny ciała czy badanego obiektu. W tym specyficznym aparacie, o którym rozmawiamy, jest to 80 rzędów na przestrzeni na długości 4 cm badanego obiektu czy ciała pacjenta. Jest to cecha dosyć istotna, ponieważ grubość tej warstwy rekonstrukcyjnej, czyli tego plasterka, który następnie oglądamy na stacjach, definiuje nam dalsze możliwości pracy z tym obrazem, czyli jakość wtórnych rekonstrukcji, ponieważ tomograf skanuje pacjenta w przekrojach poprzecznych. Potem w diagnostyce obrazowej wykorzystujemy wtórne rekonstrukcje w płaszczyznach czołowej, czy strzałkowej, czy każdej skośnej, czy pokrzywej. I jakość tej rekonstrukcji, czyli rozdzielczość tego wtórnego obrazu, zależy od grubości tej warstwy podstawowej. Im ona jest cieńsza, tym rekonstrukcje są dokładniejsze. Wartość 0,5 mm, którą mamy właśnie w tym aparacie, który był wykorzystany do badania, o którym rozmawiamy, jest to nie najmniejsza, aczkolwiek jedna z najmniejszych, albo nawet najmniejsza w rutynowej diagnostyce wykorzystywana. Każda następna zaczyna się już przynajmniej od 0,625 mm. Wydaje się, że są to różnice niewielkie, ale one mają znaczenie przy jakości wtórnych rekonstrukcji.
5: Jeżeli bym się odważył to uprościć, to chodzi o to, że można sprawdzić, co jest w środku, czego oko nie dostrzega, a co jest za tą ścianą, powiedzmy.
4: Tak, na tym polega cała magia diagnostyki obrazowej, że bardzo podobnie jak w badaniach archeologicznych, patrząc na obiekt, czy patrząc na, w naszym przypadku, pacjenta, nie widzimy, co jest w środku. Możemy się domyślać, podejrzewać, no i chcieć wiedzieć. I diagnostyka obrazowa pozwala na bezinwazyjne zajrzenie do ciała pacjenta, określenie stanu narządów wewnętrznych, określenie istnienia bądź wykluczenie zmian chorobowych, które pozwalają na rozpoznanie i dalsze leczenie.
5: Te możliwości, które dają takie urządzenia, pozwoliły m.in. na zajrzenie do wnętrza mumii, która zawitała z wizytą do Lublina. To była mumia 8- albo 10-letniego chłopca z Egiptu ponad 2000 lat. Skąd wzięła się taka współpraca? Bo to była współpraca między, powiedziałbym, obszarowa. Naukowcy przyszli do szpitala i skorzystali z wiedzy i umiejętności też naukowców, tylko z innej dziedziny.
4: Tak, odniosę się, nie jest to tak, jak w niektórych memach się pojawia, że pacjent czekał 2000 lat w kolejce na badanie. Na szczęście sytuacja nie jest tak dramatyczna. Ale tak poważnie, dostaliśmy zapytanie ze strony Muzeum Narodowego w Lublinie w czasie, kiedy ta mumia była eksponowana w ramach wystawy dotyczącej starożytnego Egiptu, o możliwość wykonania takiego badania. Właścicielem tego obiektu, właścicielem mumii jest Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu i właśnie dla nich wykonaliśmy badanie po raz pierwszy tej mumii, badanie tomografii komputerowej, które pozwoliło na zajrzenie do jej wnętrza bez uszkadzania samego obiektu.
5: I co udało się lekarzom z naszego szpitala wojewódzkiego? ciężkiego tutaj znaleźć? Coś można by było powiedzieć o stanie pacjenta?
4: Nasza rola była fragmentem, nasza praca dotyczyła udziału w badaniu wielu, nazwijmy to, ośrodkowym, czyli głównym zainteresowanym tymi danymi jest oczywiście właściciel obiektu, czyli Muzeum we Wrocławiu. Tam pod przewodnictwem pani profesor Agaty Kubali prowadzone są analizy w oparciu o wiedzę na temat starożytnego Egiptu, antropologii, wiedzę bardzo specyficzną, której my jako lekarze na co dzień pracujący z pacjentami oczywiście nie mamy. Nasza rola polegała przede wszystkim na wykorzystaniu aparatu rentgenowskiego czy aparatu tomografu komputerowego, czyli narzędzia na co dzień używanego przez nas w pracy, do tego, aby obraz uzyskany podczas tych badań był jak najlepszej jakości i jak najbardziej potencjalnie do wykorzystania w przyszłych analizach już w rękach naukowców ze specyficznie kompetencjami w tym konkretnym obszarze.
5: A jeżeli chodzi właśnie o takiego pacjenta, czy to jest duże wyzwanie właśnie dla Państwa zespołów, które na co dzień się tym zajmują? Na coś innego trzeba uważać, mając właśnie taki obiekt muzealny na stole?
4: Tak, tu było kilka takich niecodziennych elementów. Pierwsza rzecz, logistyka. No jest to mumia egipska, to był marzec, pogoda bardzo zmienna, trzeba było zabezpieczyć drogi dostawy tego eksponatu do naszego szpitala. Jest to z jednej strony obiekt muzealny, z drugiej strony są to w znaczeniu prawnym szczątki ludzkie. Trzeba było o tym wszystkim pamiętać przy współpracy z działem epidemiologii naszego szpitala, zabezpieczyć nie tylko sam obiekt, ale też i pacjentów, też i pracowników, żebyśmy tutaj wszyscy czuli się zarówno bezpiecznie, jak i nie zaszkodzili też temu właśnie obiektowi muzealnemu. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, w codziennej praktyce dążymy maksymalnie do tego, aby dawka promieniowania, którą pacjent dostaje podczas badań, była jak najniższa. To jest ważne, ponieważ promienie rentgenowskie szkodzą, więc koszt, prawda, którą ponosi pacjent tego badania, chcemy, aby był jak najniższy, czyli wystarczająco dobra diagnostyka jest dla nas tym celem. Nie chcemy jakby przediagnozować, przedobrzyć w parametrach pracy urządzeń po to, żeby obraz był perfekcyjny. Tutaj nie obawialiśmy się konsekwencji zdrowotnych oczywiście, więc mogliśmy pozwolić sobie na maksymalizację tej dawki, czyli też to się w sposób niemalże jednoznacznie przekłada na wzrost jakości badania. Tego też trzeba było się nauczyć do tego badania, ponieważ na co dzień jesteśmy uczeni dokładnie odwrotnego działania. Więc trochę szperania w materiałach dotyczących badań takich obiektów muzealnych po to, żeby ułożyć protokół badania, czyli tak dobrać parametry pracy lampy rentgenowskiej w tomografię, żeby uzyskiwany obraz pozwalał na jak najdokładniejszą analizę wtórną.
5: To z tego, co rozumiem, poznaliście Państwo także limity swoich urządzeń, swoich narzędzi codziennej pracy.
4: To prawda. Ten limit wiąże się głównie z tym, że praca lampy rentgenowskiej na wysokich parametrach, żeby obraz uzyskiwany był jak najlepszej jakości, skraca nam najczęściej zakres badania, ponieważ lampa podczas pracy mocno się nagrzewa. Tutaj musieliśmy pójść do pewnego kompromisu, żeby pozwolić na badanie całościowe od głowy do stóp tej mumii, natomiast wciąż nie rezygnując z tego, aby obraz uzyskiwany był maksymalny i dla nas, i dla przyszłych badań jakości.
5: Mumia to jest jeden z takich chyba szczytów, który nie każdy może się nim pochwalić.
4: Tak, to badanie mumii zdecydowanie było bardzo ekscytującym przeżyciem. Radiolodzy w swojej praktyce nie mają na co dzień takich możliwości. Bardzo się cieszę, że my taką możliwość mieliśmy. To było dla nas bardzo pozytywne i takie ekscytujące, jak powiedziałem, przeżycie. Badania mumii są powszechne. W wielu miejscach na świecie, w wielu muzeach, w wielu szpitalach, również w Polsce. Historia chyba najstarszych badań to pan profesor Urbanik z Krakowa rozpoczął takie prace i jest dzisiaj uważany w naszym środowisku jako jedna z najbardziej doświadczonych w ocenie takich obiektów osoba. Tomografia komputerowa w naszym wydaniu szpitalnym bardzo rzadko kiedy wykracza poza zastosowanie standardowe, czyli diagnostykę pacjentów. Aczkolwiek ta technologia jest niezwykle powszechnie używana, prawda? Chociażby skanery na lotniskach dzisiaj oparte są na bardzo podobnej zasadzie.
2: Zebrane dane posłużą teraz badaczom z Wrocławia do próby rekonstrukcji twarzy dziecka oraz dalszych analiz genetycznych. Badanie ujawniło liczne amulety ukryte między warstwami tkanin oraz obecność wątroby, co jest rzadkim znaleziskiem w klasycznym procesie balsamowania. Na klatce piersiowej dziecka odkryto także tajemniczy przedmiot. Naukowcy podejrzewają, że może być to papirus z jego imieniem. Miasto Kraśnik domaga się zwrotu dotacji przyznanej FKS Stali Kraśnik w ramach realizacji zadania Aktywnie i Zdrowo Szkolenie Drużyn Piłki Nożnej. Mowa tu o 250 tysiącach złotych przyznanych klubowi w ubiegłym roku, czyli jeszcze za poprzedniego zarządu. Burmistrz Krzysztof Staruch wyjaśnia, z czego wynika ta sytuacja.
6: Przypomnę, w jakich okolicznościach kończył swoją pracę poprzedni zarząd FKS Stal Kraśnik. Do urzędu zaczęły napływać wezwania komornicze. W sprawie klubu swoje czynności podjęła także lubelska policja, piłkarze i trenerzy oraz kontrahenci klubowi zaczęli się skarżyć na brak wypłat i nieuregulowane rachunki. Nowy zarząd zgłosił sprawę zarządzania klubem do prokuratury. W takiej sytuacji podjęcie działań kontrolnych z naszej strony okazało się konieczne. My nie jesteśmy prywatnym partnerem. Burmistrz nie jest właścicielem prywatnej firmy, który może puścić w niepamięć niezapłaconą fakturę. Operujemy środkami publicznymi i mamy obowiązek rzetelnie je wydatkować oraz rozliczać. Skoro podpisaliśmy umowę z klubem na realizację określonego zadania, to klub ma obowiązek rozliczyć się z takiej dotacji, a my musimy ocenić, czy zrobił to rzetelnie. Chociażby z powodu tych niepokojących faktów przedstawianych przez media, kontrola z urzędu była niezbędna. Niestety w wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji dotyczącej realizacji zadania publicznego przez FKS Stal Kraśnik stwierdzono, że przedłożona dokumentacja finansowo-księgowa nie spełnia wymogów określonych w zawartej umowie. Dokumenty księgowe nie zawierają opisów umożliwiających identyfikację operacji gospodarczych oraz powiązanie wydatków z realizacją zadania publicznego. Nie przedłożono wymaganego zestawienia kosztów zgodnie z wezwaniem. Pomimo ponownego wezwania nie usunięto stwierdzonych braków i nieprawidłowości w dokumentacji. Uniemożliwia to potwierdzenie prawidłowości i zgodności z umową wykorzystania środków publicznych i chciałbym, żeby była jasność. Nigdy nie obiecywałem nowemu zarządowi, że dotacja zostanie umorzona lub rozliczona, nawet jeśli stwierdzone będą nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych. Granice mojej dobrej woli wyznaczają przepisy prawa i dyscyplina finansów publicznych. To nie są kompetencje burmistrza. Aktualnie sytuacja jest następująca. W tej chwili skierowaliśmy wezwanie do zwrotu dotacji. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kolejnym krokiem będzie wydanie decyzji o zwrocie dotacji, od której będzie przysługiwało odwołanie. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym uchwałą Rady Miasta Kraśnik, istnieje możliwość rozłożenia na raty ewentualnego zwrotu dotacji. Warto też pamiętać, że jeżeli będą spełnione warunki określone w ogłoszeniu konkursowym, nie ma przeszkód w ubieganiu się o kolejne dotacje. Nadmieniam, że w konkursie ogłoszonym przez miasto Kraśnik na upowszechnienie kultury fizycznej w 2026 roku nie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z klubu FKS Stal Kraśnik. Wielokrotnie mówiłem o tym, kiedy klubem kierował poprzedni zarząd. Nie mamy wielu prawnych możliwości wspierania klubów sportowych. Są to dotacje na upowszechnienie kultury fizycznej, umowy sponsorskie, zwolnienie z pełnej płatności za użytkowane obiekty sportowe i wszystkie te narzędzia były wykorzystane przez Stal Kraśnik. W kwietniu podpisaliśmy umowę na promocję miasta przez klub. FKS Stal Kraśnik jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, nie jest własnością miasta. O tym, jak wydatkowane są pieniądze, które trafiają do klubu, decyduje zarząd klubu, a komisja rewizyjna ten zarząd rozlicza i ocenia w imieniu innych członków stowarzyszenia. To zarząd odpowiada za finanse klubu i nowe kierownictwo Stali doskonale o tym wiedziało w tak trudnej i niepewnej sytuacji, w jakiej się znalazło, obejmując stery po poprzednim zarządzie i otwierając szafy, z których wypadały i wciąż mogą wypadać kolejne trudy. Próba przerzucenia tej odpowiedzialności na miasto i twierdzenie, że to miasto odpowiada za przyszłość klubu, jest niepoważna. Podobnie jak domaganie się dalszego wsparcia finansowego w sytuacji, gdy klub nie może potwierdzić prawidłowego wydatkowania dotacji na 2025 rok.
2: Obecny zarząd Stali przekonuje, że od decyzji burmistrza zależy dalsze istnienie klubu, a obecna forma wsparcia od samorządu jest na bardzo niskim poziomie. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy Wam o tym, jak uratować komuś życie. RCKiK w stolicy województwa szuka dawców szpiku. Później usłyszycie dalszą część historii ulicy Wesołej w Kraśniku. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Aby uratować komuś życie, nie potrzeba wiele. Udowadniają to dziesiątki lubelskich dawców każdego dnia. Chociaż zdecydowana większość z nich dzieli się krwią, to potrzebni są również dawcy szpiku. Mieszkańcy mieszkańcy Lubelszczyzny także mogą zostać bliźniakami genetycznymi, do czego zachęca Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
7: Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie i kierownik Ośrodka Dawców Szpiku przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
5: Oddawanie krwi to nie jest jedyna rzecz, którą tutaj można zadeklarować. Państwo także przyjmujecie deklarację o oddanie szpiku, o podzielenie się swoim szpikiem dla osób, które są ciężko chore. Jakby mogła Pani naszym słuchaczom bliżej, niezorientowanym, na czym polega cały ten proces, cała ta donacja szpiku?
7: Oczywiście bardzo chętnie tutaj tą wiedzą się podzielę. Po pierwsze, zawsze, jeżeli ktoś zgłasza się do nas, czy do siedziby, czy na ekipę wyjazdową, czy do oddziału terenowego, może przy okazji zgłoszenia się jako potencjalny dawca krwi, zgłosić się również, zadeklarować swój akces do rejestru potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku. Absolutnie nie pobieramy szpiku, natomiast oczekujemy deklaracji, że gdyby znalazł się pacjent, dla którego taki szpik jak mój byłby potrzebny, jestem gotowa podzielić się swoim szpikiem, oddać swój szpik. Tak naprawdę w ogromnej większości przypadków, ponad 90% w tej chwili, to nie jest oddawanie de facto szpiku, czyli nakłucie talerza kości biodrowej. To jest zabieg, który odbywa się w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej, wymaga znieczulenia, uśpienia pacjenta, dawcy, do tego, żeby móc ten szpik pobrać. Krótkotrwały zabieg, trwający kilkadziesiąt minut, ale wymagający właśnie już sali operacyjnej i pobytu, jedno-dwudniowego pobytu w szpitalu. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków szpik pobieramy w postaci pobrania komórek macierzystych z krwi obwodowej i dla tych z Państwa, którzy byli w Centrum Krwiodawstwa i widzieli, jak oddaje się osocze czy płytki metodą aferezy przy użyciu separatora komórkowego, to jest bardzo podobny proces, trwający nieco dłużej, bo 3-4 godziny trwa pobieranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Separator pobiera krew od dawcy, wybiera z niej te cenne komórki macierzyste, które mogą podjąć pracę jako nowe komórki szpikowe u potrzebującego pacjenta, natomiast całą resztę komórek zwraca z powrotem do dawcy. Te cykle powtarzają się wielokrotnie, aż do zebrania odpowiedniej ilości komórek. Czasem zdarza się, że w czasie jednego takiego zabiegu, tego 3-4 godzinnego zabiegu pobierania komórek macierzystych, nie uda się zebrać odpowiedniej, wystarczającej liczby tych komórek macierzystych i taki zabieg powtarzany jest kolejnego dnia. To, czego jeszcze nie powiedziałam, do pobrania komórek macierzystych dawca musi być odpowiednio przygotowany, czyli taka pierwsza, najbardziej wstępna rekrutacja, to jest właśnie przy wypełnieniu deklaracji, tak? Chcę być potencjalnym niespokrewnionym dawcą szpiku, czyli deklaruję, że jestem zdrowy, że jeżeli będzie taka potrzeba, to chciałbym oddać szpik. Lekarz oczywiście bada dawcę, przeprowadza z nim wywiad, sprawdza podstawowe parametry, ciśnienie, tętno, osłuchuje klatkę piersiową, dopytuje, czy nie ma jakichś przeciwwskazań zdrowotnych. I jeżeli nie, to taka deklaracja jest wypełniana i przekazywana do Poltransplantu. Poltransplant to jest taka ogólnopolska baza danych o wszystkich osobach, które zadeklarowały się, że mogą zostać dawcą szpiku. Ośrodki dawców szpiku, podobnie jak nasz ośrodek, wyznaczają pewne ograniczenia wiekowe, jeżeli chodzi o do jakiego wieku rejestrują. W naszym ośrodku przyjmujemy deklarację do 50 roku życia. Dawcą można być do 60 roku życia. Powyżej, jeżeli ktoś ukończy już 60 lat, a był w rejestrze, to staje się dawcą nieaktywnym, czyli nie jest już jego dane nie są już brane pod uwagę przy poszukiwaniu takiego potencjalnego bliźniaka genetycznego. No w związku z tym zależy nam najbardziej na osobach młodych, których dane będą przez wiele lat w rejestrze. Pobieramy do tej deklaracji, którą dawca wypełnia, pobieramy dwie próbki krwi, które przeznaczone są do oznaczenia antygenów zgodności tkankowej, czyli tak jak mamy antygeny w układzie czerwonokrwinkowym, antygeny AB0 i RH, że ktoś jest A- albo B+, tak samo oznaczamy antygeny zgodności tkankowej, to są o wiele bardziej skomplikowane badania. I te dane przekazywane są po pierwsze do Poltransplantu, do tej ogólnopolskiej bazy danych, ale także do światowej bazy danych, jeżeli chodzi o dawców szpiku i w związku z tym to poszukiwanie, przeszukiwanie rejestrów odbywa się także na zlecenie bardzo różnych ośrodków, czyli pacjent to może być niekoniecznie pacjent w jakimś ośrodku w Polsce, ale także może to być pacjent gdzieś z drugiego końca świata. Niestety nie fundujemy potencjalnemu dawcy wycieczki do Australii, jeżeli pacjent jest z Australii, natomiast pobieramy szpik w Polsce. Jeżeli chodzi o naszych dawców z naszego lubelskiego ośrodka, to mamy podpisane umowy z trzema szpitalami, z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym na Choćki, z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 na Staszica i z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie na Szaserów i w jednej z tych lokalizacji najbardziej dogodnej dla naszego dawcy umawiamy to pobranie szpiku. Oczywiście już w ośrodku pobierającym ten kandydat na dawcę jest jeszcze dodatkowo badany, sprawdzany jest stan układu krążenia, jest konsultacja anestezjologiczna, jeżeli to ma być pobranie szpiku w znieczuleniu ogólnym, konsultacja kardiologa, no, szereg dodatkowych, bardziej szczegółowych badań, które pozwolą lekarzowi w ośrodku pobierającym powiedzieć: tak, jest pan w pełni zdrów i może pan albo pani zostać dawcą szpiku i dopiero wtedy wyznaczany jest konkretny termin zabiegu. Dawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobieraniem szpiku, ani z przyjechaniem na badania, czy z przyjechaniem już na samo pobranie szpiku. Koszty transportu, pobytu pokrywa oczywiście ośrodek dawców szpiku i no, jeżeli dawca przyjedzie sam, to zwracamy mu koszty przejazdu. Jeżeli byłaby w tym jakakolwiek trudność, to nasz kierowca jedzie po krwiodawcę, zawozi go do ośrodka, w którym wykonywane są badania, czy pobierany jest szpik. Dawca dostaje oczywiście zwolnienie na czas konieczny do wykonania badań czy pobrania szpiku. Jest to, tak jak w przypadku oddawania krwi, płatny dzień czy dni wolne w pracy. No i jeżeli ktoś zostanie już rzeczywistym dawcą, to ośrodek pobierający wystawia mu legitymację honorowego dawcy przeszczepu. A w przypadku, kiedy ktoś oddał szpik po raz drugi, bo zdarzają się takie sytuacje, absolutnie wyjątkowo, ale zdarzają się, że ktoś może być drugi raz poproszony o oddanie szpiku, to wówczas zostaje już zasłużonym dawcą przeszczepu i tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy przeszczepu podpisuje już minister zdrowia.
5: Czy te właśnie dane, które udostępniamy Państwu na temat naszego szpiku, one w jakiś sposób są anonimowe, czy jednak później te zagraniczne ośrodki wiedzą, kto i gdzie i jaki ten szpik ma?
7: Znaczy, dane, które przekazywane są do Światowego Ośrodka Dawców Szpiku, to są dane dotyczące, każdy dawca otrzymuje tak zwany numer GRID, czyli taki numer identyfikujący dawcę, oraz dane dotyczące antygenów HLA, które u dawcy występują. Natomiast nie przekazujemy tam danych pod tytułem imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu i tak dalej. Te dane pozostają w naszym ośrodku dawców szpiku i oczywiście prosimy zawsze dawców o uaktualnianie tych danych. Jeżeli ktoś zmieni numer telefonu, czy adres zamieszkania, czy adres mailowy, to prosimy o podzielenie się z nami tą informacją. W tym celu, żeby można było jak najszybciej skontaktować się, jeżeli będzie prośba o pobranie jakiejś dodatkowej próbki, wykonanie dodatkowych badań, czy o umówienie dawcy na oddanie szpiku. I zaczęłam mówić, ale rozproszyłam się tutaj i nie przekazałam ważnej informacji, że jeżeli pobranie komórek macierzystych odbywa się metodą właśnie aferezy, czyli pobrania z żyły dawcy, to taki zabieg poprzedzony jest przygotowaniem dawcy w postaci podawania mu przez kilka dni, 4-5 dni, tak zwanego czynnika wzrostu, czyli takiego środka, który przyspiesza wytwarzanie tych komórek macierzystych i przechodzenie ich ze szpiku do krwi obwodowej. Normalnie nasze komórki macierzyste pozostają w szpiku, a na obwód, czyli do krwi, którą możemy pobrać z żyły, przedostają się dojrzałe krwinki czerwone, krwinki białe lub płytki krwi. Żeby te komórki macierzyste, takie wielopotencjalne, takie, z których mogą powstać zarówno krwinki czerwone, jak i białe, jak i płytki, czyli te takie właśnie, te komórki nazywamy komórkami macierzystymi, bo z nich mogą zróżnicować się trzy linie komórkowe, to krwinek czerwonych, białych i płytek. Żeby te komórki macierzyste przekonać do wyjścia ze szpiku do krwi obwodowej, trzeba je postymulować. I to jest właśnie, temu służy podanie leku, który przyspiesza namnażanie się tych komórek i przechodzenie ich ze szpiku do krwi obwodowej. I to jest przez 4-5 dni podskórnie podany czynnik wzrostu, który powoduje, że te komórki macierzyste znajdą się we krwi obwodowej i będziemy je mogli pozyskać.
5: To wiemy już w zasadzie więcej o tym, jak ten proces wygląda, ale właściwie kto czeka właśnie na ten szpik, bo mówiąc szpik, wydaje mi się, że większość osób będzie sobie wyobrażać, że chodzi o kość. Już troszeczkę wyklarowała nam Pani sytuację, że to niekoniecznie chodzi o kość. Kto czeka na ten szpik? Komu on jest potrzebny?
7: Jest bardzo wiele schorzeń, które można leczyć przeszczepieniem szpiku. Najwięcej chorych, których leczymy przeszczepianiem szpiku, to są pacjenci z chorobami hematologicznymi, pacjenci chorzy na białaczki, chłoniaki, pacjenci także z niektórymi chorobami nowotworowymi, niekoniecznie dotyczącymi bezpośrednio szpiku, pacjenci z chorobami wywołanymi wrodzonymi niedoborami odporności, którzy także mogą być leczeni przeszczepieniem szpiku. Ta lista tych chorób, które mogą być leczone za pomocą przeszczepu szpiku, ciągle się rozrasta i tutaj specjaliści, hematolodzy, immunolodzy pewnie więcej potrafiliby na ten temat powiedzieć. Natomiast to, co mogę powiedzieć jakby tak na zachętę, dlaczego warto do tego ośrodka dawców szpiku się zapisać, to chciałabym powiedzieć, że już od 2012 roku w Polsce większość przeszczepów szpiku, tych allogenicznych, czyli takich od niespokrewnionego dawcy, odbywa się w oparciu o szpik od polskich dawców. Do 2012 roku większość przeszczepów szpiku nieautologicznych, czyli nie mój szpik pobrany w okresie zdrowienia i przeszczepiony mi w innym momencie, tylko szpik od innej osoby, czy to osoby spokrewnionej, czy właśnie od dawcy niespokrewnionego. Przed 2012 roku były to przeszczepy w większości od dawców z zagranicy. Od już ponad 13 lat w większości przeszczepy szpiku w Polsce dla naszych pacjentów wykonywane są w oparciu o polski szpik, o szpik od polskich dawców. No i także niejednokrotnie mamy jako nasz ośrodek tutaj lubelski prośbę o pobranie szpiku dla pacjenta, który leczony jest gdzieś w ośrodku zagranicznym. No i tak jak mówiłam, niestety nie możemy zafundować tutaj potencjalnemu dawcy wycieczki na drugi koniec świata, ale organizujemy ten pobór szpiku w ośrodku, no jak najbliższym miejscu zamieszkania dawcy i kurier, no niejednokrotnie samolotem, żeby to było jak najszybciej, jak najsprawniej, w odpowiednich warunkach przewozi ten szpik do ośrodka, w którym będzie on przeszczepiany.
5: Czy jakieś wymierne później korzyści, na przykład nasz ośrodek w Lublinie z tego tytułu otrzymuje, jeżeli taki szpik jest dostarczany?
7: Czy są oczywiście określone procedury, które mówią, jak, w jaki sposób są finansowane te procedury pobrania szpiku, i to wszystko robimy zgodnie tutaj z zaleceniami Poltransplantu.
8: Pomoc zaczyna się od wypełnienia deklaracji i chęci na oddanie szpiku dla ratowania kogoś innego. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie lubelskiego RCKiK lub w oddziale terenowym w Kraśniku przy Alei Niepodległości 25.
3: SK Kraśnik.
8: A na koniec kolejna część spaceru po starej ulicy Wesołej w Kraśniku i tego, jak zmieniała się na przestrzeni lat. Tym podzielił się z nami Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
9: Dalej pod numerem 7, czyli przy tym dwupiętrowym budynku, taki mniejszy budynek, i tutaj mieszkał oszust Stanisław. On pracował w transporcie ciężarowym w PKS-ie. To był PKS towarowy, tak go nazywali, w koszarach. Po byłych koszarach 24 Pułku Ułanów. I tam właśnie umieścił się PKS po wojnie, osobowy i towarowy. Później osobowy się przeniósł na fabryczny, natomiast towarowy był do likwidacji. Tam w koszarach. I tam pan oszust sobie pracował, a później pracował w dworku modrzewiowym koło małego kościółka, Tam była wojewódzka stacja transportu wiejskiego. Kierownikiem właśnie był oszust Stanisław. Jeszcze pamiętam, bo oszust Zbyszek, jego syn, chodził ze mną do szkoły i tam chodziliśmy do dworka w ping-ponga grać. Pan Stanisław tam opiekował się i to był stół do ping-ponga i żeśmy grali w ping-ponga. Także tam dalej była przerwa i był ten dom, zresztą on jest do dzisiaj, parterowy, widać tu go. I tu mieszkał pan Jan Dryka. Pan Jan Dryka był z zawodu krawcem, on nie pochodził z Kraśnika, przyjechał tu do Kraśnika, był żonaty z panią Jadwigą z domu Janik. Oprócz tego, że był krawcem, to jeszcze w rynku był sklep opuwniczy przy Placu Wolności i tam też właśnie państwo Dryka pracowali. Natomiast oni mieli trzech synów bodajże i córkę, Irenę. Pani Irena Dryka była absolwentką Kraśnickiego Liceum z 1963 roku. Wyszła za pana Wojciechowskiego. I tak się złożyło, że trafiła do szkoły podoficerskiej ówczesnej Milicji Obywatelskiej, teraz Policji w Pile. Przez wiele lat była tam wykładowcą, uczyła pracy dochodzeniowej, tak to nazwijmy. I wspominają ją tutaj nawet pan były komendant główny Działoszyński, był taki, też wspomina bardzo dobrze, ponieważ no przez, ja miałem może 30 lat, ona tam uczyła, może niecałe, wychowała no wiele pokoleń, bo dochodzeniowcy tylko tam się uczyli. Wiele dochodzeniowców w całym kraju właśnie to było wychowankami pani Ireny. W całym kraju panią Irenę Wojciechowską znają na pewno, także tutaj trzeba przyznać, że taki skromny domek, a wychował taką panią Irenę, która no w całej Polsce jest znana. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że pochodzi z Kraśnika, no ale na pewno znają, że uczyła. Pod numerem 11, o to mam takie zdjęcie z czasów wojny, z niemieckiego Baja chyba to, i to za, nie wiem, czy Kraśnickie Towarzystwo Regionalne tego nie zakupiło, chyba tak. I tu jest właśnie ten budynek pana oszusta, później jest właśnie ten mniejszy oszusta, a tutaj pana Dryki właśnie. I za panem Dryką mieszkali radcy Mieczysława i Genowefa, mieli trzy córki. Następnie przy Wesołej 13 to mieszkali Rydzescy i Tworkowie. Tutaj jeszcze pan Marian Pyzik wspomina, że pan Iracki był sprzedawcą w kiosku ruchu na ulicy Krakowskiej w sąsiedztwie gospody, tu gdzie jest teraz Poczta Polska. Ale to innym razem będziemy o tym wspominać. Były dwie córki właśnie, Barbara i Teresa. Natomiast Rydzewski był przed wojną członkiem orkiestry 24. Półplanu w Kraśniku. Był kolegą ojca właśnie pana Pyzika, a po wojnie też był członkiem orkiestry Straży Pożarnej w Kraśniku, a i także orkiestry Fabryki Łoży Stocznych. Pod numerem 15 mieszkali sobie państwo Biszczakowie, natomiast później była pracownia fotograficzna, ten budynek stoi do dziś, pani Marty Pielaszkiewicz. Pani Marta Pielaszkiewicz sobie mieszka w Kraśniku, nawet tutaj nawiązała ze mną kontakt, bo jak pisałem o ulicy Nartowicza, to była pani Taborska, która prowadziła zakład fotograficzny. Pani Pielaszkiewicz się u niej uczyła właśnie, a później założyła sobie zakład właśnie tutaj na ulicy Wesołej. Tutaj, że mieszkali Biszczakowie, Biszczak Wojciech i Biszczak Helena, jego żona, oni pochodzili z Tuszowa. To jest gdzieś w pobliżu Bychawy i tam sobie pochodzili. Natomiast pan Miszczak był urodzony w Borzechowie i tu sobie zamieszkali. O, tu jest ten budynek na ulicy Wesołej. On taki jest przodem jak gdyby do przejścia takiego na ulicę Zgoda. Tam taki łącznik jest. I on w ten sposób stoi, że jak gdyby przodem do tego, taki nietypowy, bo wszystkie budynki stoją przodem do ulicy Wesołej, nie? A on tak do tego łącznika i taki sobie to budynek, a tam była stolarnia też. Właśnie, Miszczakowie mieli troje dzieci, Gosia, Dorota i Maciek, to pani właśnie Urszula Wrona z domu Rycerz, która mieszkała po przeciwnej stronie ulicy Wesołej. I wspomina właśnie, że pani Dorota z domu Miszczak, która tu mieszkała naprzeciwko, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, ukończyła Akademię Muzyczną i tam jest bardzo cenioną harfistką, właśnie słynną, jakąś tu właśnie pani Urszula wspomina. Trzeba było odszukać, ale wydaje mi się, że być może zmieniła nazwisko i nie nazywa się teraz Miszczak, tylko jakoś inaczej, bo tutaj właśnie pani Urszula wspomina, że tak jest. A na pewno wie. Dalej, tu już następny ten budynek, to jest rodzinne gniazdo Czesława i Adeli Daniel oraz ich potomstwa. Przez jakiś czas u państwa Danielów była kawiarnia, nazywała się Księżycowa. Tam funkcjonowało, ale teraz już tam kawiarni nie ma, tam jakiś sklep się mieści. Właśnie. Natomiast dalej, o takie budynki, to trochę jest zmienione, ale takie były, to jest z czasów wojny. Ktoś mi tu nawet podpowiadał, że w jednym z tych budynków przed wojną to była szkoła żydowska dla dziewcząt. Tutaj się uczyły. Następnie był łącznik właśnie między Wesoła a Podwalną do ulicy Zgoda, a następnie mieszkali państwo Olechowie i Głojkowie. Olech Henryk z Lublina pochodził, tu się wrzenił. Było dwóch braci prawdopodobnie Olechów. Ten się nazywał Henryk, w każdym razie mieszkał przy Rycerskiej. Syn tego Olecha przy Rycerskiej to jest słynny Kazimierz Olech, słynny taternik i zdobywca Himalajów. No jest wymieniany wśród najwybitniejszych himalajstów polskich i nie tylko. Pan Kazimierz, ale akurat na Wesołej nie mieszkał, tylko na Rycerskiej. A tutaj jego kuzyn mieszkał. Ja myślałem najpierw, że może on na Wesołej, ale się okazuje, że nie. Pan Stójnie tu wyprostował, a później jeszcze pan Schneider. Także, ale na pewno jego kuzyni mieszkali tutaj. Jeżeli chodzi o pana Łojka, to tutaj miał zakład szewski razem z synem Ryszardem. Oni mieli zakład szewski na ulicy Lubelskiej, ale to Lubelska z Wesołą się łączy. Natomiast tu mieszkali pani Marianna Jaroszewicz z domu Lis wspomina, bo tu się przyjaźniła właśnie z dziećmi pana Łojka, że to mieszkanie było podzielone jak gdyby na pół i tam było przejście i z mieszkania było wejście do ogródka na ulicy Niecałej i pan Stój, mieszkanie z tej ulicy Wesołej, potwierdza, że z jednej strony mieszkali Łojkowie, a z drugiej strony właśnie państwo Olech mieszkały. Pani Olechowa w tym czasie była wdową, już miała dwie córki i dwóch synów. Wspomina właśnie pan ten. Następne mieszkanie, tutaj z tym schodkiem, ono trochę jest przebudowane, taki niewielki schodek, to mieszkają dotychczas jeszcze pan Edward Saluter z żoną Barbarą. Pan Edward Saluter prowadzi instalatorstwo elektryczne. No tu nawet go mam, bo 50-lecie obchodzili zawarcia związku małżeńskiego i tu uroczystość właśnie jest pani Barbara i pan Edward Saluter. I sobie mieszkają dotychczas właśnie tutaj, w tym budynku. Pan Saluter, to jest znany działacz, rzemieślnik i w cechu rzemiosł różnych działał, był w starszym cechu. Jeszcze cech się mieścił tutaj na Grodzkiej, tutaj wybudowany właśnie w latach 60. To wielki społecznik, działacz i tak dalej, radny miejski. Pan Saluter także znany jest w Kraśniku, mieszka sobie tam spokojnie na ulicy Wesołej. Zanim mieszkali państwo Gwiazdowscy i Wojciechowscy. Pan Gwiazdowski był malarzem, później przeniósł się, tu wspomina pani córka, czy ta wnuczka już tych państwa Gwiazdowskich, że tu mieszkała jej babcia i miała 7 dzieci. Mąż ją obumarł, bo ona to jest tymi 7 dzieci, musiała właśnie, to było normalne zresztą, to wielodzietność w tym okresie czasu, to nie było nic nadzwyczajnego, także, ale rzeczywiście nie pozazdrościć. Od państwa Gwiazdowskich zakupił ten budynek brat pana Mariana Pyzika, Edward Pyzik. Już nie żyje pan Edward Pyzik. Też grał w orkiestrze strażackiej tutaj na instrumencie tętym, tak samo jak jego brat Marian. To też rodzina, warto by było z panem Marianem Pyzikiem porozmawiać, bo to jest zacna rodzina tutaj z Kraśnika od wieków, a i pan Marian bardzo dużo rzeczy pamięta z tamtego okresu czasu, mnie tu wspomaga rzeczywiście, takie ma informacje, a tak się złożyło właśnie, że tutaj mieszkał jego brat. Jak kupili to mieszkanie od państwa Gwiazdowskich, to oczywiście wymagało to remontu, więc ponieważ ojciec tych panów Pyzików, Edwarda i Mariana, Wojciech, był murarzem, więc siłą rzeczy rzeczywiście im tam pomagał, żeby to doprowadzić. W 2017 roku tu pisze, że zmarł właśnie pan Edward, a był w wojsku, przed wojskiem grał, w każdym razie nie pamiętam. Dobrze, za nimi, jeszcze o panu Wojciechowskim, więc pan Wojciechowski był szewcem. Miał tu właśnie na parterze, miał warsztat, a mieszkał na górze. Miał córkę Danusię i syna Zbyszka. Danusia, tu pani Marianna Jaroszewicz-Lisz też mnie tu wspomaga. Danusia chodziła z nią razem do szkoły. Pani Danusia Wojciechowska, zresztą mieszka na Lubelskiej, była przez dłuższy okres czasu dyrektorem biblioteki miejskiej w Kraśniku. W Koszarach się tam mieści właśnie. Teraz jest chyba już na emeryturze. Jeżeli chodzi o Czerwińskich, to odezwała się tu wnuczka Czerwińskich. To było to mieszkanie. To było 2 budynki. Teraz nie ma. Tutaj jest w tym miejscu taki mały parking. To jest właśnie tu zejście na dół z ulicy Wesołej na Lubelską. A tutaj były 2 budynki, już ich nie ma. Tam z tyłu to widać ulicę Podwalną. Tyle by było odnośnie lewej strony.
8: W kolejnej, ostatniej już części przejdziemy na drugą stronę ulicy Wesołej. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik, a na początek powiemy o mieszkańcu Kraśnika, który chce pomóc chorującym na nowotwór. Na koniec kolejna część historii ulicy Wesołej.
3: SK Kraśnik.
2: Kraśniczanin Mirosław Schneider 10 lat temu pokonał raka, a teraz chce pomóc innym, którzy walczą z nowotworem. Wszystkim potrzebującym oferuje bezpłatne wsparcie w ramach terapii zajęciowej. Jak sam mówi, spacer i rozmowa są kluczem do sukcesu.
10: W roku 2012 ujawnił się nowotwór złośliwy. Przez rok czasu trwała walka. No, udało mi się z tego wszystkiego wyjść i po 3 latach, to znaczy krótko po jak gdyby wyjściu ze szpitala, kiedy już zacząłem funkcjonować, jeden ze znajomych poprosił mnie: Mirek, idź, i tutaj ze zrozumiałych tam względów nie podam nawet imienia, idź do tego i tego, bo też się dowiedział, że ma raka, załamał się i dowiedział się o chorobie pod koniec listopada, a już na początku lutego zmarł. Po prostu sam fakt, jak się dowiedział, spowodował, że no, to załamał się. No, przyznam, że tej prośby jak gdyby nie spełniłem, ponieważ jeszcze nie, bo to było krótko po moim wyjściu, nie czułem się jeszcze psychicznie na tyle silny,

0: rzeczy ułożyłem. No, na pewno też troszkę korzystałem z internetu, z doświadczeń innych osób i uważam, że zbudowałem w mojej głowie taką wizję tej choroby i wizję wychodzenia. A że to, do czego doszedłem, nie jest jakąś tam taką moim tylko przekonaniem, to mnie jak gdyby budują i upewniają w tym statystyki. Ten rodzaj nowotworu, który ja miałem do 10 roku po leczeniu, używa 10%. A więc skoro jestem w tych 10%, to mam coś do powiedzenia, coś do przekazania. Przy czym przez te 10 lat podróżowałem dużo. Nigdy nie miałem ani kaszlu, ani tataru. Często osoby, które są krótko po leczeniu, szukają porady i mówią: Mirek, jakie leki brałeś, jakie diety stosowałeś? A ja nie brałem żadnych pigułek, ani jednej przez 10 lat nie wziąłem. I gdy już doszedł ten okres 10-letni i uznałem, że jest to pewnego rodzaju uniwersytet, ukończyłem w zakresie terapii, to chciałbym się z tym wszystkim dzielić, pomagać ludziom. Ukończyłem kurs, posiadam certyfikat z zakresu terapii zajęciowej. Niemniej, tak jak już wspomniałem, ja ukończyłem uniwersytet. Moim uniwersytetem jest te 10 lat układania sobie w głowie i ta silna chęć do życia, pewność, że to nie wróci. Nawet nie ma we mnie obaw, że gdyby wróciło, że sobie nie poradzę. I w związku z tym ogłosiłem na Facebooku, że jestem gotów ludzi wspierać i przy czym nie chcę za to ani złotówki. Bo samo określenie terapia zajęciowe dla wielu osób może być mylne. Każdy może myśleć, że terapia zajęciowa to jest szydełkowanie, malowanie czy wycinanki. Nie. Terapia zajęciowa to jest wszystko. Nawet można się z kimś z chorym spotkać i obejrzeć wspólnie film i przedyskutować z nim. Ja mam do zaoferowania na przykład spacery. Chętnie bym przychodził i mówię, chodzi o osoby, które są w trakcie leczenia, jak również do 3-4 lat po. Jeszcze wiele osób nie potrafi się odnaleźć. Po prostu wspólny spacer, rozmowa. Mam to wyczucie, co mówić do tej osoby. Swoje doświadczenia opisałem na blogu Turystyka i Zdrowie. I bardzo często mam telefony ludzi z Polski. Nawet niedawno, około miesiąca temu, zadzwoniła taka pani z Sopotu i mówi: Panie Mirku, uratował Pan mojemu mężowi życie. Co to jest ogromny łaskotaj dla duszy. A pytam się, a w jaki sposób? Po prostu był załamany. Przez przypadek trafiliśmy, ma taki sam rodzaj nowotworu jak Pan, trafiliśmy na Pana bloga, przeczytaliśmy, przy czym ten blog, tak jak z nazwy wynika, to jest Turystyka i Zdrowie. Opisuje na nim zarówno swoje doświadczenia, jak również wyjazdy i stale podkreślam, że wyjdziecie z tego i będziecie tak jak ja podróżowali. I mąż, gdy przeczytał te Pana doświadczenia, jak również to, że jest duża szansa, że pod tym rodzajem nowotworu wraca się właśnie do turystykowania, do tej pełni życia, to wróciła w nim chęć do walczenia i walczy. I nie tak dawno dzwoniliśmy do siebie, wyszedł, już jest coraz lepiej. A więc może jest to moja zasługa, może on i tak miał, był przeznaczony, był do pozostania, nieważne. W tych ludziach jest przekonanie, że ja im pomogłem. Właśnie w trakcie tych telefonów, jakie tam otrzymuję od ludzi, często słyszę coś takiego, że chorzy chcą, czy rodziny, bo żeby ta walka była skuteczna, to również muszą uczestniczyć w tym rodziny i muszą być świadome, jak to wszystko robić. I ci ludzie, z którymi rozmawiam, właśnie mówią, że chcą porozmawiać z kimś, kto przeszedł, o jego doświadczeniach, o jego poradach, bo w internecie jest ogromna ilość blogów różnego rodzaju, gdzie ludzie się wymądrzają, są różnego rodzaju fora na Facebooku. Przez jakiś okres wchodziłem na tego typu fora dyskusyjne i zabierałem głos, ale od pewnego momentu doszedłem do wniosku, że nie ma sensu. Dlaczego? Czytam czyjś tam komentarz, czyjeś tam wywody, wymądrza się, doradza, a ja w pewnym momencie zadaję pytanie, a pan czy pani przeszła to? No nie. No to jak pani doradza? Bo pani przeczytała 5 innych blogów i już ma z tego wiedzę i ktoś dla zabicia czasu popisuje się w internecie tym, co wie. Wiedzę to ma ten, który właśnie przeszedł. I mówię, od wielu osób, które dzwonią do mnie z całej Polski, usłyszałem właśnie to, że rozmowa z kimś, kto to przeszedł, z jego doświadczeniami, z jego myśleniami, to jest ten element najważniejszy na tej walce. No i oferuję to mieszkańcom Kraśnika. No, nie wiem, z czego są takie obawy, nikt się nie było żadnego odzewu. No, liczę, że może ktoś, kto wysłucha tego wywiadu ze mną, nie trudno odnaleźć ze mną kontakt. Mówię, jestem otwarty, nie chcę żadnych pieniędzy, po prostu na umówioną godzinę mogę przyjść, czy posiedzę, wypiję z tą sobą kawę, czy po prostu zabiorę na spacer, możemy pójść do lasu. Możemy pospacerować po Kraśniku, znam historię Kraśnika Fabrycznego, mogę dużo poopowiadać, co kiedyś gdzieś było. I mówię, ta rozmowa jest szalenie ważna, szalenie ważna. Spacer w moim uczuciu to jest najlepsza terapia, najlepsze lekarstwo, najlepsza pigułka, mikstura, jaka może być zaaplikowana osobie, będąc w trakcie walki albo krótko po.
1: Mirosław Schneider na swoim blogu Turystyka i Zdrowie opisał swoje doświadczenia związane z chorobą nowotworową. Eszka Kraśnik. A przed nami ostatnia już część spaceru po starej ulicy Wesołej w Kraśniku i tego, jak ta zmieniała się na przestrzeni lat. Podzielił się z nami tym Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
2: Prawa strona ulicy Wesoło do ulicy Krakowskiej. Ten budynek jeszcze stoi. On jest odnowiony teraz. Teraz trochę inaczej wygląda. To jest ten właśnie budynek na rogu Krakowskiej i Wesołej. Tutaj parę rodzin mieszkało, bo to jest piętrowy. Ta żydowska kuczka chyba już została zlikwidowana i trochę tu inaczej to wygląda, ten budynek, ale w każdym razie tutaj pani też Marianna Jaroszewicz-Lis mnie tu wspomaga i wspomina, że tu mieszkał pan Machałek. Na parterze budynku wchodziło się od strony ulicy Krakowskiej przez taki mały ganeczek. I tu jest widoczny ten mały ganeczek przez obmurowane na zewnątrz schody. Na pierwszym piętrze mieszkali państwo Margielowie. Jest tu widoczne okno z balkonem i z Zosią Margiel pani Marianna chodziła do szkoły razem, do podstawówki, nawet siedziały razem w ławce, mi to wspomina właśnie. Natomiast pani Zofia Rokicka wspomina, że tutaj mieszkali jej rodzice w tym budynku koniec lat 40., pierwsze lata 50. I oni mieszkali na samej górze, po tych schodach takich stromych trzeba było wchodzić. Tam widać nawet te strome takie schody. O. I tu na samej górze mieszkali właśnie państwo Rokiccy. I tu właśnie pani Zofia wspomina. Pan Koślak Roman wspomina, że pan Machałek to skupował dolary, nawet stare złote i srebrne monety. I z siostrą Urszulą sprzedali mu 2 srebrne monety, właśnie tam skupował. Natomiast pan Margiel był milicjantem, tak to nazywa, być może, że tak było. Pan Margiel się urodził w Potoku Wielkim i stamtąd pochodził. Zdjęcia zrobił pan Jacek Siedlecki. O, pan Jacek to też historia Kraśnika. Prawdopodobnie w okresie międzywojennym przez jakiś okres czasu była tu siedziba PKU Kraśni, czyli Powiatowej Komendy Uzupełnień w Kraśniku. Gdzieś znalazłem takie, tylko nie mogę teraz odszukać, ale właśnie taką informację, że tutaj w pierwszym okresie czasu, bo później PKU przeniosła się na ulicę Oboźną do państwa Boskowiczów. Także dalej pan Zbigniew Stój wspomina, że za tym budynkiem tutaj po jego prawej stronie, czy lewej stronie, w zależności jak stoimy, był warsztat. W tym taki warsztat mechaniczny i w tym warsztacie pracował prawdopodobnie pan Oleszko. Bliżej na ten temat tego warsztatu nie znalazłem nic, natomiast w tej chwili to jest zaplecze Poczty Polskiej i tego warsztatu tu nie ma. Ta część następna to już nie istnieje. To jest taki segment budynków łączących Narutowicza i Wesołą, taki charakterystyczny dla Kraśnika. Dalej to był właśnie tutaj taki pusty plac, to tu był bazar, czy targowisko, czy targ, jak go tam nazwiemy. W każdym razie to była ulica przechodnia między Rynkiem a ulicą Wesołą i tu był targ. Tu się mieścił, bo to też różne targi w zależności od przeznaczenia, bo były i bydlęce, i takie drobne i tak dalej. Także tutaj, zresztą do tej pory tutaj ten pusty plac jest. Jest to niezagospodarowany, tam samochody stoją, bo teraz na Wesołej zatrzymać się to jest ogromny problem. I właśnie zaraz za tym targiem i tą ulicą, następny budynek, to mieszkali państwo Surdaccy. Bogdan i Weronika, a to kupił ojciec Bogdana, Tomasz Surdacki, który pochodził z Urzędowa. W 1949 roku przenieśli się z Urzędowa do Kraśnika, właśnie na ulicę Wesołą. Pan Surdacki z panią Weroniką mieszkają sobie w koszarach do tej pory. Ich córka wyszła za mąż i mieszka w Urzędowie, zwróciła do stron rodzinnych dziadka. No, w każdym bądź razie pan Surdacki jest znany, zacny kraśniczanin, działacz społeczny. W fabryce przepracował ponad 40 lat, awansował tam 27 razy, także znają go. Teraz jest na emeryturze. No, zna Kraśnik od podszewki, a szczególnie ulicę Wesołą, wspomina to, opowiadał mi także, dużo się od niego też dowiedziałem na temat tej ulicy Wesołej. Natomiast żona pana Bogdana, pani Weronika Slamusowecka, z Zakrzówka, czy tam z Bystrzycy pochodząca, chyba z Bystrzycy, to pielęgniarka z wykształcenia, z wyższym wykształceniem. Przez wiele lat w Kraśniku funkcjonowała szkoła medyczna. Policjalna, czy liceum, szkoła medyczna w każdym bądź razie i ona przez wiele lat była kierownikiem szkolenia praktycznego. Pani Weronika, wiele tutaj pielęgniarek się wykształciło pod jej okiem właśnie. Później zlikwidowali, ale to na pewno pamiętają panią Sołtacką, zresztą zespół szkół numer 1 przy Armii Krajowej. Zawsze jak są uroczystości, to panią Surdacką zapraszają, pamiętają o niej. Także to zacna rodzina państwa Surdackich sobie tu mieszkała. Później wyburzyli w 1978 roku te ich budynki. No i zaczęli budowę tego segmentu. Do tej pory chyba jeszcze nie ukończony ten segment. W jednym domu, tylko po przeciwnej stronie jak gdyby, ale w tym samym domu, mieszkał sobie pan Madej Franciszek z żoną Bronisławą z domu Mierzwa. Pan Madej pochodził z Bychawy. Sobie tutaj mieszkał i miał dzieci. Syn najstarszy Wiesław jest doktorem geodezji. Pan Wojciech jest doktorem ekonomii. Pani Apolonia weterynarię ukończyła. Pani Wanda Madej i najmłodsza lekarz medycyny Elżbieta Madej po mężu Józefacka. No to w Kraśniku znana, ponieważ przez wiele lat występowała w zespole piłki ręcznej, którą prowadził pan Niezabitowski. I wtedy właśnie osiągały te piłkarki ręczne z Kraśnika, w drugiej lidze wtedy grały, no dość znaczne sukcesy. No, także tutaj pan Schneider opisywał, można to się dowiedzieć. W każdym razie pan Niezabitowski zresztą do tej pory żyje, zacny człowiek, niedawno otrzymał medal. Działali razem z panem Leszkiem Pasiecznym w LKS Tęcza Kraśnik. Tu zakładali w 1967 roku ten klub, żeby to, bo ten zespół mógł funkcjonować i tak dalej. Także właśnie jedną z tych piłkarek była pani Elżbieta. No i tu jest nawet zdjęcie z numerem 7. To jest pani Elżbieta w owym czasie, piłkarki ręczne. Słynny zespół z Kraśnika, do tej pory wspominany, to jest właśnie też współudział pani Elżbiety Madej, która mieszkała na ulicy Wesołej. Dalej mieszkał pan Jan Rycerz, o którym żeśmy mówili, miał córkę Urszulę właśnie, wronę z domu Rycerz, oraz drugą córkę miał, jedna Urszula, druga Halida. Jest lekarzem okulistą znanym w Lublinie. Mieszka w Lublinie, bardzo znany lekarz okulista, to jest właśnie Halina Janina Rycerz. Natomiast mieli jeszcze syna Zbigniewa, absolwenta Politechniki Lubelskiej, też kończył budownictwo i jest specjalność jego to budownictwo miejskie i przemysłowe. Wszyscy mieszkają w Lublinie, także w Kraśniku nie pozostał nikt. Został tylko na cmentarzu tata. Następnie w tej kamienicy z panem rycerzem mieszkała rodzina pana Michała Cieliczki. Pan Michał Cieliczka przywędrował z Galicji do Kraśnika i tu służył w 24. Pułku Łanów. Tu się ożenił z panią Marianną z domu Kościjańska, a jego synem był Józef Cieliczka. W 31. roku się urodził i właśnie Józef Cieliczka mieszkał na ulicy Wesołej. Jest to pan Józef Cieliczka właśnie ze swoim szwagrem. Bratem tego Józefa Cieliczki był Roman Cieliczka, znany tutaj, ponieważ to muzykant. Chóry tu prowadził kościelne, udzielał się społecznie, także też jako kombatant występował. Także no, znany tutaj jest rodzina Cieliczków. Natomiast pan Józef Cieliczka miał córkę Ewę, moja znajoma mi tu przysłała o Józefie Cieliczko. Józef Cieliczko był murarzem i sobie tutaj mieszkała ta rodzina. Później mieszkali na ulicy Lubelskiej w tak zwanych barakach. To z przodu te dwa jeszcze są przy PZU i PKO, natomiast oni mieszkali z tyłu, w tak zwanym Trzciniaku, to kraśniczanie to wiedzą, o co chodzi, a tamten to już został rozebrany. Także później mieszkali przy Urzędowskiej, a teraz pani Ewa mieszka na Lubelskiej. Następnie, jak spojrzymy na na plan ulicy Wesołej, to były budynki takie szeregowe i tutaj właśnie mieszkał pan Michał Pawłowski, to był mistrz cukiernictwa. Jego wnuczka Alicja Orłów z domu Olszańska wspomina właśnie dziadka, ale także matkę, córkę tego pana Pawłowskiego, cukiernika, Marię Olszańską z domu Pawłowską. On terminował, ten pan Pawłowski Michał, w Warszawie, ale pochodził z nad Wisły, niedaleko Annopola. I tam się ożenił z panią Heleną z domu Barańską i w 1934 roku tak się złożyło, że przywędrował do Kraśnika. W 1941 roku ta jego córka Maria wyszła za mąż za pana Olszańskiego, a po wojnie wywędrowali do Gliwic. Mieli także córkę Bogusławę, która wyszła za pana Bigaja. Pani tutaj wspomina właśnie swoją mamę, tą Olszańską. W czasie wojny była ratownikiem sanitarnym w domu pana doktora Ziętka. To ten kurs taki przechodzili i ona tu wspomina właśnie, dziadkowie są pochowani na cmentarzu właśnie tutaj, natomiast ta rodzina Olszańskich razem z tą panią, która to wspomina, panią Alicją Orłow z domu Olszańska, wywędrowali i w Kraśniku nie mieszkali. O, ten pan Michał Pawłowski, no, był tu znany w Kraśniku cukiernik, mieszkał przez wiele lat i właśnie tam sobie przy tej Wesołej mieszkał. Tu Pawłowska Helena przysłała zdjęcie właśnie, jak tu ten kurs się odbywał i tu sporo nawet z Kraśnika osób brało udział w tym kursie ratownictwa medycznego, ponieważ pan doktor Winkler tutaj założył z ramienia Czerwonego Krzyża taki szpital i tak dalej, także, ale zresztą pan Winkler Julian to osobna historia Kraśnika, znany też doktor. Za Pawłowskimi mieszkał Tadeusz i Bronisława Stój. Tak, Tadeusz pochodził z Galicji, tutaj też przywędrował do Kraśnika. Faktycznie to pochodził, bo tu granica przebiegała między Kongresówką tak zwaną, a Galicją, niedaleko Kraśnika. I tak sobie przechodzili, raz w Galicji, raz ten. Pan Tadeusz urodził się w Kongresówce, później zawędrował do Galicji, a później znowu przeniósł się do Kongresówki i tu mieszkał w Kraśniku właśnie, na ulicy Wesołej. Tu się ożenił z panią Nowicką Bronisławą, a pani Nowicka Bronisława pochodziła właśnie z Suchyni. Także ze wsi Suchyń. I tam sobie mieszkali. Pan syn Zbigniew Stój mieszka sobie na ulicy Lubelskiej. To jest znana postać. Jego brat w piłkę nożną tu grał w zespole kraśnickim. A z rodziny Stójów jest jeszcze pan, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i tu pomaga Kraśnikowi, też znany. Także wolontariusz. Pan Stój właśnie wychował się na ulicy Wesołej, teraz mieszka na Lubelskiej. I wspomina właśnie, że chodniki na ulicy Wesołej w owym czasie były wykonane z macew żydowskich, które pochodziły z najstarszego cmentarza Kirkuta żydowskiego przy ulicy Podwalnej. Jak będziemy spacerować po ulicy Podwalnej, to tam napotkamy właśnie stary cmentarz, bo dzisiaj to już tam nie istnieje. Nawet nic nie ma, ale tu właśnie wspomina pan Stój, że te chodniki były tam wyłożone tymi starymi macewami. To w czasie wojny Niemcy zrobili i tak to zostało. Później to oczywiście zostało zmienione i teraz inne są chodniki. Także, a jezdnia to kocie łby. Pamięta właśnie pan Stój, Zbyszek, jak tam czarna maś płynęła z masarni i zablecza gospody. naprzeciw państwa Pawłowskich, o których żeśmy mówili przy ulicy, była pompa ręczna. Taka, to pan znowu zajmował się z ulicy Piłsudskiego. To też możemy porozmawiać kiedyś właśnie, jak to był taki nowoczesny zakład właśnie budowy tych pomp wodnych. Natomiast tam, gdzie mieszkali państwo Danilowie, oni się budowali, przy budowie była skocznia w dali wzwyż, bo piasek tam rozłożyli do budowy, niezbędny do budowy domu. I pan Zbigniew właśnie wspomina, że tam skakali sobie. A i fajerkami tam się bawili, tak, bo to kiedyś było tak, że fajerki się toczyło za pomocą pogrzebacza albo innego metalowego pręta i tak po ulicy Wesołej sobie tam brykała młodzież. Za państwa stójami mieszkał dekarz, nazywał się Złotkiewicz z rodziną. Stefan Złotkiewicz, zapalony kibic tańczy Kraśnik, to doznają w Kraśniku, wspominają go właśnie, ale pan Złotkiewicz pochodził z Lublina. Tutaj się żenił, mieszkał sobie w Lublinie na Czwartku. No, znana dzielnica Lublina, Czwartek, tak. Teraz włączona do Lublina, ale kiedyś to właśnie było to. Na Czwartku sobie tam mieszkał. Jego ojciec, jeżeli dobrze pamiętam, to był furmanem. Gdzieś pochodził, gdzieś spod Kurowa chyba, ale to niepewne. W każdym bądź razie pan Złotkiewicz tutaj był dekarzem. Pan Pyzik go wspomina, że to był taki tęższy, trochę rubaszny, pan zawsze wesoły. No, a pod koniec życia to już robił tylko rynny z blachy, natomiast już po dachach nie chodził. Później była trochę przerwa i stał budynek, w którym pan Dec, senior, prowadził najpierw piekarnię. Tam była piekarnia. Pan Dec, Adam, syn jego, później prowadził tam restaurację. A Czesław Dec, pochodzący z Suchyni, tutaj najpierw gdzieś tam mieszkał na Piaskach, a później właśnie po wojnie przeprowadził się na ulicę Wesołą i tam miał piekarnię. Czesław Dec miał córkę i syna. I to później wspólnie właśnie założyli restaurację. To była słynna restauracja, tam taka śmietanka Kraśnika się schodziła. Niektórzy wspominają także, że po kościele, w niedzielę, to trzeba było wstąpić do pana Deca. Tak, tam szczególnie kaczkę sobie wspominają, że dobrze przyrządzał. Także to zresztą pan Adam Dec był też myśliwym.
1: Historie na temat Kraśnika opisane przez pana Romana Lewaszowa znajdziecie na jego facebookowym profilu. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: Muzyką się żyje. Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, a co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend i go zapamiętam. muzyka na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień Eska Music Tour. Bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla Was Ola Kot i Michu Sopkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9. Część z Was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już w pracy albo w samochodzie. No to dla wszystkich tych, którzy już nie śpią i działają od rana aktywnie, gram najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło.

To jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

To jest Radio SK.

0: Kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Vera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Vera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
11: Reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w

0: W ramach programu Czyste Powietrze można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
1: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
2: Dzieszkowice po raz kolejny ruszają na dwóch kółkach. Już 31 maja Wielka Bicykliada 2026. Rodzinny rajd rowerowy pełen emocji, atrakcji i dobrej energii. Trasy dla małych i dużych, pokazy rowerowe, konkursy i wspólna zabawa w wyjątkowym roku 700-lecia gminy Dzieszkowice.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.

Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apatę. Radio SK. You must understand, the touch of your hand makes my pulse

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: I po reklamie.
2: Kraśnik na czasie.
10: I Piotr Staszczuk. Już 13 czerwca w Kraśniku odbędzie się kolejna odsłona biegu po uśmiech. Uczestnicy spotkają się tradycyjnie na terenach SOS Wioski Dziecięce w Kraśniku. Do udziału w sportowej imprezie zachęcają sami podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.
11: Czekamy na was sportowe emocje, świetna zabawa i mnóstwo pozytywnej energii. Odbędzie się konkurs plastyczny, a na wszystkich czeka masa niespodzianek i uśmiechu.
12: Nie może was zabraknąć. Zabierzcie rodzinę, znajomych i wpadajcie razem stworzyć niesamowitą atmosferę.
10: Wydarzenie odbędzie się w drugą sobotę czerwca.
13: Muzyką się żyje.
14: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
15: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
14: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie.

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi złaczami, cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka, no i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, gracias. Szczególnie jeśli dopłacisz.
1: Oczywiście, że tak. Zapraszam, właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: To może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie. A u nas to sprawa dyskusyjna.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: Pitbull. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK. Możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dzieszkowice po raz kolejny ruszają na dwóch kółkach. Już 31 maja Wielka Bicykliada 2026. Rodzinny rajd rowerowy pełen emocji, atrakcji i dobrej energii. Trasy dla małych i dużych, pokazy rowerowe, konkursy i wspólna zabawa w wyjątkowym roku 700-lecia gminy Dzieszkowice.
9: To będzie ostatnia reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor, mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, Pezet i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. Pezeta nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Linz, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia, Kizo, Grubson, BDOS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem wam za chwilę. Ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga. Witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez niczyjej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
0: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
2: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej! A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel, Imal, Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: Co jeśli? Tak, gramy wam w Radio SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama. W RTV Euro AGD.

0: Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czyn na całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
6: I po reklamie.

Ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na esk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
0: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój tata barant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
0: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Kraśnik na czasie.
18: I Piotr Staszczuk, Polichna szykuje się na wielkie muzyczne święto. Trwają przygotowania do festiwalu Orkiestr Dętych. 19 lipca miejscowość stanie się muzycznym sercem regionu. Do udziału zachęca wójt gminy Szastarka, Elżbieta Kowalczyk.
19: Trzecia niedziela lipca, już tradycyjnie. Mamy przygotowane bardzo dużo atrakcji, gwiazdy światowego formatu. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na 21. Festiwal Orkiestr Dętych w Polichnie.
18: 21. Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych będzie również okazją do wysłuchania koncertów, między innymi w wykonaniu Baciarów, Ines czy Klasik.
20: Muzyką się żyje.
21: To będą 3 imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got a Feeling czy Where Is the Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
22: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią: o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
21: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. No my też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie 2,5 minuty po godzinie 12. To co wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy.

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi, 17 minut po godzinie 12 w Radiu USK, a teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek, ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy.
2: Mhm, tak.
0: Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, Asiu, i miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.

0: Poker Face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami. Radio
1: SK. Reklama.

0: faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: salonach MFIX znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją MFIX.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Eska.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radiu SK, a ze mną jest już Łukasz Dunczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jest bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem, z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: No, to tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie. Co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na sk.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
17: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu, co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie i też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
16: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z Was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Polska Kraśnik.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25. urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: Jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu. Dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK. I odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi. I oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach. Kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą. I słuchajcie, Janka, Skama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo?
1: Hiszpańska mucha?
2: Nie, drugą, możesz jeszcze mieć drugą opcję?
3: Popsuty alternator prądowy.
2: Blisko.
1: Maszynka do robienia tatuażu.
2: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
4: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż. Wybraliśmy wspólnie.
5: No co za kłamczu.
4: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
1: To był jakiś challenge,
4: tak? Tak, challenge. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu. Jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu. Wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
6: A jaki wzór wybrałaś?
7: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
2: Juhu! Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest!
7: No ojej!
2: U Justynki troszkę mniejszy z serduszkiem, u ciebie...
7: Ma Dreamlinera.
2: Tak, u siebie, rzeczywiście.
1: Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
6: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
7: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
2: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
6: Tak, dobrze, no następny odlot się ściśle tajny.
1: Wiesz co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
2: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankę sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bebe Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bebe Rexha. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda. My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz
2: super
0: kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Czyli Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i ty na tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie,
0: że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze. Więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
11: Reklama.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
17: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czyn na całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
18: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności.

0: Autyzm ma głos. Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: a Nader w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Kraśnik na czasie.
11: I Piotr Staszczuk. Do końca wakacji w Kraśniku będziemy mogli nauczyć się jeździć na rolkach i wrotkach. To w ramach kolejnej odsłony Rolkoteki. Zajęcia będą odbywać się w każdą niedzielę na lodowisku Mosir. Wystarczy wybrać się tam o 17, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z jazdą, lub o 18, jeżeli czujecie, że jesteście już nieco bardziej zaawansowani. Do udziału zachęca dyrektor Mosir, Michał Stawiarski.
12: Pan Stefan Miernik, świetny instruktor, prowadzi te nasze zajęcia. Fajnie, że na naszym tutaj Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji możemy ten sport kontynuować.
11: Zapisy są prowadzone na miejscu u instruktora. Więcej szczegółów dotyczących Rolkoteki znajdziecie, odwiedzając facebookowy profil Mosir.
13: SK.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
15: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
14: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
16: Fajnie spędzony czas, można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
14: Mówi jedna z uczestniczek, właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
17: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla was i waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Radio SK.

0: przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której Ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy Ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie, zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I
2: tyle,
0: córce
2: ile
0: się
2: było
0: chciało,
2: można.
0: Bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
2: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rower maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask
2: lipiec,
0: nowy jest.
2: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
2: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP.

0: Eską już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Eska też się zaczyna. Nie czekamy do jutra, już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowała Eska Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Eska Toy Story Radio. No to podsłuchajmy.
1: Eska Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał w żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
8: Eska Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
11: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
10: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaski na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik Straży w Białej Podlaskiej.
12: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
10: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
13: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie, za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec. Ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, a i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? No dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi.
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie upewniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bo to takie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam. Powodzenia dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski. Zgłoszenia darmowe na eska.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
16: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
18: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
19: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
20: Kto zwalcza ból?
21: Voltaren!
20: Kto?
21: Voltaren!
22: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.

Taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartował o 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie: ciepła.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą,
10: przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Kraśnik na czasie.
16: I Piotr Staszczuk. Już 13 czerwca w Kraśniku odbędzie się kolejna odsłona biegu po uśmiech. Uczestnicy spotkają się tradycyjnie na terenach SOS Wioski Dziecięce w Kraśniku. Do udziału w sportowej imprezie zachęcają sami podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.
17: Czekają na was sportowe emocje, świetna zabawa i mnóstwo pozytywnej energii. Odbędzie się konkurs plastyczny, a na wszystkich czeka masa niespodzianek i uśmiechu.
18: Nie może was zabraknąć. Zabierzcie rodzinę, znajomych i wpadajcie razem stworzyć niesamowitą atmosferę.
16: Wydarzenie odbędzie się w drugą sobotę czerwca.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
19: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
2: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
20: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama trzynastolatka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój trzynastolatek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak, zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę, pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że teraz będzie miał kolejną wymówkę, że nie mam kasku, nie będziemy jeździć. Więc teraz już no nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają. O,
0: a kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
2: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na sk.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard Teopay Kids.

0: Beja i Slamsa tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry, będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
17: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
18: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
19: No wiem.
18: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
19: Ej, to już przesada.
18: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
20: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
21: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, zostań tu na długo.

0: będzie ostatnia reklama.
1: W RTV Eura GT kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.00.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwiorczy, Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
21: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
22: Najchętniej 3-0.
20: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie? Czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
23: Ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
20: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
24: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. Eska dorzuca hity na czasie. A przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Candila w Radiu SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa z tatem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No wiadomo, wow. Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję, dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha, pozdrawiam ci Bartuś, kocham cię dziecko z całego serca, kocham was Radio SK, słucham was codziennie, pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę i o mojego wspaniałego mężczyznę Przemka.
0: Trzymaj się Beata, dobrego popołudnia niedzielnego życzę, cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard TeoPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła dissem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Radio SK. Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jedziemy?
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna na całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Wszystko brzmi lepiej
16: w harmonii.
15: Dwa głosy współgrają
16: ze sobą,
15: przekazują z lekkością
16: trudne wiadomości,
15: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
16: betonowy mur.
15: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
16: Harmonizer.
17: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
19: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
22: I po reklamie.
23: Pesko.

Milky David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: to promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
13: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
12: I dla dzieci z rodzicami.
14: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
17: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
18: Skoda.
19: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
22: Jakich ludzi?
21: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
22: Ojciec, nie to okno. To tu.
21: Gdzie?
22: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
21: I to tu?
23: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie. Kraśnik na czasie.
24: I Piotr Staszczuk, Polichna, szykuje się na wielkie muzyczne święto. Trwają przygotowania do festiwalu Orkiestr Dętych. 19 lipca miejscowość stanie się muzycznym sercem regionu. Do udziału zachęca wójt gminy Szastarka, Elżbieta Kowalczyk.
25: Trzecia niedziela lipca, już tradycyjnie mamy przygotowane bardzo dużo atrakcji, gwiazdy światowego formatu. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na 21. Festiwal Orkiestr Dętych w Polichnie.
24: 21. Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych będzie również okazją do wysłuchania koncertów, między innymi w wykonaniu Baciarów, Ines czy Klasik.
0: Dochodzi 18, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera, na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
1: Na kogo liczysz najbardziej?
3: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo też Pietuszewski.
1: Jaki wynik?
6: 3-1 dla Polski.
1: Co chcecie zobaczyć od kadry?
6: Zgranie generalnie większe.
0: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Unierzyński uspokaja.
8: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
0: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
20: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie.

0: SK Kraśnik. Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: Elspeska Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, zapraszam. Miejscy radni zdecydowali o zmianach w budżecie na przyszły rok. Jedna z ważniejszych dotyczy wsparcia dla powiatu kraśnickiego. Miasto przekaże ponad 84 tysiące złotych na przygotowanie dokumentacji przebudowy ulic Słowackiego i Krasińskiego. To okolica, gdzie w planach jest utworzenie centrum komunikacyjnego. Więcej mówi skarbnik Aneta Tokarzewska.
2: Środki przeznaczone na tą dotację dla powiatu są przesunięte z innego zadania budżetowego, a mianowicie z zadania pod nazwą budowa drogi gminnej ulicy Modrzewiowej w Kraśniku, etap pierwszy.
1: Projekt ma objąć przebudowę skrzyżowania i poprawę odwodnienia. Chodzi o miejsce, w którym po większych opadach regularnie zbiera się woda. Dzięki dokumentacji będzie można przygotować się do kolejnego etapu inwestycji. W Kraśniku został zainaugurowany projekt Kraśnik – Bezpieczne miasto nowej generacji, realizowany w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Oficjalna uroczystość odbyła się w budynku przy Kościuszki 26. Sam projekt obejmuje działania związane z bezpieczeństwem mieszkańców, nowoczesnymi technologiami, ekologią, edukacją oraz rozwojem inteligentnej infrastruktury miejskiej. Więcej mówi wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
3: Ważny dzień dla Kraśnika, dla okolic, dlatego że inauguracja ważnego projektu z pieniędzy szwajcarskich, 75 milionów, bardzo ciekawego projektu, przygotowanego przez poprzednią administrację, ale przyjętego i wdrażanego przez obecnego burmistrza. Kibicowałem temu projektowi, pomagałem, żeby ten projekt zafunkcjonował, bo ten projekt pokazuje, że Kraśnik znalazł pomysł na siebie. Po trudnych latach, gdzie byliśmy medialnie różnie traktowani, pokazujemy, że potrafimy wyjść z nowoczesnym projektem za 75 milionów i każdy go odczuje, każdy mieszkaniec, dlatego że on będzie też wpływał na wizualizację tego miasta, na nowe wiaty przystankowe, na nowy transport, na bezpieczeństwo, na przejścia dla pieszych, no ale też Akademia Rozwoju, Kraśnicka Akademia Rozwoju, prawie 16 milionów, gdzie będziemy szkolić, uczyć młodzież, edukować w nowych kierunkach rozwoju, w robotyce, w matematyce, w językach obcych. No to jest niesamowite, to na pewno odbije się na przyszłości tego miasta, cieszę się z tego bardzo, będę wspierał ten projekt i to jest naprawdę bardzo duże wydarzenie dla Kraśnika, dla miasta, które zasługuje na to, żeby stać się miastem wiodącym w województwie lubelskim. Będziemy robić wszystko, także ja ze swojego poziomu, żeby tak było.
1: Gościem specjalnym wydarzenia był dr inżynier Aleksander Nawrocki, naukowiec znany z pracy z NASA. Podzielił się swoim doświadczeniem i wręczył młodzieży symboliczny paszport do przyszłości, podkreślający rolę młodego pokolenia w budowaniu nowoczesnego Kraśnika. Przyjechała z Kanady do Polski, by odnaleźć rodzinne korzenie. Na grobach osób, które mogły być jej daleką rodziną, zostawia listy w zniczach z informacjami o sobie i o tym, kogo szuka. Ostatnio odwiedziła Kraśnik i okoliczne miejscowości. Beata Świst urodziła się w Malborku, a jej rodzina pochodziła z terenów powiatu kraśnickiego. W latach 80. przeprowadziła się do Kanady i tam urodziła dzieci. Teraz chce odnaleźć informacje o swoich przodkach i ocalić historię rodziny od zapomnienia. Kobieta od miesięcy odwiedza różne miejscowości w kraju, przegląda archiwa i rozmawia z mieszkańcami, licząc na odnalezienie śladów swoich bliskich.
4: Co mi się udało ustalić, to, że mój dziadek Jan Świst był urodzony w 1901 w Zakrzówku. Jego rodzice to byli Józef i Ludwika Wysołowska. On miał też siostrę Bronisławę, która najprawdopodobniej miała nazwisko Leszczewska.

0: odzyskane, czyli do Malborka. Ja się tam urodziłam, ale ciężej mi znaleźć, znaczy gdzie go szukam. Szukam tych przodków takich pradziadków, tak? Czy ten na przykład Józef Świz, który był jego ojcem, miał jakichś braci i jak to w tą stronę się rozwinęło, bo poszłam na cmentarz w Kraśniku i przy pomocy apki znalazłam tam chyba 7 grobów z nazwiskiem Świz, niektóre właśnie z 1890 lat. Z babciej strony jest troszeczkę trudniej. Więc babcia się nazywała z domu Agnieszka Rados i wiem tylko o jej ojcu, który się nazywał Michał Rados, ale nic o jej matce. Wiem, że miała siostrę Zofię, która się urodziła w 1905 roku. I to jest tyle. Nie mogę jakby iść w tył, bo no nie mam... Aha, Michał Rados, no i jeszcze wiem, że miała siostrę Zofię Rados, która urodziła się w 1905 roku i wyszła za pana pod tytułem Mrok albo Kot, chyba Mrok. I tak naprawdę, no nie wiem, jak się mama nazywała i nie wiem, czy ten Rados Michał, czyli jej tata, mój pradziadek, miał jakieś rodzeństwo. Ale wiem, że tych Radosów jest troszeczkę w okolicy, bo też na cmentarzu w Kraśniku widziałam, w Popkowicach są jacyś Radosi, nawet z tego dworku modrzewiowego pan Oliwier mnie skontaktował z panią jakąś Aleksandrą Rados, która pracuje na stacji w Kraśniku benzynowej. Pojechałam, zostawiłam wiadomość i także na cmentarzu zostawiłam wiadomość w Zniczu. Także tyle mogę zrobić, ale jaki jest mój cel? Moja córka, ja wyjechałam w 1990 roku z Polski. Moja córka już się urodziła w Montrealu. Teraz się stara o dziecko i wie pan, drugie pokolenie za granicą to już naprawdę nic nie wie o tym, skąd pochodziło i ja chcę, żeby im to ułatwić, bo przyjdzie taki czas, tak jak dla mnie, ja jestem w latach 50., że będą chcieli tej wiadomości o korzeniach swoich, a poza tym Polska jest takim fajnym krajem teraz, rozwiniętym, dynamicznym i być może, że kiedyś będą nawet chcieli wrócić, kto to wie. Mhm.
1: A te informacje, które pani się udało znaleźć, to po odwiedzinach na cmentarzach, czy tutaj gdzieś też od kogoś pani coś zasłyszała, czy
0: nie, ja pojeździłam po całej Polsce, pojechałam do moich kuzynek, których nie widziałam 50 lat, byłam małym dzieckiem, wiem, to są córki moich cioć, od nich się dowiedziałam tych szczegółów, tyle się dowiedziałam, jeżdżąc od zachodniej Polski do Częstochowy i potem do w Lubelskie. Tutaj to już nikogo nie znam, ale po prostu jechałam przez te miejscowości, o których babcia opowiadała. Trzydnik Duży, Liśnik Duży, Zaklikowo, Urzędowo, Popkowice, tam jeszcze był Goście Radu. I uderzałam do księży, no ale to już było troszeczkę późno i oni ogólnie twierdzą, że te księgi zostały gdzieś tam przekazane. Dzisiaj nawet poszłam do... Pani Magda była tak miła, że przyjęła zakonnicę, żeby zabrała mnie do tego kościoła Najświętszej Marii Niepokalanej. I poszłam do kancelarii, ale tam znowu są tylko księgi od 1938 roku, więc to mi nie pomogło. Dodam, że przez badania DNA wyszło mi, że są jacyś ktoś z Radosów jest w Stanach. Są krewni dalecy, wyemigrowali do Stanów, więc fajnie było to jakby odkurzyć.
2: Pani Beata szuka informacji o swoich pradziadkach, czyli rodzinie Józefa Śwista lub Agnieszki Rados. Jak podkreśla, zależy jej przede wszystkim na tym, by jej dzieci i kolejne pokolenia znały swoje pochodzenie. Jeżeli posiadacie jakieś informacje na temat rodzin o nazwisku Świst lub Rados, to skontaktujcie się z panią Beatą. Znajdziecie ją na Facebooku, Instagramie lub kontaktując się mailowo na adres beataświst@gmail.com. Lubelscy studenci medycyny wychodzą z sal wykładowych wprost do szkół. Będą uczyć o tym, czego często nie ma w podręcznikach. Podczas warsztatów studenci z IFMSA Poland tłumaczą uczniom różnicę między psychologiem a psychiatrą oraz uczą konkretnych metod radzenia sobie ze stresem. Przyszli lekarze chcą swoimi działaniami odczarować tematy z nimi związane.
3: Nazywam się Maciej Pelc, jestem studentem 4 roku kierunku lekarskiego. Od 2 lat pełnię funkcję koordynatora projektu Nasz Piękny Umysł w naszym stowarzyszeniu. Razem z Gabrielą Grossman, która jest koordynatorką do spraw zdrowia publicznego, działamy w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA Poland, oddział Lublin. Jest to organizacja non-profit zrzeszająca studentów kierunków medycznych na całym świecie. Mamy ponad 1 400 000 aktywnie działających członków. Działamy w 126 państwach całego świata oraz w 16 miastach w Polsce przy uniwersytetach medycznych.
4: Czym właściwie się zajmujecie? Jak to wygląda?
3: IFMSA Poland zrzesza studentów kierunków lekarskich, ale kierunku lekarskiego, ale także wszystkich kierunków pokrewnych medycznych. Jest to organizacja, która przede wszystkim zajmuje się promowaniem profilaktyki prozdrowotnej. Działamy na tle profilaktyki antynowotworowej. Edukujemy w zakresie szczepień ochronnych. Udzielamy także prelekcji na temat ochrony zdrowia psychicznego. Działamy na bardzo szerokim polu, promując na przykład edukację na temat chorób przenoszonych przez kleszcze. Oczywiście SKOW, czy zdrowie publiczne, jest tylko częścią, tak naprawdę odłamem IFMSA. Działamy na bardzo różnych polach, m.in. SKORA, który organizuje akcje promujące profilaktykę reprodukcyjną, więc to jest organizacja, która tak naprawdę działa na bardzo szerokich polach typu promowania właśnie zdrowego trybu życia.
4: Więc to jest coś, możliwości dalszego rozwoju, ale też budowania jakiejś wiedzy?
3: Oczywiście, jest to organizacja, która przede wszystkim pozwala nam na budowanie wiedzy, ale także jej szerzenie poprzez organizowanie prelekcji dla na przykład szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest to forma wolontariatu, forma organizacji non-profit, jak już wspomniałem, której to my wychodzimy z taką inicjatywą do mieszkańców miast, ale także szczególnie do młodzieży, żeby od najmłodszych lat promować tę profilaktykę.
4: Jesteś też koordynatorem lokalnego projektu Nasz Piękny Umysł oraz psychiatria też dla ludzi.
3: Generalnie właśnie uczymy najmłodszych wśród udzielamy takich prelekcji na temat, jaka jest różnica pomiędzy psychiatrą a psychologiem. Psychiatra jest to stricte lekarz. Psycholog skończył studia na kierunku psychologię 5-letnie. Psychiatra jest po 6-letnich studiach magisterskich. Później odbył jakby rok stażu i odbył 5-letnie szkolenie specjalizacyjne. Natomiast jeżeli chodzi o rozróżnienie tego, te dwa zawody, czyli lekarz i psycholog, współpracują ze sobą w oddzieleniu takiego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Ja jestem koordynatorem od 2 lat projektu Nasz Piękny Umysł, psychiatra dla ludzi od około roku. My zajmujemy się przede wszystkim promowaniem wśród najmłodszych ludzi takiej wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz tego, że nie wstydem jest pokazywać swoje emocje, a przede wszystkim to, żeby takiej pomocy, jeżeli dochodzi do jakiegoś kryzysu, zaczerpnąć wśród specjalistów.
4: Co jest najczęstszym, że tak powiem, powodem ich złego stanu psychicznego?
3: Udzielamy takich prelekcji w klasach, czy to są klasy podstawowe, czy ponadpodstawowe, na temat właśnie poszerzenia wiedzy na temat chorób psychicznych, na temat higieny snu, na temat stresu, czym on jest, jakie są sposoby na radzenie sobie z nim, na temat przede wszystkim tego, jak tak naprawdę i co to jest profilaktyka zdrowia psychicznego. Natomiast najczęściej, według statystyk również, osoby w wieku szkolnym cierpią na zaburzenia lękowe, epizody depresyjne oraz na przewlekłe właśnie poczucie lęku.
4: Zaburzenia lękowe, z czego wynikają? Z tego, że świat coraz bardziej przyspiesza? Może zła dieta? Z czego to się bierze?
3: Generalnie, jeżeli chodzi o zaburzenia lękowe, no jestem tylko studentem, więc mogę się wypowiadać na temat statystyk. Jest to podłoże wieloczynnikowe. My tak naprawdę nie wiemy, z czego to się może wziąć, ale na pewno oddziaływania diety, czy tak jak powiedziałem, przyspieszenie świata, czyli ta zwiększona urbanizacja, kontakt z mediami społecznościowymi, ogromna też fala hejtu, która się przelewa w szkołach, może mieć kluczowe znaczenie dla rozwinięcia tego typu zaburzeń, ale także czynniki genetyczne, predyspozycje rodzinne oraz tak naprawdę wiele innych czynników.
2: Pomocy można szukać m.in. w poradniach ochronach zdrowia psychicznego oraz ośrodkach interwencji kryzysowej. Ze wsparcia można też skorzystać w ramach bezpłatnych i anonimowych telefonów zaufania, które działają przez całą dobę.
5: SK Kraśnik.
2: Już w sobotę 13 czerwca w Kraśniku odbędzie się kolejna edycja Biegu po Uśmiech. Uczestnicy spotkają się tradycyjnie na terenach SOS Wioski Dziecięce w Kraśniku, gdzie przygotowano trasy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie m.in. bieg główny imienia Andrzeja Kędzierskiego na dystansie 5 km, biegi dziecięco-młodzieżowe oraz bieg integracyjny. To wydarzenie, które od lat łączy sport z rodzinną atmosferą i wspólnym pomaganiem. Do udziału zachęcają podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.
6: Hej, już po raz 30. Zapraszamy Was na wyjątkowy bieg po uśmiech. Czekamy na Was sportowe emocje, świetne zabawy i mnóstwo pozytywnej energii.
7: Będą biegi dla dzieci i dorosłych, pokazy sztuk walki, występ grupy akrobatycznej Akrobatki, dmuchańce i wiele, wiele innych atrakcji.
6: Na scenie wystąpią dzieci. Odbędzie się konkurs plastyczny, a na wszystkich czeka masa niespodzianek i uśmiechu.
7: Nie może Was zabraknąć. Zabierzcie rodzinę, znajomych i wpadajcie razem stworzyć niesamowitą atmosferę.
2: Start już w sobotę, 13 czerwca. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
5: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy Wam o tym, jak uratować komuś życie. RCKiK w stolicy województwa szuka dawców szpiku. Później usłyszycie dalszą część historii ulicy Wesołej w Kraśniku. Zostańcie z nami.
5: SK Kraśnik.
2: Aby uratować komuś życie, nie potrzeba wiele. Udowadniają to dziesiątki lubelskich dawców każdego dnia. Chociaż zdecydowana większość z nich dzieli się krwią, to potrzebni są również dawcy szpiku. Mieszkańcy Lubelszczyzny także mogą zostać bliźniakami genetycznymi, do czego zachęca Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
8: Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie i kierownik ośrodka dawców szpiku przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
4: Oddawanie krwi to nie jest jedyna rzecz, którą tutaj można zadeklarować. Państwo także przyjmujecie deklarację o oddanie szpiku, o podzielenie się swoim szpikiem dla osób, które są ciężko chore. Jakby mogła Pani naszym słuchaczom bliżej, niezorientowanym, na czym polega cały ten proces, cała ta donacja szpiku?
8: Oczywiście bardzo chętnie tutaj tą wiedzą się podzielę. Po pierwsze, zawsze, jeżeli ktoś zgłasza się do nas, czy do siedziby, czy na ekipę wyjazdową, czy do oddziału terenowego, może przy okazji zgłoszenia się jako potencjalny dawca krwi, zgłosić się również, zadeklarować swój akces do rejestru potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku. Absolutnie nie pobieramy szpiku, natomiast oczekujemy deklaracji, że gdyby znalazł się pacjent, dla którego taki szpik jak mój byłby potrzebny, jestem gotowa podzielić się swoim szpikiem, oddać swój szpik. Tak naprawdę w ogromnej większości przypadków, ponad 90% w tej chwili, to nie jest oddawanie de facto szpiku, czyli nakłucie talerza kości biodrowej. To jest zabieg, który odbywa się w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej, wymaga znieczulenia, uśpienia pacjenta, dawcy, do tego, żeby móc ten szpik pobrać. Krótkotrwały zabieg, trwający kilkadziesiąt minut, ale wymagający właśnie już sali operacyjnej i pobytu, jedno-dwudniowego pobytu w szpitalu. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków szpik pobieramy w postaci pobrania komórek macierzystych z krwi obwodowej i dla tych z Państwa, którzy byli w Centrum Krwiodawstwa i widzieli, jak oddaje się osocze czy płytki metodą aferezy przy użyciu separatora komórkowego, to jest bardzo podobny proces, trwający nieco dłużej, bo 3-4 godziny trwa pobieranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Separator pobiera krew od dawcy, wybiera z niej te cenne komórki macierzyste, które

0: komórek macierzystych dawca musi być odpowiednio przygotowany, czyli no taka pierwsza, najbardziej wstępna rekrutacja to jest właśnie przy wypełnieniu deklaracji, tak? Chcę być potencjalnym niespokrewnionym dawcą szpiku, czyli deklaruję, że jestem zdrowy, że jeżeli będzie taka potrzeba, to chciałbym oddać szpik. Lekarz oczywiście bada dawcę, przeprowadza z nim wywiad, sprawdza podstawowe parametry, ciśnienie, tętno, osłuchuje klatkę piersiową, dopytuje, czy nie ma jakichś przeciwwskazań zdrowotnych. I jeżeli nie, to taka deklaracja jest wypełniana i przekazywana do Poltransplantu. Poltransplant to jest taka ogólnopolska baza danych o wszystkich osobach, które zadeklarowały się, że mogą zostać dawcą szpiku. Ośrodki dawców szpiku, podobnie jak nasz ośrodek, wyznaczają pewne ograniczenia wiekowe, jeżeli chodzi o do jakiego wieku rejestrują. W naszym ośrodku przyjmujemy deklarację do 50 roku życia. Dawcą można być do 60 roku życia. Powyżej, jeżeli ktoś ukończy już 60 lat, a był w rejestrze, to staje się dawcą nieaktywnym, czyli nie jest już, jego dane nie są już brane pod uwagę przy poszukiwaniu takiego potencjalnego bliźniaka genetycznego. No w związku z tym zależy nam najbardziej na osobach młodych, których dane będą przez wiele lat w rejestrze. Pobieramy do tej deklaracji, którą dawca wypełnia, pobieramy dwie próbki krwi, które przeznaczone są do oznaczenia antygenów zgodności tkankowej, czyli tak jak mamy antygeny w układzie czerwonokrwinkowym, antygeny AB0 i RH, że ktoś jest A- albo B+, tak samo oznaczamy antygeny zgodności tkankowej, to są o wiele bardziej skomplikowane badania. I te dane przekazywane są do, po pierwsze do Poltransplantu, do tej ogólnopolskiej bazy danych, ale także do światowej bazy danych, jeżeli chodzi o dawców szpiku. I w związku z tym to poszukiwanie, przeszukiwanie rejestrów odbywa się także na zlecenie bardzo różnych ośrodków, czyli pacjent to może być niekoniecznie pacjent w jakimś ośrodku w Polsce, ale także może to być pacjent gdzieś z drugiego końca świata. Niestety nie fundujemy potencjalnemu dawcy wycieczki do Australii, jeżeli pacjent jest z Australii, natomiast pobieramy szpik w Polsce. Jeżeli chodzi o naszych dawców z naszego lubelskiego ośrodka, to mamy podpisane umowy z trzema szpitalami, z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym na Choćki, z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 na Staszica i z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie na Szaserów i w jednej z tych lokalizacji najbardziej dogodnej dla naszego dawcy umawiamy to pobranie szpiku. Oczywiście już w ośrodku pobierającym ten kandydat na dawcę jest jeszcze dodatkowo badany, sprawdzany jest stan układu krążenia, jest konsultacja anestezjologiczna, jeżeli to ma być pobranie szpiku w znieczuleniu ogólnym, konsultacja kardiologa, no szereg dodatkowych, bardziej szczegółowych badań, które pozwolą lekarzowi w ośrodku pobierającym powiedzieć: tak, jest pan w pełni zdrów i może pan albo pani zostać dawcą szpiku, i dopiero wtedy wyznaczany jest konkretny termin zabiegu. Dawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobieraniem szpiku, ani z przyjechaniem na badania, czy z przyjechaniem już na samo pobranie szpiku. Koszty transportu, pobytu pokrywa oczywiście ośrodek dawców szpiku. I no, jeżeli dawca przyjedzie sam, to zwracamy mu koszty przejazdu. Jeżeli byłaby w tym jakakolwiek trudność, to nasz kierowca jedzie po krwiodawcę, zawozi go do ośrodka, w którym wykonywane są badania, czy pobierany jest szpik. Dawca dostaje oczywiście zwolnienie na czas konieczny do wykonania badań czy pobrania szpiku. Jest to, tak jak w przypadku oddawania krwi, płatny dzień czy dni wolne w pracy. No i jeżeli ktoś zostanie już rzeczywistym dawcą, to ośrodek pobierający wystawia mu legitymację honorowego dawcy przeszczepu. A w przypadku, kiedy ktoś oddał szpik po raz drugi, bo zdarzają się takie sytuacje absolutnie wyjątkowe, ale zdarzają się, że ktoś może być drugi raz poproszony o oddanie szpiku, to wówczas zostaje już zasłużonym dawcą przeszczepu i tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy przeszczepu podpisuje już minister zdrowia.
1: Czy te właśnie dane, które udostępniamy Państwu na temat naszego szpiku, one w jakiś sposób są anonimowe, czy jednak później te zagraniczne ośrodki wiedzą, kto, gdzie i jaki ten szpik

0: Znaczy dane, które przekazywane są do Światowego Ośrodka Dawców Szpiku, to są dane dotyczące, każdy dawca otrzymuje tak zwany numer GRID, czyli taki numer identyfikujący dawcę oraz dane dotyczące antygenów HLA, które u dawcy występują. Natomiast nie przekazujemy tam danych pod tytułem imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu i tak dalej. Te dane pozostają w naszym ośrodku dawców szpiku i oczywiście prosimy zawsze dawców o uaktualnianie tych danych. Jeżeli ktoś zmieni numer telefonu, czy adres zamieszkania, czy adres mailowy, to prosimy o podzielenie się z nami tą informacją. W tym celu, żeby można było jak najszybciej skontaktować się, jeżeli będzie prośba o pobranie jakiejś dodatkowej próbki, wykonanie dodatkowych badań, czy o umówienie dawcy na oddanie szpiku. I zaczęłam mówić, ale rozproszyłam się tutaj i nie przekazałam ważnej informacji, że jeżeli pobranie komórek macierzystych odbywa się metodą właśnie aferezy, czyli pobrania z żyły dawcy, to taki zabieg poprzedzony jest przygotowaniem dawcy w postaci podawania mu przez kilka dni, 4-5 dni tak zwanego czynnika wzrostu, czyli takiego środka, który przyspiesza wytwarzanie tych komórek macierzystych i przechodzenie ich ze szpiku do krwi obwodowej. Normalnie nasze komórki macierzyste pozostają w szpiku, a na obwód, czyli do krwi, którą możemy pobrać z żyły, przedostają się dojrzałe krwinki czerwone, krwinki białe lub płytki krwi. Żeby te komórki macierzyste, takie wielopotencjalne, takie, z których mogą powstać zarówno krwinki czerwone, jak i białe, jak i płytki, czyli te takie właśnie, te komórki nazywamy komórkami macierzystymi, bo z nich mogą zróżnicować się trzy linie komórkowe, to krwinek czerwonych, białych i płytek. Żeby te komórki macierzyste przekonać do wyjścia ze szpiku do krwi obwodowej, trzeba je postymulować. I to jest właśnie, temu służy podanie leku, który przyspiesza namnażanie się tych komórek i przechodzenie ich ze szpiku do krwi obwodowej. I to jest przez 4-5 dni podskórnie podany czynnik wzrostu, który powoduje, że te komórki macierzyste znajdą się we krwi obwodowej i będziemy je mogli pozyskać.
1: To wiemy już w zasadzie więcej o tym, jak ten proces wygląda, ale właściwie kto czeka właśnie na ten szpik, bo mówiąc szpik, wydaje mi się, że większość osób będzie sobie wyobrażać, że chodzi o kość. Już troszeczkę wyklarowała nam Pani sytuację, że to niekoniecznie chodzi o kość. Kto czeka na ten szpik? Komu on jest potrzebny?
0: Jest bardzo wiele schorzeń, które można leczyć przeszczepieniem szpiku. Najwięcej chorych, których leczymy przeszczepianiem szpiku, to są pacjenci z chorobami hematologicznymi, pacjenci chorzy na białaczki, chłoniaki, pacjenci także z niektórymi chorobami nowotworowymi, niekoniecznie dotyczącymi bezpośrednio szpiku, pacjenci z chorobami wywołanymi wrodzonymi niedoborami odporności, którzy także mogą być leczeni przeszczepieniem szpiku. Ta lista tych chorób, które mogą być leczone za pomocą przeszczepu szpiku, ciągle się rozrasta i tutaj specjaliści, hematolodzy, immunolodzy pewnie więcej potrafiliby na ten temat powiedzieć. Natomiast to, co mogę powiedzieć jakby tak na zachętę, dlaczego warto do tego ośrodka dawców szpiku się zapisać, to chciałabym powiedzieć, że już od 2012 roku w Polsce większość przeszczepów szpiku, tych allogenicznych, czyli takich od niespokrewnionego dawcy, odbywa się w oparciu o szpik od polskich dawców. Do 2012 roku większość przeszczepów szpiku nieautologicznych, czyli nie mój szpik pobrany w okresie zdrowienia i przeszczepiony mi w innym momencie, tylko szpik od innej osoby, czy to osoby spokrewnionej, czy właśnie od dawcy niespokrewnionego. Przed 2012 roku były to przeszczepy w większości od dawców z zagranicy. Od już ponad 13 lat w większości przeszczepy szpiku w Polsce dla naszych pacjentów wykonywane są w oparciu o polski szpik, o szpik od polskich dawców. No i także niejednokrotnie mamy jako nasz ośrodek tutaj lubelski prośbę o pobranie szpiku dla pacjenta, który leczony jest gdzieś w ośrodku zagranicznym. No i tak jak mówiłam, niestety nie możemy zafundować tutaj potencjalnemu dawcy wycieczki na drugi koniec świata, ale organizujemy ten pobór szpiku w ośrodku, no jak najbliższym miejscu zamieszkania dawcy i kurier, no niejednokrotnie samolotem, żeby to było jak najszybciej, jak najsprawniej, w odpowiednich warunkach przewozi ten szpik do ośrodka, w którym będzie on przeszczepiany.
1: Czy jakieś wymierne później korzyści, na przykład nasz ośrodek w Lublinie z tego tytułu otrzymuje, jeżeli taki szpik jest dostarczany?
0: Czy są oczywiście określone procedury, które mówią, jak, w jaki sposób są finansowane te procedury pobrania szpiku, i to wszystko robimy zgodnie tutaj z zaleceniami Poltransplantu.
2: Pomoc zaczyna się od wypełnienia deklaracji i chęci na oddanie szpiku dla ratowania kogoś innego. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie lubelskiego RCKiK lub w oddziale terenowym w Kraśniku przy Alei Niepodległości 25.
3: SK Kraśnik.
2: A na koniec kolejna część spaceru po starej ulicy Wesołej w Kraśniku i tego, jak zmieniała się na przestrzeni lat. Tym podzielił się z nami Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
4: Dalej pod numerem 7, czyli przy tym dwupiętrowym budynku, taki mniejszy budynek, i tutaj mieszkał oszust Stanisław. On pracował w transporcie ciężarowym w PKS-ie, to był PKS towarowy, tak go nazywali, w koszarach, po byłych koszarach 24 pułku Ułanów. I tam właśnie umieścił się PKS po wojnie, osobowy i towarowy, później osobowy się przeniósł na fabryczny, natomiast towarowy był do likwidacji. Tam w koszarach i tam pan oszust sobie pracował, a później pracował w dworku modrzewiowym koło małego kościółka. Tam była wojewódzka stacja transportu wiejskiego. Kierownikiem właśnie był oszust Stanisław. Jeszcze pamiętam, bo oszust Zbyszek, jego syn, chodził ze mną do szkoły i tam chodziliśmy do dworka w ping-ponga grać. Pan Stanisław tam opiekował się i to był stół do ping-ponga i żeśmy grali w ping-ponga. Także tam dalej była przerwa i był ten dom, zresztą on jest dzisiaj parterowy, widać tu go, i tu mieszkał pan Jan Dryka. Pan Jan Dryka był z zawodu krawcem, no nie pochodził z Kraśnika, przyjechał tu do Kraśnika, był żonaty z panią Jadwigą z domu Janik. Oprócz tego, że był krawcem, to jeszcze w rynku był sklep obuwniczy przy Placu Wolności i tam też właśnie państwo Dryka pracowali. Natomiast oni mieli trzech synów bodajże i córkę, Irenę. Pani Irena Dryka była absolwentką Kraśnickiego Liceum z 1963 roku. Wyszła za pana Wojciechowskiego. I tak się złożyło, że trafiła do szkoły podoficerskiej ówczesnej Milicji Obywatelskiej, teraz Policji w Pile. Przez wiele lat była tam wykładowcą, uczyła pracy dochodzeniowej, tak to nazwijmy. I wspominają ją tutaj nawet pan były komendant główny Działoszyński, był taki, też wspomina bardzo dobrze, ponieważ no przez, ja miałem może 30 lat, ona tam uczyła, może niecałe, wychowała no wiele pokoleń, bo dochodzeniowcy tylko tam się uczyli. Wiele dochodzeniowców w całym kraju właśnie to było wychowankami pani Ireny. W całym kraju panią Irenę Wojciechowską znają na pewno, także tutaj trzeba przyznać, że taki skromny domek, a wychował taką panią Irenę, która no w całej Polsce jest znana. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że pochodzi z Kraśnika, no ale na pewno znają, że uczyła. Pod numerem 11, oto mam takie zdjęcie z czasów wojny, z niemieckiego Baja chyba to, i to za, nie wiem, czy Kraśnickie Towarzystwo Regionalne tego nie zakupiło, chyba tak. I tu jest właśnie ten budynek pana oszusta, później jest właśnie ten mniejszy oszusta, a tutaj pana Dryki właśnie. I za panem Dreką mieszkali Iraccy Mieczysława i Genowefa. Mieli 3 córki. Następnie przy Wesołej 13 to mieszkali Rydzescy i Tworkowie. Tutaj jeszcze pan Marian Pyzik wspomina, że pan Iracki był sprzedawcą w kiosku Ruchu na ulicy Krakowskiej w sąsiedztwie gospody, tu gdzie jest teraz Poczta Polska. Ale to innym razem będziemy o tym wspominać. Były 2 córki właśnie, Barbara i Teresa. Natomiast Rydzewski był przed wojną członkiem orkiestry 24. Pułkuanu w Kraśniku. Był kolegą ojca właśnie pana Pysika, a po wojnie też był członkiem orkiestry Straży Pożarnej w Kraśniku, a i także orkiestry Fabryki Łoży Stocznych. Pod numerem 15 mieszkali sobie państwo Giszczakowie, natomiast później była pracownia fotograficzna, ten budynek stoi do dziś, pani Marty Pielaszkiewicz. Pani Marta Pielaszkiewicz sobie mieszka w Kraśniku, nawet tutaj nawiązała ze mną kontakt, bo jak pisałem o ulicy Narutowicza, to była pani Taborska, która prowadziła zakład fotograficzny. Pani Pielaszkiewicz się u niej uczyła właśnie, a później założyła sobie zakład właśnie tutaj na ulicy Wesołej. Tutajże mieszkali Biszczakowie, Biszczak Wojciech i Biszczak Helena, jego żona. Oni pochodzili z Tuszowa, to jest gdzieś w pobliżu Bychawy, tam sobie pochodzili. Natomiast pan Biszczak był urodzony w Bożechowie i tu sobie zamieszkali. O, tu jest ten budynek na ulicy Wesołej. On taki jest przodem jak gdyby do przejścia takiego na ulicę Zgoda. Tam taki łącznik jest i on w ten sposób stoi, że jak gdyby przodem do tego, taki nietypowy, bo wszystkie budynki stoją przodem do ulicy Wesołej, nie? A on tak do tego łącznika i taki sobie to budynek, a tam była stolarnia też właśnie. Biszczakowie mieli 3 dzieci, Gosia, Dorota i Maciek. To pani właśnie Urszula Wrona z domu Rycerz, która mieszkała po przeciwnej stronie ulicy Wesołego. I wspomina właśnie, że pani Dorota z domu Biszczak, która tu mieszkała naprzeciwko, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, ukończyła Akademię Muzyczną i tam jest bardzo cenioną harfistką, właśnie słynną jakąś, tu właśnie pani Urszula wspomina. Trzeba było odszukać, ale wydaje mi się, że być może zmieniła nazwisko i nie nazywa się teraz Biszczak, tylko jakoś inaczej, bo tutaj właśnie pani Urszula wspomina, że tak jest. A na pewno wie. Dalej, tu już następny ten budynek, to jest rodzinne gniazdo Czesława i Adeli Daniel oraz ich potomstwa. Przez jakiś czas u państwa Danielów była kawiarnia, nazywała się Księżycowa. Tam funkcjonowała, ale teraz już tam kawiarni nie ma, tam jakiś sklep się mieści. Właśnie. Natomiast dalej, o takie budynki, to trochę jest zmienione, ale takie były, to jest z czasów wojny. Ktoś mi tu nawet podpowiadał, że w jednym z tych budynków przed wojną to była szkoła żydowska dla dziewcząt. Tutaj się uczyły. Następnie był łącznik właśnie między Wesoła a Podwalną do ulicy Zgoda, a następnie mieszkali państwo Olechowie i Łojkowie. Olech Henryk z Lublina pochodził, tu się wrzenił. Było 2 braci prawdopodobnie Olechów. Ten się nazywał Henryk, w każdym razie mieszkał przy Rycerskiej. Syn tego Olecha przy Rycerskiej to jest słynny Kazimierz Olech, słynny taternik i zdobywca Himalajów. No jest wymieniany wśród najwybitniejszych himalajstów polskich i nie tylko. Pan Kazimierz, ale akurat na Wesołej nie mieszkał, tylko na Rycerskiej. A tutaj jego kuzyn mieszkał. Ja myślałem najpierw, że może on na Wesołej, ale się okazuje, że nie. Pan Stójnię tu wyprostował, a później jeszcze pan Schneider. Także, ale na pewno jego kuzyni mieszkali tutaj. Jeżeli chodzi o pana Łojka, to tutaj miał zakład szewski razem z synem Ryszardem. Oni mieli zakład szewski na ulicy Lubelskiej, ale to Lubelska z Wesołą się łączy. Natomiast tu mieszkali i pani Marianna Jaroszewicz z domu Lis wspomina, bo tu się przyjaźniła właśnie z dziećmi pana Łojka, że to mieszkanie było podzielone jak gdyby na pół i tam było przejście i z mieszkania było wejście do ogródka na ulicy Niecałej i pan Stój, mieszkanie z tej ulicy Wesołej potwierdza, że z jednej strony mieszkali Łojkowie, a z drugiej strony właśnie państwo Olech mieszkały. Pani Olechowa w tym czasie była wdową, już miała dwie córki i dwóch synów. Wspomina właśnie pan ten. Następne mieszkanie, tutaj z tym schodkiem, ono trochę jest przebudowane, taki niewielki schodek, to mieszkają dotychczas jeszcze pan Edward Saluter z żoną Barbarą. Pan Edward Saluter prowadzi instalatorstwo elektryczne. No to nawet go mam, bo 50-lecie obchodzili zawarcia związku małżeńskiego i tu uroczystość właśnie jest pani Barbara i pan Edward Saluter. I sobie mieszkają dotychczas właśnie tutaj w tym budynku. Pan Saluter, to jest znany działacz, rzemieślnik i w cechu rzemiosł różnych działał, był w starszym cechu. Jeszcze cech się mieścił tutaj na Grodzkiej, tutaj wybudowany właśnie w latach 60. To wielki społecznik, działacz i tak dalej, radny miejski. Pan Saluter także znany jest w Kraśniku, mieszka sobie tam spokojnie na ulicy Wesołej. Zanim mieszkali państwo Gwiazdowscy i Wojciechowscy. Pan Gwiazdowski był malarzem, później przeniósł się, tu wspomina pani córka, czy ta wnuczka już tych państwa Gwiazdowskich, że tu mieszkała jej babcia i miała 7 dzieci. Mąż ją obumarł, i ona to jest tymi 7 dzieci, musiała właśnie, no to było normalne zresztą, to wielodzietność w tym okresie czasu, to nie było nic nadzwyczajnego, także, ale rzeczywiście, no nie pozazdrościć. Od państwa Gwiazdowskich zakupił ten budynek brat pana Mariana Pyzika, Edward Pyzik. Już nie żyje pan Edward Pyzik. Też grał w orkiestrze strażackiej, tutaj na instrumencie tętym, tak samo jak jego brat Marian. To też rodzina, warto by było z panem Marianem Pyzikiem porozmawiać, bo to jest zacna rodzina tutaj z Kraśnika od wieków, a i pan Marian bardzo dużo rzeczy pamięta z tamtego okresu czasu, mnie tu wspomaga rzeczywiście, no takie ma informacje, a tak się złożyło właśnie, że tutaj mieszkał jego brat. Tutaj, jak kupili to mieszkanie od państwa Gwiazdowskich, to no oczywiście wymagało to remontu, więc ponieważ ojciec tych panów Pyzików, Edwarda i Mariana, Wojciech, był murarzem, więc siłą rzeczy rzeczywiście im tam pomagał, żeby to doprowadzić. W 2017 roku, tu pisze, że zmarł właśnie pan Edward. A był w wojsku, przed wojskiem grał. No w każdym razie nie pamiętam. Dobrze. Za nimi... A, jeszcze o panu Wojciechowskim. Więc pan Wojciechowski był szewcem. Miał tu właśnie na parterze, miał warsztat, a mieszkał na górze. Miał córkę Danusię i syna Zbyszka. Danusia, tu pani Marianna Jaroszewicz-Lisz też mnie tu wspomaga. Danusia chodziła z nią razem do szkoły. Pani Danusia Wojciechowska, zresztą mieszka na Lubelskiej, była przez dłuższy okres czasu dyrektorem biblioteki miejskiej w Kraśniku. W Koszarach się tam mieści właśnie. Teraz jest chyba już na emeryturze. Jeżeli chodzi o Czerwińskich, to odezwała się tu wnuczka Czerwińskich. O, to było to mieszkanie. To było dwa budynki. Teraz nie ma. Tutaj jest w tym miejscu taki mały parking. To jest właśnie tu zejście na dół z ulicy Wesołej na Lubelską. A tutaj były dwa budynki, już ich drewniane, już ich nie ma. Tam z tyłu to widać ulicę Podwalną. Tyle by było odnośnie lewej strony.
2: W kolejnej, ostatniej już części przejdziemy na drugą stronę ulicy Wesołej. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o Anno Polaninie, który dokonał niezwykłego osiągnięcia na rowerze. Na koniec o badaniach nad mumią. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: 72-latek z Annopola przejechał na rowerze wszystkie gminy w Polsce. Marek Piluch. Swoje niezwykłe wyzwanie rozpoczął 16 lat temu i dopiero na początku lipca ubiegłego roku zaliczył ostatni samorząd w kraju. Z Markiem Piluchem rozmawiał nasz reporter Artur Mazurek.
5: Panie Marku, no jest pan jedną z niewielu osób, które na rowerze przejechały wszystkie gminy w Polsce. Może zacznijmy od tego, jak to się zaczęło. Skąd w ogóle pomysł na dokonanie takiego wyczynu i kiedy to się zaczęło?
6: Po mojej pierwszej takiej zagranicznej, nazwijmy to wyprawie do Chorwacji, wróciłem. Spodobało mi się, prawda? Postanowiłem, że w przyszłym roku to może bym się w Alpy wybrał. No, zacząłem szukać po internecie jakichś informacji o tym, kto jeździł po Alpach, dokąd, jak, dlaczego, prawda? Trafiłem na forum Podróże Rowerowe Info i to okazało się, że tam jest kopalnia wiedzy. Oczywiście dołączyłem do grona uczestników. To było, proszę pana, w 2007 roku, późną jesienią. Jestem tam do dzisiaj, jestem w tej chwili moderatorem. Jestem tam z jednym z takich naprawdę czynnych użytkowników, to jestem najstarszy. Jest dwóch ludzi starszych ode mnie, ale oni no tak troszeczkę już, że tak powiem, pomału odchodzą. Tam na tym forum też był kolega z Gdańska, jest do dzisiaj, Remigiusz, który no, notabene on jest oficerem rowerowym w Gdańsku przy Urzędzie Miejskim. I on kiedyś napisał taki post, dlaczego nie zawsze jeżdżę najkrótszą drogą. O, i powiedział, że on tak nie jeździ, ponieważ on chce być we wszystkich gminach w Polsce, on je zalicza, tak to nazywamy, on zalicza gminy, no więc czasem trzeba jeździć troszeczkę krętą ścieżką, żeby tych gmin więcej odwiedzić. No i po jakimś czasie, że tak powiem, namówił mnie na uczestnictwo, na forum się to przyjęło, mnóstwo ludzi dołączyło, mnóstwo ludzi spoza forum też to robi i powstał też portal zaliczgminę.pl. Tam jest w tej chwili około 5000 użytkowników. Oczywiście część to ma tam po 2-3 gminy, nie wiadomo czy wystartuje więcej, ale jest grono ludzi, którzy rzeczywiście jeżdżą, którzy mają w planie prędzej czy później wszystkie przejechać. Ja ja dokonałem tego 2 lipca po 16 latach i jestem jako 23 uczestnik tego portalu, prawda, mam komplet gmin przejechanych. Tu muszę jeszcze dodać, że przypuszczam, że jako jedyny z tych uczestników przyjąłem zasadę, że nie podwożę roweru pociągiem. Większość ludzi, przypuszczam, że wszyscy, powiedzmy, wsiada w Warszawie z rowerem do pociągu, wysiada pod Gdańskiem, tam przejedzie ileś tych gmin i pociągiem wraca. Ja natomiast wyjeżdżam z domu rowerem, robię swoje w terenie i wracam do domu rowerem. Jest to czasochłonne, ale po prostu jest to, że tak powiem, okazja do jeżdżenia. Lubię te moje wyprawy rowerowe, mnie to bawi, mnie to cieszy i taką sobie przyjąłem zasadę. W związku z powyższym, żeby te wszystkie gminy przejechać, ja przejechałem, jak wyliczyłem już po fakcie, 54 619 km i zajęło mi to 323 dni. Oczywiście nie 323 doby, tylko jak powiedzmy jechałem 100 km, to żeby zaliczyłem jeden dzień, jak jechałem 200, też jeden dzień, prawda, to cały. Taka większa z moich tych wypraw po gminy, to wyjechałem sobie z Annopola rowerem w kierunku, powiedzmy, Szczecina. Tam taka jest gmina Nowe Warpno, na takim cyplu między Zalewem Szczecińskim a granicą niemiecką. I tylko tam się nie jedzie przypadkowo, tam można dojechać tylko w celu odwiedzenia tego Nowego Warpna, prawda? Bo jak jadę do Krakowa, to nazwę to przypadkowo, ileś tam gmin po drodze sobie przejadę. Pojechałem tam, później wróciłem do Szczecina i przez całe Pomorze Zachodnie i Pomorskie województwo zygzakiem, proszę pana, przez Hel i wróciłem przez Łowicz, gdzie odwiedziłem rodzinę i znowu do Annopola. Także najczęściej takie wyjazdy nie są, że wracam tą samą trasą.
5: Jak pan zaczynał, to były gdzieś takie tutaj krótsze trasy, gdzieś właśnie tutaj koło Annopola, czy...
6: Oczywiście zaczyna się od krótszych tras. Ktoś, kto chce zaliczyć wszystkie, to robi taki początkujący błąd, że swoją miejscowość w kółko objeżdża. Co jest absolutnie, no nazwijmy to nonsensem, bo później przez te miejscowości się jeszcze będzie 15 albo 20 razy przejeżdżało. No ale jak ktoś zaczyna, no to prawda, hura, ambicja i tego zaliczymy kilka gmin, jedzie w kółko swojej miejscowości. Część tych zdobyczy gminnych to powstała, nazwę to przypadkowo. O, powiedzmy, jechałem sobie na zlot mojego forum nad morze, no to ileś tam gmin po drodze odwiedziłem, prawda? Jechałem, powiedzmy, odwiedzić córkę w Krakowie rowerkiem, to też ileś tam gmin po drodze odwiedziłem. No i powstały takie ścieżki i powstało mnóstwo białych plam, które później trzeba było pracowicie, proszę pana, zapewnić. Gdzieś tak koło 2015, może 16 roku już zacząłem takie wyprawy celowo, znaczy się jeździłem celowo w celu zdobycia gmin. Zapełniałem te białe plamy, proszę pana, i jeździłem tak, żeby jakiś konkretny obszar w pełni, nazwijmy to, pokryć.
5: Pamięta pan jakieś takie momenty na tych trasach, które jakoś może były kryzysowe, trudne, czy może też w drugą stronę jakieś takie warte zapamiętania, które gdzieś panu nastały w tej pamięci?
6: Kryzysowe, trudne zawsze się zdarzają. Człowiek czasem po prostu, nawet na przykład w 2023 roku, jak się wybrałem właśnie w kierunku tego Szczecina, to była wcześniutka wiosna, to był przełom kwietnia, maja, znaczy wcześniutka jak na rowerowe podróże. Proszę pana, jakiegoś dostałem przeziębienia, kataru, coś takiego. Myślałem, że mi to przejdzie, ale nie dawało rady. Noce były koszmarne, bo ciągle kaszlałem. Po 7 dniach ze Stargardu zdecydowałem się wrócić pociągiem. Wykurowałem się, zaczekałem na cieplejszy okres. Pociągiem wróciłem znowu do tego Stargardu i kontynuowałem trasę. Także poniekąd odstępstwo od zasad, ale życie tego wymagało, prawda? Zdarzyło mi się, że gdzieś spod Poznania wracałem i koło miejscowości Koło coś za Achillesem mi się zrobiło, musiałem siąść w pociąg, prawda? Wróciłem pociągiem, nie dało rady inaczej, bo mógłbym sobie krzywdę zrobić. No to takie rzeczy się zdarzają, prawda? Jakieś szczególne przygody No, bywają, proszę pana, przede wszystkim spotkania z ludźmi, wie pan? Spotkania z ludźmi. Ciekawych ludzi spotyka się po drodze. Gdzieś pod sklepem sobie siądę, żeby bułkę zjeść i powiedzmy kolą popić. Często używam coli, ale w zasadzie tylko na rowerze. Ona ma sporo cukru, daje trochę energii, ma troszeczkę kofeiny, troszeczkę pobudza. Dobra jest w tym przypadku. Wie pan, ktoś się przysiądzie, a zapyta kto, a jak, a dlaczego. Taka sytuacja była na przykład, ja przez rok, ponad rok, prawie półtora dojeżdżałem do pracy rowerem. No 26 kilometrów w jedną stronę z miejscowości Dwikozy pod Sandomierzem do Annopola. I proszę pana, no to blisko półtora roku trwało. Okazało się, że ludzie mnie rozpoznawali po drodze. Przyzwyczaili się do tego, że ja o tej, powiedzmy, o szóstej wyjeżdżałem, a po trzeciej wracałem, prawda? Jak kiedyś złapałem tak zwanego kapcia, no i w rowie tam zmieniałem dębkę, to się trzy samochody zatrzymały osobowe. Panie, może pana podwieźć, bo my tu pana codziennie widzimy, ma pana kłopot. Nie mówię, już właśnie kończę, już sobie radzę, nie? A raz miałem taki trochę śmieszny przypadek. Wracałem z pracy, no już było widno, to było jakaś chłodna pora, nieistotne. I w Zawichoście jadę pod góreczkę taką, idzie trzech panów. Już po jednym piwie widać. Oni są już po jednym piwie i proszę pana pytam jeden z nich, kierowniku, a tak z tego Annopola do Dwikus to jak długo pan jedzie? Trochę mnie zaszokował, że on wie skąd, dokąd ja jeżdżę, prawda? No ale mówię, teraz jest zima, to tak gdzieś godzina 15 minut, a w lecie to poniżej godziny. On na to, o kurcze, trochę innego słowa użył, nie? No dobra, oddaliłem się troszeczkę, a on tak jeszcze z daleka pyta, panie, ale pan to już to jak jest tak po 50, nie? Ja mówię, proszę pana, od 12 lat. On znowu, o kurczę, nie? Taka dosyć zabawna sytuacja była. No i pojechałem dalej oczywiście. Co ciekawe właśnie, że ludzie widzą, rozpoznawali mnie, prawda? No trwało to około półtora roku, później się przeprowadziłem troszeczkę, już tylko 3 km dojeżdżałem.
5: Ta pana podróż 16 lat trwała, tak jak pan wspomniał. Czy przez ten okres tych 16 lat gdzieś może były takie momenty zwątpienia, że...
6: Nie. Zwątpienia nie było, natomiast były przez 2 lata nie przejechałem ani jednej nowej gminy ze względów zdrowotnych. Operacja jedna, druga z nogami czy inna. No nie byłem w stanie w dalszą podróż się wybrać.
5: Okej, ale jak pan zaczynał tam na początku te 16 lat temu, to stawiał pan sobie jakiś cel, żeby to w jakimś określonym czasie przejechać, czy
6: mnie po prostu... Mnie się wydawało, że ja to zrobię znacznie szybciej. Ja wtedy byłem, nazwę to singlem tak zwanym. Nikt i nic mnie nie ograniczało w czasie. Ja jeździłem mnóstwo. Potrafiłem w ciągu roku tych gmin około 400 sobie nowych przejechać. I wydawało mi się, że to tak potrwa. No ale później wiek i sytuacja osobista i to wszystko spowodowało, że no musiałem troszeczkę wolniej i dopiero w tym roku to skończyłem.
5: Mhm. I gdzie pan zakończył? Jaka gmina była tą
6: proszę
5: ostatnią?
6: Pana, gmina Niechlów w województwie dolnośląskim. Ona tak była, miałem taki plac biały, taką białą, dużą plamę w województwach lubuskie i dolnośląskie. Ta gmina jest dolnośląskim. Ja najpierw, że tak powiem, robiłem dolnośląskie, później się przerzuciłem na północ w kierunku lubuskiego, a ten Niechlów musiał zostać z dolnośląskiego, bo on był po drugiej stronie Odry. Nie było w pobliżu mostu i gdybym koniecznie chciał razem z innymi dolnośląskimi, to bym sporo drogi nadłożył, a patrząc na mapę spostrzegłem, że jak będę wracał spod Zielonej Góry, to ten Niechlów będzie po drodze, prawda? No i tak też było. No miałem od ostatniej gminy z Lubuskiego do tego Niechlowa, który był ostatnią w ogóle gminą, miałem 60 kilometrów i tak mi się troszeczkę czas dłużył, no ale jak pod wieczór dojechałem, wie pan, no napisałem na Facebooku, co najmniej 2 osoby spoza tego portalu zaliczyły, także 25 z tego, co ja wiem. A może ktoś się nie reklamuje, wie pan, i swoje robi, ludzie są różni. Dla mnie jest to osiągnięcie. Dostałem mnóstwo gratulacji od znajomych z Facebooka, od znajomych z forum rowerowego, od znajomych innych z dawnych lat, bo ja w czasie studiów tą rolę, co obecnie pełni mi rower, wtedy był kajak. Byłem w pięknym krakowskim klubie kajakowym Bystrze, proszę pana. Do dzisiaj znajomości utrzymujemy, spotykamy się w pewnym gronie z tego klubu co roku, proszę pana. Dostałem od ludzi mnóstwo gratulacji, mnóstwo pięknych słów na swój temat, także no, coś miłego po prostu.
5: A co teraz pan planuje? Jak już wszystkie gminy pan przejechał, to jakieś dalej...
6: Proszę pana, tak jak już i na forum, i w tej telewizji mówiłem, ja teraz troszeczkę zwalam. Latka lecą, możliwości maleją, zdrowie już nie takie jak kiedyś, ale jeździć zamierzam. Może przede wszystkim po Polsce, może gdzieś po bliższej zagranicy. Ja dwukrotnie byłem na wyprawach w Alpy. No raczej już teraz tego nie powtórzę, bo jednak spinaczka pod te znane z Tour de France czy z Giro d'Italia, przełęcze, no to jest no, poważna sprawa. I kiedyś, tak jeszcze 10 lat temu, kiedy ja tam byłem ostatni raz rok, w 2010 roku, czyli 15 lat temu, to nie był dla mnie problem. A teraz już mniejsze górki, jak ja jadę ciężkim rowerem z sakwami, z namiotem, z kuchenką małą, to wszystko waży koło 40 kilo i ciągnąć to wszystko pod górę, to dla mnie już jest po prostu wysiłek. Tak jak mówię, raz mnie w tym roku pokonał taki podjazd pod Chęcinami, musiałem zejść z roweru i go prowadzić. Jak powiedziałem, schowałem ambicje w kieszeń, wie pan, ale był to dla mnie, no, cios taki był, ambicjonalny, ale tak już będzie, tak już musi być, nic na to nie poradzę. Możliwości maleją troszeczkę.
5: No to też...
6: Taką sobie jeszcze wymyśliłem zabawę, proszę pana, że po drodze fotografuję tablice z nazwami miejscowości, które są imieniem żeńskim. Mhm. Anna, tam Felicja,
5: Elżbieta.
6: Tak. Mam Elżbietę, mam Irenę. 22 takie tablice. Ja mam stronę internetową transatlantyk.bike. I tam ta kolekcja jest i ona pomalutku rośnie, z tym, że nie mam już ciśnienia, że ja chcę mieć wszystkie te tablice. Nie. Traktuję to wyłącznie jako zabawę. Tak, jak planuję trasę i widzę na mapie, że jest tam gdzieś jakaś właśnie Anna czy Felicja, to ja tam sobie podjadę, nie dołożę tych kilka kilometrów. Ale nie na zasadzie, że ja muszę, że chcę wszystkie, że tego nie. Już tylko zabawę.
5: Jeszcze tak na koniec, jakby mógł pan może zdradzić jakąś taką ciekawą, malowniczą trasę gdzieś tutaj w okolicy, czy na Lubelszczyźnie, czy gdzieś tutaj Annopol, powiat kraśnicki. Jakieś takie jedno miejsce, gdzie się warto tym rowerem wybrać.
6: Proszę pana, moim zdaniem Polska jest przepiękna i wiele miejsc się warto wybrać. Pod Annopolem na przykład mam taką trasę, że sobie wyjeżdżam pierwsze tam pół kilometra w kierunku na Lublin, skręcam w lewo na Księżomierz, później tam na Ludmiłówkę i przez stare boiska, przez Natalin, do tej drogi Józefów Annopol, tam wjeżdżam w Świeciechowie i wracam do domu. To jest jakieś, o ile dobrze pamiętam, 55 kilometrów, malownicza trasa z wieloma pagórkami, które mnie do dzisiaj cieszą, mnie górki. Ja lubię ten sport, mimo że no, możliwości troszeczkę zmalały, ale się jeździ.
2: Teraz 72-latek planuje zwolnić, ponieważ wiek robi swoje. Hobbystycznie zbiera też zdjęcia nazw miejscowości, które brzmią jak imiona żeńskie, na przykład Elżbieta.
3: SK Kraśnik.
2: Zbadali szczątki mumii liczącej 2000 lat, należącej do egipskiego chłopca. Dokładnie prześwietlili je radiolodzy z Lubelskiego Szpitala Wojewódzkiego. To w ramach współpracy placówki z Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu i Muzeum Narodowym w Lublinie. Dzięki zastosowaniu tomografu komputerowego i algorytmów sztucznej inteligencji lekarze byli w stanie odtworzyć obraz wewnątrz mumii o milimetrowej precyzji bez naruszania jej delikatnej struktury.
7: Maciej Mazga, jestem kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej.
1: W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. imienia kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Jest bardzo specyficzny sprzęt. Pozwala on nawet na badanie takich bardzo delikatnych pacjentów i nawet niektórych bardzo starszych. Jest wśród tych urządzeń m.in. tomograf 80-rzędowy, komputerowy. Co to jest za urządzenie? Na co ono pozwala?
7: Jest to aparat nowoczesny. Jest to aparat, który jak każdy tomograf podczas jednego obrotu układu lampa detektor wokół ciała pacjenta czy badanego obiektu wykonuje szereg rekonstrukcji tych plasterków, które potem na monitorach stacji diagnostycznych oglądamy. Liczba tych plasterków podczas jednego obrotu lampy, w dużym uproszczeniu to powiem, pozwala właśnie na określenie tego parametru, jakim jest rzędowość. 80 rzędów jest to parametr, który oznacza, że podczas jednego obrotu układu lampa detektor wokół ciała pacjenta otrzymujemy 80 warstw bardzo cienkich rekonstrukcji w tym przekroju poprzeczny ciała czy badanego obiektu. W tym specyficznym aparacie, o którym rozmawiamy, jest to 80 rzędów na przestrzeni, na długości 4 cm badanego obiektu czy ciała pacjenta. Jest to cecha dosyć istotna, ponieważ grubość tej warstwy rekonstrukcyjnej, czyli tego plasterka, który następnie oglądamy na stacjach, definiuje nam dalsze możliwości pracy z tym obrazem, czyli jakość wtórnych rekonstrukcji, ponieważ tomograf skanuje pacjenta w przekrojach poprzecznych. Potem w diagnostyce obrazowej wykorzystujemy wtórne rekonstrukcje w płaszczyznach czołowej, czy strzałkowej, czy każdej skośnej, czy pokrzywej. I jakość tej rekonstrukcji, czyli rozdzielczość tego wtórnego obrazu, zależy od grubości tej warstwy podstawowej. Im ona jest cieńsza, tym rekonstrukcje są dokładniejsze. Wartość 0,5 mm, którą mamy właśnie w tym aparacie, który był wykorzystany do badania, o którym rozmawiamy, jest to nie najmniejsza, aczkolwiek jedna z najmniejszych, albo nawet najmniejsza w rutynowej diagnostyce wykorzystywana. Każda następna zaczyna się już przynajmniej od 0,625 mm. Wydaje się, że są to różnice niewielkie, ale one mają znaczenie przy jakości wtórnych rekonstrukcji.
1: Jeżeli bym się odważył to uprościć, to chodzi o to, że można sprawdzić, co jest w środku, czego oko nie dostrzega, a co jest za tą ścianą, powiedzmy.
7: Tak, na tym polega cała magia diagnostyki obrazowej, że bardzo podobnie jak w badaniach archeologicznych, patrząc na obiekt, czy patrząc na, w naszym przypadku, pacjenta, nie widzimy, co jest w środku. Możemy się domyślać, podejrzewać, no i chcieć wiedzieć. I diagnostyka obrazowa pozwala na bezinwazyjne zajrzenie do ciała pacjenta, określenie stanu narządów wewnętrznych, określenie istnienia bądź wykluczenie zmian chorobowych, które pozwalają na rozpoznanie i dalsze leczenie.
1: Te możliwości, które dają takie urządzenia, pozwoliły m.in. na zajrzenie do wnętrza mumii, która zawitała z wizytą do Lublina. To była mumia 8 albo 10-letniego chłopca z Egiptu, ponad 2000 lat. Skąd wzięła się taka współpraca? Bo to była współpraca między, powiedziałbym, obszarowa. Naukowcy przyszli do szpitala i skorzystali z wiedzy i umiejętności też naukowców, tylko z innej dziedziny.
7: Tak, odniosę się, nie jest to tak, jak w niektórych memach się pojawia, że pacjent czekał 2000 lat w kolejce na badanie. Na szczęście sytuacja nie jest tak dramatyczna. Ale tak poważnie, dostaliśmy zapytanie ze strony Muzeum Narodowego w Lublinie w czasie, kiedy ta mumia była eksponowana w ramach wystawy dotyczącej starożytnego Egiptu, o możliwość wykonania takiego badania. Właścicielem tego obiektu, właścicielem mumii jest Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu i właśnie dla nich wykonaliśmy badanie po raz pierwszy tej mumii, badanie tomografii komputerowej, które pozwoliło na zajrzenie do jej wnętrza bez uszkadzania samego obiektu.
1: I co udało się lekarzom z naszego szpitala wojewódzkiego tutaj znaleźć? Coś można by było powiedzieć o stanie pacjenta?
7: Nasza rola była fragmentem, nasza praca dotyczyła udziału w badaniu wielu, nazwijmy to, ośrodkowym, czyli głównym zainteresowanym tymi danymi jest oczywiście właściciel obiektu, czyli muzeum we Wrocławiu. Tam pod przewodnictwem pani profesor Agaty Kubali prowadzone są analizy w oparciu o wiedzę na temat starożytnego Egiptu, antropologii, wiedzę bardzo specyficzną, której my jako lekarze na co dzień pracujący z pacjentami oczywiście nie mamy. Nasza rola polegała przede wszystkim na wykorzystaniu aparatu rentgenowskiego czy aparatu tomografu komputerowego, czyli narzędzia na co dzień używanego przez nas w pracy, do tego, aby obraz uzyskany podczas tych badań był jak najlepszej jakości i jak najbardziej potencjalnie do wykorzystania w przyszłych analizach już w rękach naukowców ze specyficznie kompetencjami w tym konkretnym obszarze.
1: A jeżeli chodzi właśnie o takiego pacjenta, czy to jest duże wyzwanie właśnie dla Państwa zespołów, które na co dzień się tym zajmują? Na coś innego trzeba uważać, mając właśnie taki obiekt muzealny na stole?
7: Tak, to było kilka takich niecodziennych elementów. Pierwsza rzecz, logistyka. No jest to mumia egipska, to był marzec, pogoda bardzo zmienna, trzeba było zabezpieczyć drogi dostawy tego eksponatu do naszego szpitala. Jest to z jednej strony obiekt muzealny, z drugiej strony są to w znaczeniu prawnym szczątki ludzkie. Trzeba było o tym wszystkim pamiętać przy współpracy z działem epidemiologii naszego szpitala, zabezpieczyć nie tylko sam obiekt, ale też i pacjentów, też i pracowników, żebyśmy tutaj wszyscy czuli się zarówno bezpiecznie, jak i nie zaszkodzili też temu właśnie obiektowi muzealnemu. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, w codziennej praktyce dążymy maksymalnie do tego, aby dawka promieniowania, którą pacjent dostaje podczas badań, była jak najniższa. To jest ważne, ponieważ promienie rentgenowskie szkodzą, więc koszt, prawda, którą ponosi pacjent tego badania, chcemy, aby był jak najniższy, czyli wystarczająco dobra diagnostyka jest dla nas tym celem. Nie chcemy jakby przediagnozować, przedobrzyć w parametrach pracy urządzeń po to, żeby obraz był perfekcyjny. Tutaj nie obawialiśmy się konsekwencji zdrowotnych oczywiście, więc mogliśmy pozwolić sobie na maksymalizację tej dawki, czyli też to się w sposób niemalże jednoznacznie przekłada na wzrost jakości badania. Tego też trzeba było się nauczyć do tego badania, ponieważ na co dzień jesteśmy uczeni dokładnie odwrotnego działania. Więc trochę szperania w materiałach dotyczących badań takich obiektów muzealnych po to, żeby ułożyć protokół badania, czyli tak dobrać parametry pracy lampy rentgenowskiej w tomografię, żeby uzyskiwany obraz pozwalał na jak najdokładniejszą analizę wtórną.
1: To z tego, co rozumiem, poznaliście Państwo także limity swoich urządzeń, swoich narzędzi codziennej pracy.
7: To prawda. Ten limit wiąże się głównie z tym, że praca lampy rentgenowskiej na wysokich parametrach, żeby obraz uzyskiwany był jak najlepszej jakości, skraca nam najczęściej zakres badania, ponieważ lampa podczas pracy mocno się nagrzewa. Tutaj musieliśmy pójść do pewnego kompromisu, żeby pozwolić na badanie całościowe od głowy do stóp tej mumii. Natomiast wciąż nie rezygnując z tego, aby obraz uzyskiwany był maksymalny i dla nas, i dla przyszłych badań jakości.
1: Mumia to jest jeden z takich chyba szczytów, który nie każdy może się nim pochwalić.
7: Tak, to badanie mumii zdecydowanie było bardzo ekscytującym przeżyciem. Radiolodzy w swojej praktyce nie mają na co dzień takich możliwości. Bardzo się cieszę, że my taką możliwość mieliśmy. To było dla nas bardzo pozytywne i takie ekscytujące, jak powiedziałem, przeżycie. Badania mumii są powszechne w wielu miejscach na świecie, w wielu muzeach, w wielu szpitalach, również w Polsce. Historia chyba najstarszych badań to pan profesor Urbanik z Krakowa rozpoczął takie prace. Jest dzisiaj uważany w naszym środowisku jako jedna z najbardziej doświadczonych w ocenie takich obiektów osoba. Tomografia komputerowa w naszym wydaniu szpitalnym bardzo rzadko kiedy wykracza poza zastosowanie standardowe, czyli diagnostykę pacjentów. Aczkolwiek ta technologia jest niezwykle powszechnie używana, prawda? Chociażby skanery na lotniskach dzisiaj oparte są na bardzo podobnej zasadzie.
2: Zebrane dane posłużą teraz badaczom z Wrocławia do próby rekonstrukcji twarzy dziecka oraz dalszych analiz genetycznych. Badanie ujawniło liczne amulety ukryte między warstwami tkanin oraz obecność wątroby, co jest rzadkim znaleziskiem w klasycznym procesie balsamowania. Na klatce piersiowej dziecka odkryto także tajemniczy przedmiot. Naukowcy podejrzewają, że może być to papirus z jego imieniem. Miasto Kraśnik domaga się zwrotu dotacji przyznanej FKS Stali Kraśnik w ramach realizacji zadania Aktywnie i Zdrowo Szkolenie Drużyn Piłki Nożnej. Mowa tu o 250 tysiącach złotych przyznanych klubowi w ubiegłym roku, czyli jeszcze za poprzedniego zarządu. Burmistrz Krzysztof Staruch wyjaśnia, z czego wynika ta sytuacja.
8: Przypomnę, w jakich okolicznościach kończył swoją pracę poprzedni zarząd FKS Stal Kraśnik. Do urzędu zaczęły napływać wezwania komornicze. W sprawie klubu swoje czynności podjęła także lubelska policja, piłkarze i trenerzy oraz kontrahenci klubowi zaczęli się skarżyć na brak wypłat i nieuregulowane rachunki. Nowy zarząd zgłosił sprawę zarządzania klubem do prokuratury. W takiej sytuacji podjęcie działań kontrolnych z naszej strony okazało się konieczne. My nie jesteśmy prywatnym partnerem. Burmistrz nie jest właścicielem prywatnej firmy, który może puścić w niepamięć niezapłaconą fakturę. Operujemy środkami publicznymi i mamy obowiązek rzetelnie je wydatkować oraz rozliczać. Skoro podpisaliśmy umowę z klubem na realizację określonego zadania, to klub ma obowiązek rozliczyć się z takiej dotacji, a my musimy ocenić, czy zrobił to rzetelnie. Chociażby z powodu tych niepokojących faktów przedstawianych przez media, kontrola z urzędu była niezbędna. Niestety w wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji dotyczącej realizacji zadania publicznego przez FKS Stal Kraśnik stwierdzono, że przedłożona dokumentacja finansowo-księgowa nie spełnia wymogów określonych w zawartej umowie. Dokumenty księgowe nie zawierają opisów umożliwiających identyfikację operacji gospodarczych oraz powiązanie wydatków z realizacją zadania publicznego. Nie przedłożono wymaganego zestawienia kosztów zgodnie z wezwaniem. Pomimo ponownego wezwania nie usunięto stwierdzonych braków i nieprawidłowości w dokumentacji. Uniemożliwia to potwierdzenie prawidłowości i zgodności z umową wykorzystania środków publicznych i chciałbym, żeby była jasność. Nigdy nie obiecywałem nowemu zarządowi, że dotacja zostanie umorzona lub rozliczona, nawet jeśli stwierdzone będą nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych. Granice mojej dobrej woli wyznaczają przepisy prawa i dyscyplina finansów publicznych. To nie są kompetencje burmistrza. Aktualnie sytuacja jest następująca. W tej chwili skierowaliśmy wezwanie do zwrotu dotacji. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kolejnym krokiem będzie wydanie decyzji o zwrocie dotacji, od której będzie przysługiwało odwołanie. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym uchwałą Rady Miasta Kraśnik, istnieje możliwość rozłożenia na raty ewentualnego zwrotu dotacji. Warto też pamiętać, że jeżeli będą spełnione warunki określone w ogłoszeniu konkursowym, nie ma przeszkód w ubieganiu się o kolejne dotacje. Nadmieniam, że w konkursie ogłoszonym przez miasto Kraśnik na upowszechnienie kultury fizycznej w 2026 roku nie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z klubu FKS Stal Kraśnik. Wielokrotnie mówiłem o tym, kiedy klubem kierował poprzedni zarząd. Nie mamy wielu prawnych możliwości wspierania klubów sportowych. Są to dotacje na upowszechnienie kultury fizycznej, umowy sponsorskie, zwolnienie z pełnej płatności za użytkowane obiekty sportowe i wszystkie te narzędzia były wykorzystane przez Stal Kraśnik. W kwietniu podpisaliśmy umowę na promocję miasta przez klub. FKS Stal Kraśnik jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej. Nie jest własnością miasta. O tym, jak wydatkowane są pieniądze, które trafiają do klubu, decyduje zarząd klubu, a komisja rewizyjna ten zarząd rozlicza i ocenia w imieniu innych członków stowarzyszenia. To zarząd odpowiada za finanse klubu i nowe kierownictwo Stali doskonale o tym wiedziało w tak trudnej i niepewnej sytuacji, w jakiej się znalazło. Obejmując stery po poprzednim zarządzie i otwierając szafy, z których wypadały i wciąż mogą wypadać kolejne trudy. Próba przerzucenia tej odpowiedzialności na miasto i twierdzenie, że to miasto odpowiada za przyszłość klubu, jest niepoważna. Podobnie jak domaganie się dalszego wsparcia finansowego w sytuacji, gdy klub nie może potwierdzić prawidłowego wydatkowania dotacji na 2025 rok.
9: Obecny zarząd Stali przekonuje, że od decyzji burmistrza zależy dalsze istnienie klubu, a obecna forma wsparcia od samorządu jest na bardzo niskim poziomie. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
9: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek opowiemy Wam o Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych. Na zwiedzających czekają tam nie tylko historyczne maszyny i mundury. Usłyszycie też o twórcy ludowym z Terpentyny. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
9: Niewielu kraśniczan wie o tym miejscu, ale w mieście znajduje się Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych. Znajdziemy tu historyczne maszyny, mundury oraz wiele innych urządzeń, którymi posługiwali się strażacy na przestrzeni lat. Poza zobaczeniem eksponatów, na niektórych możemy również zagrać. Jest tu wiele instrumentów, z których korzystały między innymi pożarnicze orkiestry. W zbiorach izby są także dwie rzeźby, o których więcej mówi opiekun placówki, Szczepan Ignaczyński.
10: Widać, że to ma znamiona światowidu, prawda? Ale jest to, jeżeli to określimy, że jest to światowid, ale on z głową Chrystusa jest. Koło są cztery twarze Chrystusa i to w 1936 roku oryginał taki wyrzucił Bóg w miejscowości Rodło. Ludzie ustawili to, miejscowy kowal zrobił metalowy krzyż, wbili z góry, oryginał miał 3,8 metra, nasz ma 2,5 metra i czcili to zarówno prawosławni, jak i katolicy. Ale w 1939 roku Niemcy to spakowali, zabrali do Monachium i sucho tym zaginął. Zinn, profesor Wiktor Zinn, kiedy to rysował, miał wtedy 14 lat, bo poszedł do tego stolarza, który robił akurat skrzynie, że żeby to bezpiecznie wywieźć, zwymiarował to, narysował, ten rysunek się ostał, że tak powiem, wydał go w albumie Zin, jeszcze wtedy żył, w 2004 roku, to chyba krakowskie wydawnictwo jakieś wydało i tam właśnie jest rysunek tego, a my na 30-lecie tej placówki, bo w Kraśniku już jest 30 lat, w tamtym roku minęło akurat, zrobiliśmy z takim strażakiem kopię tego, tylko że nasza 2,5 metra. Na wszystkich ścianach są atrybuty męki pańskiej. Ja wykonując to zobaczyłem, że tych atrybutów jest aż 25, tu jest kilkanaście. Jednym z atrybutów jest drabina. A drabina jest też atrybutem strażaków, prawda? I my tą drabinę tutaj rozciągnęliśmy, jak widać, na całą wysokość słupa. Między szczebelkami są niektóre atrybuty. I Jan Paweł II zawsze jak spotykał się ze strażakami, to mówił, na strażaków zawsze można liczyć. I tu jak widzimy na ścianie frontowej jest tenże napis Jana Pawła II. Także to jest taka nowość. A druga nowość, chociaż to już zrobione zostało kilka, chyba z 20 lat temu, może więcej, dla szkoły w Gościeradowie po piersi Rejmonta ze scenami lato, jesień, wiosna i zima. Szkołę zlikwidowano, szkołę rolniczą w Gościeradowie, no i udało nam się pozyskać tą rzeźbę tutaj do naszego muzeum, a z kolei no jaki związek ma ze strażakami. No znalazłem tam w chłopach Rejmonta, czyli tegoż pisarza, którego tu mamy po piersie, dwa opisy ognia. Raz, że tam Boryna stał w brogu, podpalił brog, gdzie tam syna nakrył, zjagnął, a drugi raz od uderzenia piorunu. Piękne są opisy literackie i teże opisy umieścili

wymyślił jakąś piosenkę, mu się spodobała, rzucał monety do tejże skarbony, a później urobkiem, że tak powiem, dzielili się muzykanci pod koniec imprezy. W tym roku mija 10 lat, jak Jan Paweł II został ogłoszony świętym. I śmiem twierdzić, że w Kraśniku właśnie 10 lat temu był jedyny plener rzeźbiarski na świecie o tematyce Jan Paweł II i jego nauczanie. Przyjechali rzeźbiarze z całej Polski, to może za dużo powiedziane, ale na przykład był kolega ze Szczytna, z Radomskiego, byli z Włodawy, z Parczewa i dwóch z Kraśnika. Powstało 12 prac. Cztery z nich umieszczono przy miejscowej szkole, no ale ząb czasu zaczął te rzeźby niszczyć, jak przy okazji remontu szkoły czy w jakimś innym zgromadzono te rzeźby w magazynie i nawet i słuch o nich zaginął w tym sensie, że no, nie wszyscy nawet wiedzieli, że tam są. Mnie się jakoś udało odzyskać te rzeźby cztery, zrobiłem ich konserwację. Tu jest jedna właśnie rzeźba Mariusza Opoki z Adeliny, tam niedaleko Chodla, a tu na tej planszy widzimy te białe właśnie postaci, wszystkie rzeźby, które powstawały na tym plenerze i tak jak powiedziałem, cztery udało mi się tu umieścić, a tu mamy kolegę takiego strażaka Roberta Jarnuszkowca, który pierwszą ścianę, czyli frontową ścianę niemalże sam wykonał, którą tam tak do tego, tu właśnie widzimy na zdjęciu jak ona powstaje. No Robert już niestety u nas nie pracuje, przeniósł się do swojej rodzinnej miejscowości Tarnowskiej Góry, a pracował tu 5 lat. O tyle ciekawa postać, że kończył tu filozofię na kulu i był jednocześnie strażakiem. Także no bardzo ciekawy i bardzo zdolny, troszeczkę za późno do mnie przyszedł, chociaż on sam sobie poradzi bez żadnego nauczyciela, ale w ostatnim roku służby w Kraśniku do mnie się zgłosił i razem sobie tutaj pracowaliśmy. Mając 1100 skarbonek, pozwoliłem sobie już wyodrębniać jakieś grupy, prawda? I tu mamy grupy skarbonki postaciowe, postaci charakterystyczne, Urban, Wałęsa, Charlie Chaplin, jakiś Szejk, tam jest generał Pershing, tu jest Lincoln, postać Indianina, czy jakiś inny, także bardzo dużo, czy te zegary, też to wszystko są skarbonki. Ale czemu o tym mówię? W tym roku mamy stulecie złotego polskiego, prawda? Od właśnie 100 lat temu złotówka została oficjalnie przyjęta za tą monetę. Mamy nawet gdzieś tam fotografię tychże pierwszych złotówek. I z tego okresu, czyli sprzed 100 lat, mam kilkadziesiąt skarbonek nawet. Niektóre są takie z napisami jeszcze niemieckimi, na przykład Breslau, Wrocław, prawda? Königsberg, no dzisiaj jest miasto w Rosji, a nasz Królewiec, czy Bałten, Bytom. I nazwa Bałten plus na przykład bank Sparkasse, Stadt Sparkasse Bałten, prawda? Czyli Miejska Kasa Oszczędności w Bytomiu i wiele takich innych nazw. No, szkoda troszeczkę, że to nie wypłynęło, chociaż jeszcze rok mamy, ten rok właśnie stulecia złotego. Może jeszcze ktoś dzięki Państwa radiu się tutaj zjawi i coś tam wymyśli, jakąś relację, nie wiem, głosową tylko, czy filmową, ale jest co oglądać i zapraszam właśnie za pośrednictwem radia wszystkich i kraśniczan, i nie kraśniczan, bo nie wiem, czy już mówiłem kiedyś, ale 80% kraśniczan w moim wieku nie wie, że tu jest Muzeum Pożarnictwa, a tak jak mówię, w tamtym roku minęło 30 lat, jak tu placówka jest. W ogóle za 4 lata będziemy obchodzili 50-lecie w ogóle powstania tej, bo założona została izba w Kazimierzu nad Wisą i tak jak powiedziałem, za 4 lata będzie 50-lecie, jak już nie, a 30 lat u nas. Grupa skarbonek, z około 140 skarbonek z postaci baśniowych głównie, ale są jakieś filmowe, czy już, które odchodzą lektury do lamusa. Tutaj mamy gdzieś dzieci, jestem zaskoczony, jak rozpoznają tego dzwonnika z Notre Dame i nazwę prawidłowo, mówią Quasimodo, czy

0: czy Robin Hood, czy tam jest Harry Potter, czy kilka innych, na przykład Złota Kaczka i takim małym dzieciom, no 7-8 lat, jak ma chłopak czy dziewczynka 7 lat, to ma wymienić 7 skarbonek i prawidłowo określić, z jakiej bajki. Jeżeli to mu się udaje, dostaje ode mnie nagrodę skarbonek. Od czasu do czasu coś się pojawia, chociaż bardzo rzadko. Muzeum nasze jest niedotowane. Ja jeżdżę po giełdach kolekcjonerskich, no ale jak dla siebie zakupuję głównie skarbonki, które nie mam, prawda? No nie stać mnie jeszcze, żeby zakupować, a pojawiają się na giełdach różne eksponaty. No są to rzeczy już drogie, funduszy na to nie mamy, więc przeorganizowaliśmy ten kącik muzyczny. No dlaczego są tu w muzeum instrumenty pożarnicze? Bo mamy dość dobrą orkiestrę dętą w Kraśniku i instrumenty, które zostały już spisane z inwentaryzacji, trafiają tutaj i tutaj jak widzimy i najpierw był tylko tamten bęben skarbonka, a teraz mamy jeszcze dwa bębny otrzymaliśmy i trochę instrumentów doszło. Puzon nam doszedł, saksofon, jeszcze kilka lat temu ta buława batuta, tak? Dyrygencka, buława batuta,
1: potężna.
0: Tak, także i tu mamy taką jeszcze, też pozyskaliśmy bęben Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśniku. Bęben jeszcze jest sprawny, ale już trafił tutaj do nas. Proszę Państwa, dzwonnice takie już 273 lata temu nakazała Maria Teresa z Habsburgów w swoich włościach ustawiać ludziom. Dzwony dzwoniły nie tylko na trwogę, ale jak ktoś znaczny się na przykład urodził czy zmarł, to też, bo mówiąc trwoga, myślę o pożarze, o powodzi czy jakiś tam ataku na przykład nieprzyjaciela na daną miejscowość, czy choćby atak wilków, to też ludzie informowali się. I tak bardzo szybko do tych dzwonów zaczęto dodawać zadaszenia, a później ktoś wpadł na pomysł, żeby jeszcze świątki tam umieszczać. I tak powstały kapliczki dzwonnice, których w Polsce już zostało bardzo niewiele. W niektórych miastach, głównie na południu, stoją takie dzwonniczki. Tu u nas, w naszym regionie lubelskim, nie wiem gdzie jest. Ja zrobiłem taką rekonstrukcję tejże dzwonnicy. No ma mała jest mała, bo to do potrzeb muzealnych, do sali. Aha, i jeszcze co ciekawego doszło. Znaczy, nie tyle doszło, co wyremontowaliśmy zdezolowaną. No, remont polegał na dorobieniu takiego słupka, bo jeszcze można spotkać przy strażnicach, głównie w terenach wiejskich, jak syreny są umieszczone na... I my zrobiliśmy taką rekonstrukcję tego słupka, a syrena jest sprzed 1938 roku. Robiła to fabryka katowicka MOI, nazywa się, i tu widzimy na motocykle też o tej nazwie robi, i tu właśnie na fragmencie silnika jest ta sama sygnatura MOI, tak jak i na naszej syrenie. To było roztrzaskane, ale mam takiego kolegę sprytnego, który potrafi to zrekonstruować. Wyremontowaliśmy, ustawili i ta na przykład te syreny, które są znane kibicom, działają tak, że jak kręcimy, możemy zatrzymać rękę, syrena będzie dalej grała, ona chodzi, a ta syrena z kolei, no jak chodzi syrena, to i korba chodzi. Korba nie ma tego rozprzężenia od mechanizmu. Także to jest też taka nie tyle nowość, co po remoncie jest funkcjonalne, można zobaczyć. A tak to dochodzą jakieś odznaczenia, to co możemy sami pozyskać we własnym zakresie, z własnych funduszy, prądownice. No i to wszystko, co tutaj jest taka sala, że tak powiem, trofeów, o, bo mamy dość dobrą orkiestrę, jak wspomniałem, i orkiestra, jak uczestniczy w różnych przeglądach, festynach, przywozi puchary, medale, odznaczenia, dyplomy, i to tutaj jest umieszczone, a także są często zawody robione sportowo-pożarnicze, jednostki między sobą współzawodniczą i nagrody, które przywiezie dana grupa, tutaj też umieszczamy. Nie istnieje w Kraśniku, tam w okolicach partyzanta stał. To była strażnica wybudowana przez społeczeństwo dla strażaków tak gdzieś przed wojną, może nawet przed pierwszą, nie pamiętam w tej chwili. To maleństwo, które widzimy na dachu, to jest ta wielka syrena dwutonowa, jedna z najlepszych w okolicy, bo tu są dwa takie elementy, bęben chodzi. I tu ta dawała inne dźwięki, ta dawała inne, ale jak grały razem, to była taka piękna modulacja i była słyszana kilka kilometrów stąd.
1: I jak to się uruchamiało?
0: Silnikiem elektrycznym, na prąd. Podobna zasada działania jak ta na korpę, która, bo to jest, tylko chodzi o to, żeby duże obroty wprawić to, a że to jest, no tak jak mówię, już nowocześniejsza historia, że włączali sobie tam jakiś guzik, przycisk i silnik uruchomił te dwa bębny. Ta chyba jest jeszcze? Jest jeszcze.

0: budowała 30 lat. Tak jak mówię, ma muzeum i strażnica została gdzieś tak też oddana do użytku. Po kilku latach gdzieś to sprowadzili aż z nad morza. Ten pulpit sterowniczy taki dyżurny siedział i widzi pan, łączył się na przykład do muzeum, jak z tamtego budynku do nas nacisnął i my mogliśmy odebrać. Niemalże z całym światem się łączył, bo tam straż miała chyba uprzywilejowane łącza, więc połączenie było możliwe, a przynajmniej w okresie, w obrębie województwa lubelskiego, a Kraśnika to na pewno. I ten pulpit był tutaj funkcjonalny tylko przez kilka lat, bo technika wyparła to, że dzisiaj dyżurny siedzi przy takim małym pudełeczku, a ekran ma nad sobą, wszystko widzi, gdzie co się dzieje. I to na szczęście, że ktoś pomyślał, żeby tego nie wyrzucić, i trafiło do muzeum. Tu gdzieś tak z okolic Gdyni to było przywiezione. Chodzą tu dzieci, takie wie pan, mają mini szkolenie z zagrożeń, jakie mogą występować. Jak słuchają, powiedzmy, wykładu, to sobie siadają, a tu oprowadzamy ich po całym, wie pan, pomieszczeniu. Tu salon z kominkiem, że kominek, że jest niebezpieczna sprawa. Węgielki mogą wypaść, powstaje pożar, czy takie kabelki, wie pan, porozrywane, że to też jest niebezpieczne, czy telewizor może być tam jakimś zagrożeniem. Tu mamy kuchnię, widzi pan, kuchnia też żelazko, że z tego powstaje pożar, prawda? I przy okazji odpytujemy dzieci z tego, czy znają numer, czy potrafią się połączyć, no bo to znać to znają, ale wie pan, niektórym dzieciom się udaje, to ich uczymy, że trzeba się przedstawić, z jakiej miejscowości jest, gdzie to mniej więcej, i za chwilę dyżurny, bo dzisiaj numer 112 załatwia wszystko, prawda? Jak rozmawia dyżurny z dzieckiem, to on za chwilę na ekranie ma punkcie, gdzie, w jakiej miejscowości, w którym miejscu, i odpowiednią służbę, zależy co tam dziecko powie, co się stało, wysyła w pierwszym miejscu, ale często się tak zdarza, że zjeżdżają się wszystkie, i policja, i straż pożarna, i pogotowie ratunkowe. Jak je, wie pan, czy świeczuszki, prawda, jak ktoś się nieumiejętnie posługuje, że z tego może być pożar, czy z wszystkich takich tutaj namalowanych na ścianie historii, no rozmawiamy, jak to mama robi śniadanie, dziecko śpi, ale mama dostała telefon, prawda, zagadała się, przychodzi, a tu już w kuchni pełno dymu, pali się, i co mama ma zrobić? No dzieci mu 112, no właśnie, 112, takie jak dla dzieci po prostu szkolenie małe, ale myślę, że dużo daje. Niektóre dzieci przychodzą, już wie pan, dużo wiedzą z tej tematyki, ale niektóre dowiadują się dopiero od nas. Tu mamy taką zaimprowizowaną łazienkę, piecyk gazowy, że też z tego są zagrożenia. Podobna sytuacja, jak mama się zagada, mówi, robiła ci kąpiel, napuszcza wody do wanny, ale mama zagadała się, wyszła sobie, przychodzi, a tu już pełno wody w łazience. I kogo wzywamy? No dzieci mówią, straż pożarną. No taki labiryncik. Ala mieszkanie.
1: Każdy, kto chciałby zobaczyć wystawę, może kontaktować się w tym celu z Kraśnicką Strażą Pożarną. SK Kraśnik. Roman Pruszyński z Terpentyny w gminie Dzieszkowice jest twórcą ludowym i zajmuje się plastyką obrzędową i zdobniczą. Na co dzień zajmuje się tworzeniem wycinanek oraz pisanek. Jest również kolekcjonerem. W swoich zbiorach ma prawie 1000 wycinanek różnego pochodzenia. Tworzeniem wycinanek zaczął zajmować się z czasem, jednak od najmłodszych lat pisał pisanki. To, co zauważył, to, że coraz bardziej odchodzi się od sztuki ludowej, nad czym ubolewa.
2: Jest pan twórcą ludowym, tworzy pan pisanki i wycinanki. Zacznijmy może od tego drugiego. Kiedy zaczęła się pana przygoda z wycinankami?
3: Wycinanki zacząłem robić tak w okolicach koniec lat 60., początek 70. Na początku używało się ich do wykonywania zdobień różnego rodzaju, na przykład przy wykonywaniu zaproszeń, czy wystaw różnego rodzaju. W tym czasie pracowałem w świetlicy gminnej, gromadzka najpierw, później gminna, więc tam trzeba było czasami coś po prostu wykorzystać. Później po przyjęciu do stowarzyszenia, później były konkursy. W 70 roku bodajże był pierwszy konkurs na sztukę ludową młodzieży lubelszczyzny i wtedy, już nie pamiętam, a chyba za pisankę dostałem drugą nagrodę, a w drugim konkursie jeszcze dostałem wyróżnienie za wycinankę. A czy wtedy w zasadzie w lubelskim to wycinanki robił chyba tylko Bronek Pietrak, z tym, że on robił je trochę innym sposobem, bo to był kowal, więc on je wykuwał dłutkami. Jego synowie też zaczęli wtedy robić, ja dołączyłem. Było kilka twórczyń, które wykonywało w lubelskim wycinanki. Natomiast moje trochę odbiegały od tych innych, bo zacząłem trochę się wzorować na wycinankach Ignacego Dobrzyńskiego, najbardziej znanego lubelskiego wycinankarza, na temat którego już opracowania powstawały na początku XX wieku.
2: To w czym takim razie się charakteryzują pana wycinanki?
3: Moje wycinanki najczęściej są koliste, znaczy niekoniecznie, bo czasem trzeba wykonać w innym kształcie, ale najczęściej są to koła zamknięte jakimś wykończeniem i wzór i ornament jest znaczy mocno zdobny, że tak powiem, czasami wygląda jak koronka. Znaczy, czasami wykorzystuję też elementy takie jak godło lubelskiego koziołka, czy jakieś zoomorficzne koguty, ptaki.
2: Jest pan także kolekcjonerem. Proszę powiedzieć, ile pan posiada wycinanek w swojej kolekcji?
3: Znaczy swoich to prawie nigdy nie posiadam, bo się rozchodzą. Natomiast mam kolekcję chyba około 1000 może wycinanek twórców, najczęściej już nieżyjących. Takie jak Czesia Konopkówna, jedna z najbardziej znanych wycinankarek polskich, Skórki, czy też Zosia Wiechno-Hijałkowska wykonywała wycinanki łowickie, Murasowej na przykład, i wielu, wielu innych.
2: A czy udostępnia pan jakoś swoje kolekcje, czy można je oglądać na co dzień?
3: W tej chwili są wykorzystywane do wydawnictwa, które w najbliższym czasie się ukaże o wycinankach. Będzie to pozycja wydana przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Już jest na ukończeniu. A tak czasami po prostu wykorzystywałem. W Danii robiłem kiedyś chyba ze dwie wystawy wycinanki takiej przy okazji swoich pobytów i swoich pokazów.
2: A czy sam proces tworzenia wycinanek jest w jakiś sposób skomplikowany, czy jest to zajęcie, którym może się zająć każdy?
3: Najważniejsza rzecz to trzeba mieć dobre nożyczki i dobry papier. Z papierem jest w tej chwili problem, bo ten, który obecnie można nabyć, po prostu po złożeniu zostawia białe ślady. Farba nie trzyma się podłoża, tak jak to było w papierach, które lata temu sprowadzała Syberia z Belgii dla twórców i to był papier naprawdę dobrej jakości, bo i barwy nie tracił i po prostu nie, po złożeniu nie zostawał śladów. To jest największy mankament w tej chwili, jeśli chodzi o wycinanki. Natomiast dobre nożyczki i troszkę pomysłu, w najgorszym wypadku trochę makulatury zostanie.
2: A czy gotowe wycinanki można podzielić na jakieś kategorie, czy w sensie, czy charakteryzują się one jakąś tematyką?
3: Nic nie, po prostu no, są no i w tej chwili służą głównie do ozdoby, więc to zależy od wielkości wycinanki. Można ją robić godzinę, można i 3, 4 i 5 godzin robić, jak jest duża, nie? Bo to jednak tych elementów do wycięcia jest zawsze. No ja często wykonuję też jakieś okazjonalne wycinanki, na przykład w okresie Targu Sztuki Ludowej, jaką zrobiłem swojego czasu z królem Kazimierzem, która tam jako element dekoracyjny wydawnictwa o Targa Sztuki Ludowej poszedł 50., któreśmy wydali właśnie w 2019, nie, 18. Tego typu rzeczy właśnie. Czasem na kartki świąteczne, czy to wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, czy jakieś okolicznościowe. Także często też wykorzystywane przez wydawnictwa jako elementy zdobnicze. Ostatnio na okładce książki o sztuce ludowej Lubelszczyzny się ukazała moja wycinanka.
2: To przejdźmy teraz do pisanek. Czy przygoda z tym rzemiosłem zaczęła się w tym samym czasie co wycinanki?
3: Pisanki to robię odkąd pamiętam, czyli odkąd potrafiłem utrzymać pisak, jajko w ręce, to zacząłem robić pisanki. Ojciec mój wykonywał, nauczycielem był tutaj w miejscowej szkole. I jak przychodził okres świąteczny, więc wtedy trzeba było wybrać jajka, ugotować, bo w tej chwili się wykonuje nawet w muszkach, natomiast kiedyś się wykonywało na gotowanych, na twardo pełnych jajkach, więc to był cały proces taki. Zawsze trudności większe były niż teraz z barwnikami, więc też trzeba było tam gromadzić to. I później i w domu, i w szkole, bo ojciec prowadził kółka zainteresowań, więc i świetlice także, i z dorosłymi, i z młodzieżą szkolną były wycinane. Ja się pluntami robiłem także.
2: Czy można wyróżnić jakieś konkretne techniki wykonywania pisanek? Bo na co dzień kojarzymy zazwyczaj takie malowanie jajek na święta. Czy właśnie wyróżniamy jakieś konkretne techniki, czy jest to zazwyczaj jeden konkretny sposób?
3: Znaczy, przede wszystkim to zawsze zaznaczam, że nie każde ozdobione jajko to pisanka. Pisankę się pisze, więc używa się do tego wosku, specjalnego pisaka, czyli albo jest to kawałek lejek taki zrobiony z cienkiej blaszki, albo blaszka zgięta, albo stalówka nawet stara, taka od do pisania. Czasami szpilka, wtedy ona zostawia takie. Natomiast te wszystkie inne, na przykład wyskrobywane, to już jest charakterystyczne, są na śląsko-polskim kroszonki, barwione na jeden barwnik, to kraszanki z kolei, czy wyklejanki, takie jak te łowickie, robione na wzór wycinanek. Natomiast nie, pisanka to jest pisana. I teraz woskiem wykonujemy. Można wykonać pisankę jednobarwną, czyli wzór jeden wzór na ciemnym tle, czy tam wielobarwną, więc wtedy zaczynamy od pisania, od tego, że na białym jajku nanosimy woskiem rozgrzanym pisakiem wszystko to, co ma być na pisance białe. Wkładamy do żółtego barwnika, nanosimy znowu wszystko, co ma być żółte, barwimy na czerwono. Najczęściej, bo niekoniecznie, piszemy to, co ma być czerwone. Możemy dołożyć jeszcze zielony, niebieski, fioletowy i na koniec najczęściej czarne tło dajemy. I wtedy po wyschnięciu tego tła, już po wyjęciu, jeżeli to jest wydmuszka, więc musimy otworzyć zatkany otwór, zatykamy, żeby się barwnik nie dostał do środka i ogrzewając wycieramy z wosku, więc tam, gdzie był wosk, zostaje kolorowy wzór. Jeszcze inną techniką jest batik trawiony, bardzo rzadko wykonywany w tej chwili, ja wykonuję ten od czasu do czasu, gdzie nie piszemy na białej skorupce, nie nanosimy wzoru, zaczynamy od żółtej i tak samo powielamy, z tym, że na koniec, nie wycierając jeszcze wosku, wkładamy to, kiedyś się wkładało do kwasu z kapusty. W tej chwili, żeby to szybciej szło, to więc kwasek cytrynowy to może być, czy kwas wyciśnięta cytryna. W tym miejscu, gdzie nie jest wosk, barwnik jest wytrawiony i powstaje kolorowy wzór na białym tle. Mało tego, jeszcze ponieważ skorupka jest lekko strawiona w tym miejscu, więc ten wzór jest przy zamkniętych oczach wyczuwalny.
2: Czyli te pisanki, które znamy ze świątecznych koszyczków, to tak naprawdę nie są prawdziwe pisanki, tak? Dobrze rozumiem?
3: Nie zawsze, ale na przykład w tej chwili jest jakieś, nie wiem, dziwne promowanie jakichś tam dekupaży i takich innych zdobień. Natomiast z taką tradycją ludową niewiele to ma już wspólnego.
1: Pan Roman Pruszyński od prawie pół wieku należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2008 roku otrzymał srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
4: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Zaczniemy od zachęcenia Was do jazdy na deskorolce. Porozmawiamy z kraśnickim skejtem, który wyjaśni Wam wszystko od A do Z. Poznacie też niezwykłego kolekcjonera z Kraśnika. Zostańcie z nami.
4: SK Kraśnik.
1: Zaczynali na tak zwanym streetie, a teraz śmigają na kraśnickim skateparku. Jazda na deskorolce daje im wiele frajdy, a oni sami przekonują, że jest to aktywność dla każdego. Jeżeli chcemy spróbować, jak to jest, to musimy być jednak zdeterminowani i nie możemy się łatwo poddawać po upadkach. Tak zwane gleby to nieodłączna część jazdy na deskorolce. Jeden z kraśnickich skaterów podzielił się z nami swoim doświadczeniem i tłumaczy, o czym powinni pamiętać początkujący.
5: Nazywam się Paweł Pikul. Na desce jeżdżę od 10 lat, od 11 tak właściwie. Moje pierwsze kroki z deską były, kiedy miałem jakieś może 8 albo 9 lat. Pamiętam, w Biedronce mama kupiła deskę. Wtedy próbowałem nauczyć się jakby skakać, jeździć, ale to w ogóle nie wyglądało jak taka jazda i nie podejmowałem takich kroków, które były odpowiednie dla początkujących, więc było ciężko, więc rzuciłem deskę w kąt i zająłem się po prostu zabawą, tam powiedzmy w piaskownicy czy gdzieś. Dopiero jak miałem 12 lat, to na takim kanale Disney XD pojawił się serial dla dzieci, właściwie dla młodzieży, Zig i Luther, gdzie właśnie opowiada o dwóch skejtach, przyjaciołach, którzy tam przeżywają różne jakieś przygody. Właśnie od tej bajki zaczęła się moja przygoda na deskorolce. Zobaczyłem, jak oni śmigają i poprosiłem mamę, żeby kupiła mi deskę. Miałem jeszcze kumpla, który już wtedy jeździł troszeczkę i coś tam umiał. Potrafił skakać, robić ollie. I właściwie, no tak w skrócie, to przygoda moja zaczęła się od bajki Zig i Luther na Disney XD. Dla mnie deskorolka to jest po prostu życie już. Mogę śmiało o tym powiedzieć, że to jest mój sposób na życie. Gdyby nie deska, na pewno nie byłbym osobą taką, jaką jestem teraz, bo ona kształtuje, uważam, że kształtuje mój charakter i sposób jakby bycia. Dzięki deskorolce po prostu jestem w miejscu, w którym jestem. Wiem, że to brzmi banalnie, ale nie chcę tutaj się rozpowiadać na ten temat. Poznałem wielu ciekawych ludzi, jeżdżę też w różne części kraju, na różne zawody, eventy. I tak, no deskorolka po prostu daje mi radość z życia, dzięki niej poznałem wielu, wielu wspaniałych ludzi, wiele przygód przeżyłem, dużo zobaczyłem i daje mi to radość. Po prostu mogę rzucić kawałek drewna pod nogi i jechać miastem i się z tego cieszyć. Powiem, że ja jestem chyba typem człowieka, który raczej się mało naprawdę stresuje. Nie wiem, czy na pewno deska się do tego przyczyniła, więc jest to jakaś odskocznia od problemów, mniejszych lub większych. Dla mnie to jest dobre spędzenie czasu. Nawet jak nie ma kumpli dookoła, to samemu świetnie się jeździ, ale wiadomo, jak są ziomale, no to jest fajniej. Dodam jeszcze, że w deskorolce wspaniałe jest też to, że jak na przykład pojawimy się w jakiejś innej części kraju, na przykład nawet gdzieś w Ameryce czy w Europie i powiedzmy mamy jakiś problem i musimy sobie poradzić, to jak zobaczymy kogoś z deskorolką, jakiegoś skate'a, to jakby od razu jesteśmy jakby kumplami, nie? Nie ma tak, że mimo, że widzimy się pierwszy raz, a mamy deski, czy nawet ja nie mam deski, ale widzę, że on jest skejtem, zagaduje i jakby od razu jesteśmy, wiesz, dobrymi znajomymi i wiem, że mogę liczyć na pomoc od niego. To jest właśnie wspaniałe i wiele, wiele osób w różnych wywiadach, wielu skejtów i światowej właśnie klasy mówi o tym. Jeśli chodzi o podstawy nauki jazdy na desce, typu stanie, zjeżdżanie z jakichś tam pochyłych zjazdów, to u mnie to przyszło jakby od razu. Nie miałem problemu, żeby tam ustać, odepchnąć się, pojechać, zakręcić, zawrócić. Ale wiem, że wielu osobom sprawia to kłopot. I nawet to potrafi być problemem, że czasami ludzie pytają, jak wy w ogóle na tym stoicie, jak jeździcie, robicie te triki, jak ja nie mogę na tym ustać i już od razu równowagę tracę. Dlatego no, każdy, myślę, to jest sprawa indywidualna, dość mocno. U mnie osobiście nie było z tym problemów. Oczywiście nauka trików to już jest trudniejsza sprawa. Myślę, że na pewno dobrą radą będzie nie poddawanie się, bo deskorolka, nawet samo ustanie i tak dalej, może być naprawdę trudne. I trzeba po prostu być zdeterminowanym, wytrwałym do tego, żeby jeździć, nie poddawać się. Gleby też bardzo bolą, niestety, ale to jest po prostu część nieodłączna sportu ekstremalnego, jakim jest deskorolka, skateboarding. Więc po prostu się nie poddawać, no i na pewno też się nie wstydzić, jak widzimy kogoś starszego na desce. Tutaj każdy jest jakby otwarty i mega pozytywnie nastawiony na młodych, początkujących deskorolkarzy. Często jest taki problem, że początkująca osoba się po prostu właśnie wstydzi podejść, zagadać. A to jest, my nawet sami czasami podchodzimy, jak widzimy, że coś ktoś próbuje, ten odpowiadamy. Także śmiało podbijać po prostu do nas i my zawsze doradzimy jakimś dobrą radą. Kompletną taką podstawą w trikach na desce to jest na pewno ollie, czyli sam podskok z deskorolką oczywiście w powietrze. Drugim takim wymarzonym trikiem każdego początkującego skate'a, no to jest na pewno kickflip, czyli deskę jakby wykopujemy przednią nogą i ona obraca się o 360 stopni wokół chyba własnej osi. Ja nigdy tego nie rozkminiałem w ten sposób, ale myślę, że dużo osób kojarzy triczek kickflip. No dalej naprawdę to jest szeroki wachlarz trików na deskorolce. Możemy je robić jeszcze jakby na dwie nogi, czyli jadąc jakby na przodzie deski, przenosząc, jak jedziemy sobie normalnie, to możemy przejść po prostu na jej przód. Wtedy mamy na przykład tak zwaną pozycję noli. Na noli też mamy jakby kickflipa, no jakieś showity i wszystko. Ale no kickflip to jest taka podstawa, znaczy ollie to jest podstawa, a kickflip to jest taki pierwszy wymarzony trik każdego skate'a, co jest naprawdę czasami może przyjść i po roku, a czasami powiedzmy idzie się nauczyć w 2 miesiące, czy szybciej nawet. Jeśli chodzi o sezon zimowy, no to jest dla nas dość ciężki okres w jeździe na desce. Nie mamy w Kraśniku, ani nawet w Lublinie i na Lubelszczyźnie żadnego krytego obiektu, więc my musimy sobie radzić jakby sami. My w Kraśniku razem z Mosirem, z pracownikami po prostu odśnieżamy skatepark. No trzeba jeszcze go odkuć z lodu, jeśli takowy gdzieś tam się pojawia. No i co? No i jeździmy, mamy światło na skateparku, więc możemy śmigać do tej 20, ale to naprawdę już wytrwali tylko jeżdżą wieczorami, bo naprawdę temperatura minusowa, ręce zamarzają, beton bardzo twardy, także każda gleba boli naprawdę podwójnie, jak nie mocniej. Także w zimę, no ciężko się jeździ, ale naprawdę jak się ma zajawę i chęci, to i w zimę można jeździć i ważne, żeby po prostu utrzymywać jakby tą formę, żeby nie zapominać triczków i tak dalej, mięśnie też, żeby się gdzieś tam nie zanikały, ale też moim zdaniem w zimę dobrze jest po prostu, może nawet nie tyle co chodzić na siłownię, ale gdzieś w domu się rozciągać i tak dalej, żeby po prostu te mięśnie, ścięgna i te wszystkie inne rzeczy trzymać no, w napięciu, w rozgrzaniu, w gotowości. W Kraśniku no, głównie jeździmy na skateparku na Mosirze. Czasami przenosimy się na przykład do parku Jana Pawła II. Tam jest w miarę taka spoko nawierzchnia, gdzie możemy jeździć, bo wiadomo, po kostce takiej terkoczącej, no to jednak ciężko nam się jeździ, my potrzebujemy płaskiej nawierzchni. Więc tak, no myślę, że skatepark na Mosirze to jest takie miejsce główne, gdzie my jeździmy, chociaż no deska jakby pochodzi z ulicy, nie było skateparków kiedyś i śmigało się po tak zwanym streetie, no my też czasami gdzieś tam wychodzimy na ulicę, chociaż teraz już trochę rzadziej tutaj w Kraśniku, bardziej w Lublinie. No i sobie właśnie jeździmy po jakichś takich ulicznych, bardziej po infrastrukturze miejskiej jakby sobie śmigamy, tak. Tylko że na przykład no, miasto nasze niestety nie jest przystosowane do... My mamy ścieżki rowerowe, co prawda, okej, ale one jakby są z takiej kostki, gdzie ona po prostu terkocze i ciężko się jeździ, ale no tak, miasta, w których te ścieżki rowerowe powiedzmy są troszkę lepsze i takie asfaltowe nawet, czy tam z odwróconej kostki, jak to się mówi, to deskorolka jak najbardziej wtedy może posłużyć jako środek transportu. Oczywiście. Jeszcze mam taką jedną małą poradę dla młodych i dla starszych, którzy też chcą zaczynać przygodę z deskorolką, że ważne jest przed jazdą, aby dobrze się rozciągnąć. Ja wiem, co mówię po sobie jakby, bo wiele przeżyłem kontuzji i teraz mam problemy jakby ze zdrowiem, ze stawem skokowym, dlatego ja polecam się rozciągać, ćwiczyć troszeczkę przed samą jazdą, a jeśli już mamy jakąś kontuzję, to żeby podejść do sprawy poważnie i nie bagatelizować tego i naprawdę zająć się rehabilitacją, pójść do lekarza, bo naprawdę później mogą być z tego problemy, także najważniejsze to, żeby dbać po prostu o swoje zdrowie. Ogólnie ja osobiście jeżdżę bez ochraniaczy, bez kasku, bo już jakby przyzwyczaiłem się do tego, chociaż to jest słaba wymówka, ja wiem, ale część osób jeździ na przykład w ochraniaczach na kolana, na łokcie. Jest kilka osób z kaskami, ja jestem jakby zachęcam do jazdy w kasku, na początku przynajmniej, w ochraniaczach. I też najczęściej zauważyłem, że te ochraniacze pojawiały się u osób, które jakby już są po kontuzjach dopiero, nie? Także jakby skater mądry po głupocie czy szkodzie, nie pamiętam jak to było, ale tak. Także noście kaski i ochraniacze, bo to też jest ważne i poprawia, myślę, taką pewność, że jednak jak się przewrócimy, no to będzie bolało mniej.
1: Deskorolki możemy używać także jako środka transportu na co dzień. Jest to też taka aktywność, którą możemy uprawiać przez cały rok, nawet zimą na krytych obiektach. W Kraśniku takich nie ma, ale lokalni skaterzy jeżdżą na skateparku. Jeżeli jest taka potrzeba, to odśnieżają plac i kruszą lód.
4: SK Kraśnik.
1: Włodzimierz Konarski jest kolekcjonerem z Kraśnika. W swoich zbiorach ma około 200 młynków do kawy. Niektóre z nich ważą nawet kilkanaście kilogramów. W większości cały czas można używać, pomimo ich wieloletniej historii. Z kraśnickim kolekcjonerem młynków rozmawiał nasz reporter Artur Mazurek.
6: Jest pan kawoszem, czy w jaki sposób zaczęła się pana przygoda akurat ze zbieraniem młynków do kawy? Czy kawa jest takim nieodłącznym elementem pana życia, czy to po prostu przypadek?
7: Nie, no jestem kawoszem, bardzo lubię kawę. Zresztą mamy w księgarniach ekspresy do kawy. Zawsze starałem się, żeby w tych ekspresach była dobra kawa i kawa taka z ekspresu. Natomiast młynki traktuję jako dekorację. Od samego początku chciałem po prostu coś fajnego wystawić, a to, że lubię kawę, no to... A widziałem kiedyś taką fajną restaurację gdzieś w drodze, jak wracaliśmy z gór i właśnie w tej restauracji było kilkadziesiąt młynków takich bardzo ciekawych i no, stąd też pomyślałem, że to jest fajny pomysł. I od tamtej pory, już od kilkunastu lat zbieram młynki.
6: Czyli po tej wizycie w tej restauracji się zaczęła pana przygoda z kolekcjonerstwem? Czy...
7: To znaczy ja już wtedy miałem kilka, czy tam może kilkanaście sztuk, bo no jakby wcześniej zbierałem lampy naftowe, jakieś, no w ogóle jakieś lampy. No cały czas interesowałem się jakimiś takimi starymi rzeczami, ale traktowałem je głównie jako element dekoracyjny, szczególnie tutaj właśnie w księgarni. No za niektóre tutaj nawet no, sporo płaciłem, bo to są też takie młynki, które imitują stare. Bo na rynku, na aukcjach internetowych można znaleźć młynki, które niby są stare, ale są współcześnie zrobione, tylko po prostu imitują stare młynki jakieś takie. Ale to też właśnie Szczepan Ignaczyński uświadomił mi w pewnym momencie, jak kiedyś tam kupiłem, tak się podnieciłem, że jaki piękny młynek kupiłem stary, no ale sprowadził mnie na ziemię pan Szczepan, bo przyszedł, powiedział, no to przecież to współcześnie zrobione. Tam stare to może być to żarno w środku, wykorzystane z jakiegoś starego młynka rzeczywiście, który się rozleciał, a tu resztę wszystko jest zrobione współcześnie, jakiś tam kowal czy metaloplastyk to zrobił, bo to akurat był taki mosiężny młynek z metalu, no. Ale ta, wcale nie, to nie dyskwalifikuje, bo te młynki też są ciekawe, no bo nawet te, które są współcześnie robione i one mają imitować stare, to dlaczego nie? Jeżeli są inne niż takie, które mam, nawet jak przeglądam jakiś tam portal aukcyjny, to już widzę, czy to są młynki, czy to jest młynek stary, czy to jest młynek restaurowany, czy on jest odnawiany i tak dalej.
6: A jak pan zdobywa te młynki? Czy to jest... przeszukiwania właśnie takich targów staroci, czy też jakieś inne formy, jak to wygląda? Szukanie takich starych, można powiedzieć na pewno, zabytkowych młynków.
7: sporą część z tych młynków, które mam, mam je od kraśnickiego kolekcjonera, z którym się jakby wymieniałem na książki. On oferował mi właśnie młynki, a ja w zamian za to wybierał sobie jakieś książki w księgarni. Natomiast dużo też młynków kupiłem na portalach aukcyjnych, ale też w momencie, kiedy gdzieś jestem w świecie i mam okazję być na jakimś takim targu staroci, to pierwszą rzeczą, za jaką się rozglądam, to są młynki. Wcześniej mieliśmy tą kolekcję w większości w księgarni w Lublinie, natomiast w momencie, kiedy tą księgarnię zamknęliśmy, cała kolekcja jest w księgarni tutaj na Kościuszki. Można ją oglądać. Wszystkie, może nie wszystkie, ale prawie wszystkie młynki są wystawione. Część nie jest wystawione ze względu na to, że może są niekompletne, jeszcze wymagają jakiejś tam renowacji.
6: Właśnie to chciałem zapytać, czy jakby ktoś chciał właśnie zobaczyć tą kolekcję tych młynków, to czy może po prostu tutaj przyjść sobie sam zobaczyć, czy na przykład może się też z panem mówić i wtedy pan parę słów o niektórych młynkach może coś powiedzieć?
7: Mogę oczywiście powiedzieć, jeżeli mam tylko czas i no to wtedy jak najbardziej mogę poopowiadać. Natomiast no, księgarnia jest otwarta dla wszystkich przez 6 dni w tygodniu i zapraszamy. Oczywiście nikt nie będzie wymagał tu od nikogo, że koniecznie trzeba coś tutaj u nas kupić, ale można sobie przyjść, napić się kawy, posiedzieć, pooglądać stare młynki i zapraszamy jak najbardziej.
6: Wspomniał pan o odrestaurowywaniu niektórych tych przedmiotów, jak one mają już tak na przykład niektóre prawie 100 lat, to czy jest to skomplikowany proces, żeby je jakby utrzymać albo odrestaurować do takiej...
7: To znaczy tak, no zdarzało mi się, że kupowałem młynki niekompletne, a to brakowało korbki czy szuflady, albo uchwytu do szuflady. No i w takich momentach zwracałem się o pomoc do właśnie tego kolegi kolekcjonera, mogę tu oczywiście go wymienić, do pana Szczepana Ignaczyńskiego, który no, albo sam, albo też miał jakichś kolegów, którzy pomagali w remontowaniu tych przedmiotów.
6: A czy są takie, do których czuje pan jakiś szczególny sentyment, czy mają jakieś takie konkretne znaczenie dla pana, albo jakieś takie młynki, które no, pan dobrze jakoś się wspomina, jakby, czy wiąże się z nimi jakaś historia?
7: Znaczy, no mam kilka takich młynków, które, no jeden z najcenniejszych, no to jest taki ponad 100-letni, oryginalny, w pełni oryginalny młynek amerykański, którego właśnie mam od tego kraśnickiego kolekcjonera, od kolegi kolekcjonera, ale no są też takie, które gdzieś przywiozłem z bardzo daleka. No nie jest tam jakiś, który przywiozłem z Ameryki Południowej. Natomiast no generalnie nie mam jakiegoś takiego specjalnego sentymentu do któregoś tam konkretnego. Traktuję je po prostu jako dekoracja, a w tej chwili to przede wszystkim już szukam takich, których nie mam, bo wszystko się powtarza. Fabryki, które produkowały te urządzenia, produkowały je w dużych seriach. No i tych młynków w dalszym ciągu na świecie, mimo tego, że niektóre już mają kilkadziesiąt lat, jest dość sporo, ale taką jest kilku takich największych producentów, szczególnie tu w Europie, to była taka firma bodajże EB, która produkowała, niemiecka firma, która produkowała młynki, i zresztą takie znane firmy jak Peugeot, też mam takie młynki tej firmy, no, znamy ją z produkcji samochodów, ale to też firma, która produkowała młynki do kawy. No, to nie jest wcale taki nowy wynalazek, ponieważ pierwszy młynek do kawy to jest bodajże XV wiek. Same młynki do kawy są starsze niż wynalezienie druku, niż książka drukowana. Natomiast jakby taka masowa ich produkcja już na dużą skalę, no to jest koniec XIX wieku. No i tu możemy jakby wymienić dwa podstawowe rodzaje. Są to młynki ręczne i elektryczne. I te elektryczne też były już pod koniec XIX wieku. I drugim takim podziałem, który jest dość istotny, to są młynki, które mielą kawę za pomocą żaren, które są to takie no, jakby dwa elementy, które wibrują, które przesuwają się obok siebie. Między nimi jest szczelina, tam wpada jakby ziarno i ono jest mielone. Ta szczelina jest układa się w taki tak stożkowo i to ziarno im jest bardziej zmielone, tym wpada głębiej i jest wtedy mielone na drobniejsze elementy. Jest tam oczywiście regulacja, można to regulować, ale są też młynki, które tną ziarno, bo znamy też oczywiście takie młynki elektryczne, które mają w sobie noże. I znawcy kawy, bariści, absolutnie nigdy by nie skorzystali pewnie z takiego młynka, który tnie kawę, ponieważ raz, że podczas takiego mielenia wytwarza się duża temperatura, co szkodzi właśnie kawie i smakowi później. Dlatego najlepszym młynkiem jest wolnoobrotowy młynek żarnowy. Czy to elektryczny, czy to ręczny, ale podkreślam wolnoobrotowy. Tam nie może się wytwarzać duża temperatura.
6: Na przestrzeni lat to jakoś tak drastycznie zmieniała się jakby ich budowa, specyfikacja, czy one tak w miarę były takie podobne do tych dzisiejszych?
7: To znaczy ja ani historykiem nie jestem, ani znawcą młynków. Ja nie chcę tu twierdzić, że jestem jakimś fachowcem i znawcą historii młynka, bo nie, bo tak nie jest. Tak jak powiedziałem na początku, traktuję te przedmioty jako element dekoracyjny. W pewnym momencie oczywiście z tej kolekcji, w momencie, kiedy ta kolekcja zaczęła się rozrastać, no to interesowało mnie no, i przede wszystkim chodziło mi o to, żeby zdobywać jakieś nowe. Natomiast na pewno jakaś różnica była między tymi, które były powiedzmy 300 czy 400 lat temu, a tymi, które są współcześnie. Natomiast te, które jakby ja posiadam, no to najstarszy jest powiedzmy z końca XIX wieku. A reszta, no to wszystko, one mają w granicach tam między 100 powiedzmy, a tam 30-40 lat. I jakby zasada działania i konstrukcja ich no, bardzo się nie różni. Jest tam zawsze, są tam zawsze żarna. Różni się obudowa. No bo ja na przykład mam młynki, które są wykonane przez osoby jakieś, nie przez fabryki, tylko taką metodą chałupniczą. Na przykład są zrobione ze starej łuski od pocisku, z takiej mosiężnej łuski. Ona jakby stanowi obudowę. I mam młynki drewniane, mam młynki stalowe, ale też miedziane czy żeliwne. No, większość chyba to drewniane, ale są też młynki z bakielitu. Kiedyś tworzywa sztuczne, no nie było tak jak w tej chwili, i było takie tworzywo, które się nazywało bakielit. Ono takie dość kruche było. I takie młynki bakielitowe też mam. Mam młynki, powiedzmy, które mam taki młynek, który ma powiedzmy tam ze 40 lat, jest zupełnie nowy, nigdy nie był używany, jest w pudełku, jest do niego jeszcze gwarancja, instrukcja obsługi, jest jakiś taki czeski tam młynek sprzed, tylko to ma z czasów komunistycznych. Także no, jakbyśmy przeszli się w ogóle wzdłuż tej kolekcji, to pewnie o każdym coś tam mógłbym powiedzieć i skąd on, może nie pamiętam tego, skąd każdy gdzieś tam wziąłem, no ale no wiele, wiele na pewno bym pamiętał. Mam młynki takie, które się mieszczą w dłoni, ale mam też takie, które ważą po kilkanaście kilogramów, no nie?
6: Jak się takich młynków używało? To trudno sobie wyobrazić, bo tak wydaje mi się, że taki młynek to jest leciutki, że można go sobie przestawić z jednego miejsca na drugie, a taki kilkunastu kilogramów to...
7: No nie, nawet widziałem taki program w telewizji na temat jakiegoś tam lombardu i ktoś do takiego lombardu amerykańskiego przyniósł właśnie taki młynek o takiej konstrukcji, jaką ja mam, tylko mój młynek waży powiedzmy tam 4 czy 5 kilogramów, to jest metalowy młynek, natomiast ten ktoś przywiózł właściwie młynek, który ważył, myślę, że około 100 kg, bo to był wielki młynek, ogromny, metalowy, który, no, jego się stawiało gdzieś w jakiejś tam restauracji, czy w barze, na tym barze. On stanowił od razu piękną ozdobę, ale służył też jak najbardziej do tego, żeby mielić w nim kawę. Zresztą ja pamiętam z dzieciństwa w Kraśniku Fabrycznym był taki sklep, nazywał, potocznie na niego mówiliśmy kawiarenka, i tam właśnie panie sprzedawczynie świadczyły usługi mielenia kawy, bo nie każdy miał wtedy młynek w domu i tam po prostu kupował, jak ktoś kupił sobie kawę w sklepie w ziarnie, a nie miał młynka, to można było pójść właśnie do tej kawiarenki i tam można było tą kawę zmielić. I przy okazji w tej kawiarence, właśnie do tego chciałem dojść, w tej kawiarence pachniało kawą, jak się wchodziło tam nikt nie pił tej kawy na miejscu, albo prawie nikt, bo to chyba też można było, z tego co pamiętam, można było chyba wypić na miejscu, ale rzadko kiedy widziałem, żeby ktoś pił, ale tam pachniało tą kawą ze względu na to, że tam ta usługa była, że mieliło się tą kawę klientom. Ja jakby ktoś tutaj u mnie chciał, żeby pomielić sobie kawę i żeby w księgarni pachniało kawą, to bardzo chętnie zapraszam. Wiele młynków, które wisi u nas na ścianach, są sprawne, można sobie nasypać do nich kawę i można sobie mielić.
6: A sam pan używa jakieś na co dzień?
7: Nie, ja nie używam na co dzień, dlatego że mam ekspresy takie, które od razu mielą kawę, więc nie potrzebuję mielić.
6: A czy smak kawy jest jakby uzależniony od tego, jaki młynek posiadamy?
7: Myślę, że nie, natomiast na pewno jeżeli to będzie młynek, który tnie ziarna, ta kawa będzie zmielona na pył podniesie się jej temperatura i na pewno będzie to, dla mnie jest to gorszy smak. Może ktoś taką lubi, natomiast ja uważam, że jest to zdecydowanie gorszy smak, natomiast kawa, moc kawy czy smak, intensywność smaku zależy od tego, jak drobno jest zmielone ziarno i jak potem długo przepływa przez to zmielone ziarno woda, pod jakim ciśnieniem, jaka jest temperatura tej wody. No jest to dużo, dużo różnych takich składowych, na które się składa właśnie końcowy efekt, ten smak kawy, ale to ja nie jestem baristą, nie znam się aż na tyle, sam lubię kawę, mam ekspresy i w pracy, i w domu i staram się, żeby zawsze tam to była jakaś dobra smaczna kawa, zresztą taka, jaka mi smakuje.
6: Teraz może jakbyśmy trochę zmienili temat, jakby mógł pan powiedzieć, co pan jeszcze posiada w swojej kolekcji. Tutaj wchodząc do księgarni, to pokazywał pan szkolną ławkę, tutaj widziałem też chyba starsze trochę radio. Ale co
7: to... No na pewno to radio jest starsze od pana. Ode mnie, może i ode mnie, nie, chociaż ode mnie też może być starsze. No co ja tu posiadam? Posiadam no dużo rzeczy. Posiadam kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lamp naftowych, lampki elektryczne. Oczywiście nie wszystkie one są tutaj na miejscu, natomiast no, posiadam co jeszcze takie ciekawe rzeczy, jak ostrzałka do szabli, czy ostrzałka do żyletek, taka stara, jeżeli pan wie w ogóle, co to jest żyletka jeszcze, bo już teraz jest to zapomniany atrybut jakby męskości. Wszyscy golimy się już od wielu lat nożykami. Zresztą my się chyba akurat nie golimy, bo zarówno pan, jak i ja nosimy zarost. No cóż jeszcze? No musiałbym wyjść i sobie przypomnieć, wyjść na... No o, proszę bardzo, tutaj wisi akurat stara lampa kolejowa. Tutaj stara lampa górnicza. I co tu możemy mieć jeszcze? Aha, tutaj na przykład stoi ponad stuletnia maszyna do pisania. Oryginalna, amerykańska, sprawna maszyna do pisania.
6: Działająca?
7: Tak, działająca, oczywiście. Taki dość kosztowny i ciekawy eksponat. Mam w swojej kolekcji też sporo starych książek. Kiedyś udało mi się kupić od jakiegoś człowieka, który tu właśnie przyszedł do księgarni, taki jakby zbiór, czasopism, jest to gazeta gospodarcza z okresu międzywojennego. Jest tam kilkadziesiąt roczników tej gazety. Jest to wszystko spięte w taką jedną wielką, grubą księgę. Bardzo ciekawa rzecz. No, można stamtąd jakby uzyskać kupę informacji, jak wyglądało życie gospodarcze w okresie międzywojennym, jak wyglądały chociażby reklamy w prasie i no, bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale mam też taki zbiór na przykład starej takiej gazety humorystycznej, która się nazywała Szpilki. Taki satyryczny magazyn, dziennik wychodził kiedyś i też no, bodajże z lat 50. i 60. kilkadziesiąt numerów jest spiętych w taką całość. Mam też sporo sporo jakichś takich starszych, starych książek, tam powiedzmy z XIX wieku jakieś, no, początki XX wieku, ale to akurat w domu wszystko już trzyma.
1: Pan Włodzimierz w swojej kolekcji posiada także lampy naftowe i pojedyncze eksponaty takie jak stare radio czy maszyna do pisania. Na co dzień jego kolekcję można oglądać w księgarni przy ulicy Kościuszki w Kraśniku. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
4: SK Kraśnik.

0: emocje.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopro.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

0: za każdym razem.
1: Radio, Radio SK.
2: Radio SK.
3: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

SK Krašnik. Ain't no hesitation.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

na czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie.

0: poradzi.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.